0: ЦСКА Тарнов.
1: Ну окей. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Tarnów News.
1: Justyna Świderska, zapraszam na kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów, w którym dzisiaj będziemy rozmawiać o pasji fotograficznej.
2: Tomasz Sobczak, członek zarządu Fotoklubu RP, honorowy prezes Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznych.
1: Jeżeli pozwolisz, to zaczniemy od tego, że stoimy u progu nowej pory roku. Za oknami jesień, dzisiaj deszczowo, dzisiaj mglisto. Mamy nadzieję, że jeszcze i słońce się pojawi, ale tak się zastanawiam z perspektywy kogoś, kto patrzy na świat przez obiektyw. To jest taka dobra pora roku na to, żeby polować na fajne kadry?
2: Bardzo dobra pora roku. Nawet bym powiedział, że w takiej porze roku można upatrywać pewną łatwość fotografowania, dlatego że generalnie do fotografii potrzebne jest nam światło. I w momencie, kiedy będzie dużo słońca, mogą się pojawić różnice kontrastów, duże cienie, takie rzeczy. I z tym sobie czasem trudniej poradzić. Natomiast w momencie, kiedy jest słota jakaś, kiedy tego słońca wprawdzie jest mniej, ale światło generalnie jest równe, no to mogą być atuty tak naprawdę fotografowania w takiej aurze. Ja lubię, że tak powiem, deszcz generalnie do fotografowania. Wtedy to jeszcze jest kolejna psychologiczna rzecz, że się każdemu albo większości wydaje, że to jest zła pora do fotografowania. Zniechęca nas to do wyjścia, powiedzmy, gdzieś poza dom, no bo przecież pogoda jest zła, bo pada, no ale to może być właśnie atutem, że inni nie wyszli, a my tam jesteśmy i możemy złapać coś, czego inni nie będą mieli.
1: Takie kadry można upolować zarówno w mieście, nasza Starówka, nasze miasto daje duże pole do popisu w tym zakresie, ale mamy też przepiękny region, dużo pięknych, malowniczych miejsc, Pogórze Ciężkowickie. Można się wybrać też na wycieczkę i te jesienne kadry łapać.
2: Absolutnie, przyroda nas rozpieszcza w zasadzie i ta jesień, ona jest różna i to nie jest powiedziane, że to musi być piękna, cukierkowa, polska złota jesień, bo przyroda to też i my jesteśmy częścią przyrody, to też są ludzie, to mogą być ciekawe rozmowy, jakieś sytuacje. W momencie, kiedy jest piękna pogoda, ludzie się może bardziej śpieszą też, nie mają tak czasu, a może taki deszcz właśnie sprawiłby, że ktoś się schroni pod przystankiem i odbędziemy ciekawą rozmowę, zrobimy piękny portret jakiejś osoby, a przede wszystkim właśnie zatrzymamy czas fotografią, czyli damy temu komuś nieśmiertelność.
1: Ja tak sobie przypominam wystawy, które organizowali członkowie waszego towarzystwa, między innymi w Tarnowskim Centrum Kultury. Pamiętam też taką, na której można było zobaczyć zamazane kadry, na których fajnie można było uchwycić dynamikę ruchu, nawet pod parasolami tych, którzy się spieszą, żeby nie zmoknąć.
2: No tak, tutaj widzę te zdjęcia, o których mówisz, głównie chyba za sprawą Gosi Sikory, która kilka cykli, dwa czarno-białe, jeden kolorowy, na szczęście nawet dała się namówić do tego koloru, zrobiła i faktycznie dla niej ta gorsza pogoda i nieostrości, to był atut tej fotografii. Myślę, że za jakiś czas zobaczymy Gosię pewnie w jakiejś kolejnej odsłonie, bo to bardzo zdolna fotografka.
1: No właśnie, a propos tych zdolności, niektórzy się z takim talentem rodzą, a inni troszeczkę chcą go podszlifować, żeby działać jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej. I można tego się nauczyć. Można to zrobić na przykład wstępując do klubu, do klasy właściwie pracowni fotograficznej, która działa przy Tarnowskim Centrum Kultury. Jeszcze mamy trochę wolnych miejsc na ten rok szkolny?
2: Te miejsca się wyczerpują i w zasadzie dużym zaskoczeniem dla organizatorów, czyli Tarnowskiego Centrum Kultury, ale też dla mnie, było to, że otworzyliśmy na początku dwie grupy, początkującą i zaawansowaną, i ta grupa zaawansowana w ciągu 3 godzin miejsca się wyczerpały. Tak jeszcze nie było w historii. Tarnowskie Centrum Kultury podjęło decyzję, żeby otworzyć dodatkową taką klasę czy grupę równoległą, która będzie miała swoje zajęcia we czwartki. W środę miejsc już nie ma, ale identyczny program, ci sami prowadzący, ta sama godzina, bo to też 18 godzina. Mieliśmy sygnały, że zajęcia, gdy są zbyt wcześnie, to nie jest to wygodne dla osób pracujących, a jakby nie patrzeć, to właśnie staramy się zapewnić te zajęcia, czy zachęcamy osoby, dla których nie ma innej też oferty, bo dla młodzieży tej oferty jest nieco więcej. Chociaż też jak najbardziej może się tu młodzież zapisać i chodziły osoby uczące się i dobrze się w tej grupie czuły. Ale generalnie tak, na grupę podstawową jeszcze parę miejsc jest i na tą czwartkową chyba jeszcze parę miejsc jest. Kilka dni nie sprawdzałem tego, ale no kto pierwszy, ten lepszy. Już to, co mogę obiecać, to na pewno, że czwartej grupy innej nie otworzymy, bo możliwości też i lokalowe, i osobowe są ograniczone, a bazujemy tutaj głównie na możliwościach, umiejętnościach członków Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, czy osób, które już te pracownie też ukończyły. No więc też to są osoby aktywne zawodowo w innych miejscach. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrobić tak na bardzo, bardzo wielki, pełny zegar. Trzeba wszystko pogodzić, a z drugiej strony też chcemy, żeby no, ten Tarnów miał taką szansę i mieszkańcy tutaj, czy Tarnowa, czy regionu, żeby mieli szansę spotkania się z innymi pasjonatami fotografii, żeby nie powiedzieć wariatami, bo to jakieś tam pogranicze jest. Ojciec Alicji w Krainie Czarów mawiał, że tylko wariaci są coś warci, no i w tych fotograficznych wariatów albo celujemy, albo próbujemy ich obudzić właśnie w tą stronę.
1: To powiedzmy teraz, zdradzając co nieco, co się dzieje na takich zajęciach w pracowni? Czego można się nauczyć? Czego ciekawego można się dowiedzieć? W jaki sposób można doszlifować warsztat?
2: Staramy się przede wszystkim, żeby na każdych zajęciach była praca z aparatem. To jest ten nacisk na praktykę, że nawet jeśli są jakieś tam teoretyczne wskazówki, to żeby to i przećwiczyć. Staramy się też między sobą komunikować, jeśli chodzi o prowadzących, żebyśmy wykorzystywali, żebyśmy wiedzieli też, co było gdzieś tam nauczone i żeby dało się to powtarzać, bo nie będzie nauki fotografii bez praktycznej realizacji jakichś zadań, tematów, bez wkładu i udziału własnego i chęci osoby. Można przeczytać wszystkie książki o fotografii, a jeśli się jednak nie weźmie tego aparatu do ręki, to nie da się sobie szansy na zrobienie błędu. A jak się zrobi błąd, a potem się przemyśli, dlaczego ten błąd, a jeśli ma się z kimś jeszcze możliwość skonfrontowania, zapytania, co poprawić, no to jest najważniejsze. Nikt, nawet Einstein, nie urodził się od razu wielkim fizykiem, tylko jakaś droga jego musiała być. No i ja myślę, że właśnie te zajęcia to jest głównie taka przygoda i droga w stronę fotografii. Zajęcia grupy podstawowej, wiadomo, że bardziej chodzi o kwestię świadomości użycia tego narzędzia, jakim jest aparat, natomiast grupa zaawansowana to już są bardziej zajęcia pewnego rodzaju problemowe. Już zakładamy, że w grupie zaawansowanej osoba już potrafi obsługiwać aparat i to też nie jest jakiś taki konieczny warunek na zasadzie, że to musi być mistrz obsługi aparatu, bo ja zdaję sobie też sprawę, że są funkcje w moim aparacie, których ja nie używam zwyczajnie dlatego, że ich nie potrzebuję. Używam tych, które są mi potrzebne i traktuję aparat jako narzędzie, nic więcej. Natomiast już bardziej mówię, w świadomość tego kreowania obrazu zmierzamy w zajęciach grupy zaawansowanej. No i są tam elementy i w jednej, i w drugiej grupie. Elementy studia fotograficznego, elementy fotografii ulicznej, pracy z człowiekiem, portretu, fotografii jakiejś takiej pakszotowej, czyli jak sobie, nie wiem, dobre zdjęcie zrobić na portal aukcyjny, żeby się ładnie sprzedało, a nie trzeba chyba nikomu mówić, że ten sam przedmiot wizualnie pokazany atrakcyjnie, a kiepskie zdjęcie, no zdjęcie w tym przypadku sprzedaje ten produkt, więc to...
1: Kupujemy oczami,
2: jak najbardziej. No jeśli mi się coś podoba, nawet jeśli będzie to ten sam przedmiot gorzej sfotografowany, wybiorę w przypadku podobnej ceny ten ładniejszy, ten dla mnie ładniejszy, bardzo subiektywnie, prawda?
1: A czy dotykacie w ogóle tematu retuszowania zdjęć, modyfikowania tych zdjęć przy użyciu cyfrowych na przykład narzędzi?
2: Jak najbardziej. Są też zajęcia, w których jest obróbka. W tym roku takie właśnie zajęć z obróbki podjął się Hubert Burzawa. On pokaże, a ma wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej, więc on pokaże właśnie podstawy i Photoshopa, i Lightrooma, tych narzędzi, które no, głównie fotografowie używają. Więc no, jest to, myślę, taki kompleksowo już program dopracowany. Co roku coś staramy się zmodyfikować, ale nie robić jakiejś rewolucji. Rewolucje już były poprzednio, jak szukaliśmy jakiejś takiej faktycznie poważnej ścieżki. Ja teraz myślę, że ten mechanizm, który już funkcjonuje, staramy się tylko ulepszać, natomiast nie robić jakichś takich grubych bardzo zmian.
0: SK Tarnów.
1: Jak jesteśmy przy tych nowoczesnych narzędziach, to nasuwa mi się takie pytanie, bo często w ostatnim czasie słyszę troszeczkę narzekania tych, którzy pracują zawodowo właśnie aparatami. Nie tylko przygotowują na przykład relacje z różnego rodzaju wydarzeń w całym regionie, ale jakieś fotografie fotografie ilustracyjne. Wchodzi nam sztuczna inteligencja, wielu z nas próbuje pisać prompty, próbuje właśnie tworzyć sobie tego typu obrazy. Pojawiają się takie dyskusje w waszym środowisku na temat zagrożeń, szans, jakie to daje?
2: To znaczy, ja myślę, że cokolwiek byśmy na ten temat nie powiedzieli, to rzeczywistość nie zmienimy. I to, że świat w tą stronę się rozwija i on jest, to tak się dzieje. I czy my tutaj powiemy sobie, że to świetnie, czy zganimy takie coś, to nie ma kompletnie tak naprawdę ani przełożenia, ani znaczenia. Czyli krótko mówiąc, mamy dość mały wpływ na to, jak to się dzieje. Ja jestem takim ostrożnym obserwatorem tej sytuacji, no i też wszystko zależy, w jakim kontekście chcemy to użyć, bo jeśli jestem całkowitym przeciwnikiem generowania jakiejś sztucznej rzeczywistości i wmawiania człowiekowi, że to jednak jest rzeczywiste, bo to jest bardzo istotne, z tym sobie chyba świat nie do końca umie poradzić, próbują jakieś przepisy zrobić, że już ktoś, kto generuje, to musi się jakby z tego trochę wyspowiadać, żeby nie było sytuacji, że ten obraz pokazuje nieprawdę. To oczywiście są zaszłości z początku fotografii, fotografii prasowej nawet, bo historia o tym mówi, jak zdjęcie zaczęło wchodzić do gazety, że jak coś było na zdjęciu, to znaczy, że to była prawda. No to odbijamy się teraz od tej ściany i niekoniecznie ten obraz, który widzimy, a już obraz ruchomy, to co z nami internet wyprawia i czasem jakie pokazuje nam obrazki, animacje, filmiki, które nie są rzeczywiste.
1: Te granice są bardzo zatarte.
2: To raz i ciężko czasem sobie z tym poradzić, odróżnić, prawda? Mimo, że człowiek ma jakieś doświadczenie, to nie zawsze jest to łatwe. Ale tak jak mówię, do fotografii, ja myślę, że fotografia sobie poradzi. Tak jak na początku, no nie wiem, cyfrowej fotografii kiedyś były obawy, czy ta cyfrowa fotografia w ogóle nie zniszczy fotografii, bo była fotografia tradycyjna na materiałach światłoczułych. Dzisiaj fotografia na materiałach światłoczułych jest, nawet bym powiedział, w renesansie i traktowana trochę jak taki, może i level up, ale jako też ciekawostkę, jako pewną magię. Takie rzeczy myślę, że są ciekawe i generalnie w Tarnowskim Centrum Kultury też odbywają się takie warsztaty, czy to z technik szlachetnych, czy w tym roku też jakieś sobotnio, może piątkowo-sobotnie warsztaty pojawią ekstra z tym związane. Nie da się tego bezpośrednio wpleść w te grupy, o których mówimy, bo no, z różnych jakby technicznych powodów, ale taka oferta też będzie. Natomiast faktycznie no, te obawy kiedyś były. Jak widzimy, cyfrowa fotografia, ona się ma nieźle i mamy telefony. Gdyby nie to, to byśmy nie robili telefonami zdjęć. No i korzystajmy z tego. Tak samo korzystajmy z możliwości generatorów sztucznej inteligencji czy różnych innych takich rzeczy, ale róbmy to z głową i może nawet ważniejsze słowo, może z klasą też, żeby to wszystko było i etyczne i zgodne z nami, żebyśmy nie próbowali ewentualnie, nie wiem, komuś wmawiać, jaki to jestem mądry, a to wszystko nie do końca ja, bo nawet jeśli dzisiaj jest trudno coś zweryfikować, choćby w konkursach fotograficznych, z tym się różne konkursy mierzą i dlatego dają na przykład bardzo duże restrykcje, że w momencie, jeśli kogoś by złapali na oszukiwaniu, no to jest mocna czerwona kartka, taka wykluczająca na wiele innych też konkursów. Ale to tylko wynika chyba z tego, że po prostu nie jest tak łatwo wykryć. Nie ma takich dobrych narzędzi do wykrycia. Ale świat sobie z tym poradzi i za jakiś czas w zasadzie to nie wiem, to będzie trochę jak chyba te okulary takie do 3D, może wielokolorowo, że się przyłoży coś do oka i nagle będzie wszystko wiadomo, czy to zrobił człowiek, czy to zrobiła sztuczna inteligencja. Natomiast przekładając to na samą fotografię, to ja myślę, że dość istotna jest jakby umiejętność fotografowania, a potem satysfakcja, co myśmy zrobili, a nie coś gdzieś tam, jakiś wielki brat, tak to nazwijmy, że on za nas coś zrobił, nawet jeśli to było atrakcyjne, to nie wiem, czy to po prostu daje satysfakcję.
1: Wspomniałeś o fotografii cyfrowej, wykonywanej chociażby telefonem komórkowym. Wracając do zajęć w pracowni fotograficznej, jednak aparat fotograficzny cyfrowy również, ale jednak w formie aparatu przydałby się?
2: I tak, i nie. To znaczy oczywiście, że na pewnym etapie nie da się pewnych rzeczy zrobić telefonem. Natomiast ja w głowie mam przykład Agaty, koleżanki, która chodziła na zajęcia grupy podstawowej i ona właśnie przyszła na te zajęcia, mówiąc, że robi właśnie telefonem zdjęcia. No i trochę Agatę potraktowałem jak taką myszkę doświadczalną w laboratorium, dlatego że zabroniłem jej przez cały rok kupowania aparatu.
1: Miała robić tylko telefonem,
2: tylko i wyłącznie telefonem. I widać było, że na końcu ona już się tak troszeczkę dusiła jakby, że nie wszystko była w stanie tym telefonem, no ale umowa to umowa. I po tym roku dopiero Agata po pierwsze, że wiedziała, jaki chce mieć aparat, bo wiedziała, czego chce od tego aparatu, a nie było to na zasadzie, że no, niech sprzedawca podpowie i może akurat dzisiaj jest taka promocja, albo może prowizja na danej marce jest lepsza, tak. I tak dalej, więc świadomość już tego, co ona chciała fotografować i jakich narzędzi do tego użyć, była na tyle duża, że jak kupiła aparat, no to nagle, powiedzmy, no, 3 piętra w górę podskoczyła.
1: Jakość jej pracy.
2: Jakość prac i tak dalej, bo właśnie to przyduszanie tak i zostanie jakby z tym telefonem, z tym narzędziem, które w pewnym momencie zaczyna przeszkadzać.
1: Robi się za ciasno.
2: Robi się za ciasno i Agata zrobiła, wydaje mi się, bardzo duży postęp i z przyjemnością o tym mówię, dlatego że to, no, ten eksperyment na żywym organizmie okazał się bardzo fajny. Więc jeśli ktoś miałby się obawiać albo miałby mieć kompleksy, że radzi sobie z telefonem, a nie ma aparatu, to ja zachęcam do tego, żeby nie śpieszyć się z zakupem aparatu. Żeby to nie była taka sytuacja, oczywiście zachęcam, bo aparatem fotograficznym, jeśli jest świadomość, można znacznie więcej zrobić niż telefonem. Natomiast nie na hura. Mhm. Żeby to nie było zbyt szybko, żeby to nie była sytuacja, nawet w kwestiach zdarzają się osoby, które fotografują telefonem, nie bardzo się chcą do tego przyznać i pożyczają od kogoś aparat i przychodzą z tym aparatem, którego nie czują, nie znają, bo to nie jest ich jeszcze i w zasadzie pożyczany jest tylko po to, żeby przyjść na zajęcie. To nie jest wtedy najwygodniej takiej osobie. Ona się będzie męczyła, bo zwyczajnie nawet nie wie, gdzie jakiś guziczek jest, który chce nacisnąć, więc wtedy nawet myślę, że lepiej zostać z telefonem, ale generalnie myślę, że to jest jakby rozważanie dla grupy podstawowej, że można na początek. Natomiast wspomnę tutaj Dominikę Koszowską, która jest chyba 9-krotną mistrzynią świata w fotografii mobilnej. Koleżanka z Katowic, Polka, to warto podkreślać tym bardziej. No i ona robi właśnie takie zajęcia, czy w ogóle fotografuje telefonami. Da się wygrywać mistrzostwa świata fotografując telefonem. To musi też zabrzmieć. Telefon ma być rejestratorem. Nie dajcie sobie Państwo nigdy wmówić, że ktoś ma za słaby aparat i nie zrobi dobrego zdjęcia, czy ktoś fotografuje telefonem, nie zrobi zdjęcia. Robiłem wystawy w bardzo poważnych miejscach, które to zdjęcia na te wystawy zrobiłem też telefonem.
0: SK Tarnów.
1: I dotarliśmy do tego punktu, o który też chciałam zapytać, bo tak mi się wydaje, że największą nagrodą właśnie za tę pracę fotograficzną to jest móc zobaczyć swoje prace właśnie na wystawie. Myślę, że nie ma lepszego przykładu niż twoja ścieżka, która dowodzi, że ta praca popłaca. Bo dzisiaj twoje zdjęcia w wielu różnych miejscach, nie tylko w Tarnowie przecież, można oglądać.
2: Może nawet przede wszystkim nie w Tarnowie, bo faktycznie ja tutaj też nie chciałbym. Możliwości w Tarnowie pewnie jest i więcej i wiele miejsc można by ugościć, pokazać zdjęcia i całą wystawę i odwiedzić. Natomiast ja też nie chcę tak, żeby ten Tarnów no, miał przesyt mojej twórczości. Nie chcę tego i też to musi być spokojnie robione. Tym bardziej, że no, jeśli w Tarnowie pokazuję gdzieś w jednym miejscu swoją wystawę, to raczej nie powtarzam gdzieś w jakimś innym miejscu, tak to robię. Natomiast jeszcze wracając właśnie do wystaw, to ciekawym elementem tych zajęć, o których mówiłem, jest to, że odbywają się tam wernisaże dzień po dniu, pewien cykl właśnie wystaw, które wymyśliłem jakiś czas temu. W zeszłym roku doczekaliśmy się już 10 edycji, to jest ponad 100 wystaw indywidualnych zrobionych, z czego chyba ponad 40 autorów te wystawy robiło, więc oczywiście niektórzy się pojawili, ale śmiało możemy powiedzieć, że przynajmniej 40 autorów dzięki tym cyklom wernisaże dzień po dniu miało swoją pierwszą indywidualną wystawę. I to też daje przynależność czy uczestnictwo w zajęciach pracowni fotografii w Tarnowskim Centrum Kultury, bo to jest właśnie głównie dla tych adeptów. Ten cykl jest głównie dla nich, dla uczestników zajęć, więc zapraszamy, bo damy szansę też pokazania się. To nie jest tylko tak, że to będzie wszystko na sucho i porozmawiamy sobie i pooglądamy, tylko będzie możliwość wystawienia swoich prac. Natomiast jeśli chodzi o moją twórczość, no cóż, mam cały czas głód tej fotografii, całe szczęście.
1: Cały czas coś nowego powstaje.
2: Cały czas powstaje coś nowego, cały czas są plany i to nie tak powiedzmy na miesiąc, dwa, tylko czasem na rok, dwa, trzy do przodu. I już wiem na pewno, że 29 października 2027 w Tarnowskim Centrum Kultury będę otwierał nową wystawę. Nie powiem, co to będzie. Plany oczywiście już są i to mocno dalekosiężne. Mam nadzieję, że to będzie duże wydarzenie, a nawet jestem przekonany, że to będzie duże wydarzenie. Czekam teraz na pewne rozstrzygnięcia związane ze wsparciem, bo albo będzie mi to łatwiej zrobić od strony zaplecza, albo trudniej. Pomysł na samą wystawę też już jest, więc no, myślę, że będzie na pewno ciekawy.
1: A gdybyśmy mieli powiedzieć, gdzie teraz można zobaczyć Twoje zdjęcia? Trwa gdzieś jakaś wystawa?
2: Tak, wystawa indywidualna jest w Sandomierzu, w tej chwili w samym ratuszu. Tam pokazuje akt. Bardzo ładna galeria, bardzo serdeczni gospodarze. Zresztą w ogóle zachęcam do odwiedzenia Sandomierza osoby, które chcą połączyć trochę turystykę z fotografią, dlatego że jak ktoś się może bardzo postarać, to nie tylko musi polować na ojca Mateusza tam na rynku, ale faktycznie ciekawe miejsce do fotografowania. Natomiast tam,
1: bardzo ładne zakątki, tak.
2: Tak, ładne zakątki, przyznać. Ale w samym ratuszu trzy sale wystawiennicze. Jedna właśnie dla mnie w tej chwili przeznaczona, ale w jednej szalony po prostu facet, dyrektor galerii, zrobił muzeum fotografii, pokazuje, nawiązując cały czas do Sandomierza. Jest tam pokazane choćby aparat, kamera wielkoformatowa. Jakbym się dobrze tak pozwijał, to zmieściłbym się w środku tej kamery. To jest miechowy wielki aparat. Właścicielem tego aparatu, bo to jest wypożyczony aparat, jest człowiek związany właśnie z Sandomierzem, Rafał Biernacki. I tam też jest od razu pokazane zdjęcie na szklanej płycie, którą Rafał zrobił tym aparatem konkretnie, więc można sobie zobaczyć, dotknąć w zasadzie tej fotografii, która tam jest. W tej chwili w środkowej chyba sali jest wystawa związana z medycyną, więc można sobie zobaczyć różnego rodzaju sprzęty sprzed lat medyczne, ale też pretekstem jest cały czas fotografia, dlatego że wystawa pokazuje środowiska medyczne i różne sytuacje związane z medycyną i od tego się zaczęło, więc bardzo mocna myślę, a niewiele pewnie osób o tym wie, że można w takim miejscu, niedaleko w sumie od Tarnowa, bo to jest raptem chyba 120 km, można sobie zrobić fajną wycieczkę, fajny wypad, po prostu no, być bliżej tej fotografii, zobaczyć, więc trzy w jednym. No i chyba jeszcze dodam do tego, że tam chyba te ekspozycje są za darmo, czyli po prostu można wejść, nie płacąc biletu i miasto Sandomierz finansuje te działania, więc to jest super sprawa. Wróciłem w tej chwili w minionym weekend, były 40 dni fotografii w Świdnicy, więc też mocna już historia i tam mnóstwo akcentów tarnowskich. Choćby wystawa, która tutaj w Tarnowie będzie dopiero gościła, ale w zasadzie Tarnów był, nie powiem producentem, ale inicjatorem, być może też za moją przyczyną, 75 medali Polaków na 75-lecie FIAP-u, dość głośna impreza na początku 2026 roku, którą zrobiliśmy. Pierwsza wystawa odwiedziła Tuchów, po Tuchowie pojechała do Zamościa, po Zamościu była we Fromborku, z Fromborka pojechała do Rzeszowa, no i teraz do Świdnicy. Ona będzie tak sobie właśnie jeździła w różne miejsca Polski. Początkiem 2027 roku ma być w Tarnowskim Centrum Kultury też prezentowana, więc myślę, że to też będzie atrakcja. No ale po prostu chcę pokazać, że to jest ważna wystawa, za którą stoi 62 autorów, laureatów, medali na konkursach międzynarodowych. Bardzo mocna reprezentacja też autorów z Tarnowa i zaangażowanie ludzi z Tarnowa właśnie tutaj w tą wystawę. Więc 40 dni fotografii pokazały tą wystawę, ale także wystawa, której no, bohaterem jest Tarnów, to właśnie kolejna odsłona w Świdnicy. I ta wystawa też, mam nadzieję, zostanie tutaj sprowadzona do Tarnowa. Kiedy Andrzej Protasiuk miał wystawę swoich prac w Tarnowskim Centrum Kultury, kto zaprosił tutaj też swoich różnych znajomych, utytułowanych fotografików z Polski. Oni przyjechali do Tarnowa i zrobili zdjęcia Tarnowa. Ale jako, żeby wybrzmiał jakiś taki dwugłos, to też zaprosił do współpracy członków Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. No i członkowie właśnie Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego w ilości 25 osób zaprezentowało swoje spojrzenie na Tarnów. No a te obce osoby spoza Tarnowa zaprezentowały swoje, więc jest jakieś tutaj pokazanie tego Tarnowa, jak nas widzą na zewnątrz, a jak my widzimy. Myślę, że ciekawa wystawa i ona też będzie tutaj sprowadzona do Tarnowa. Podczas tych dni fotografii w Świdnicy ja miałem też swoją prelekcję związaną z tym moim kolorowym cyklem, a w zasadzie cyklami, bo to już były trzy cykle. Ciekawostką jest to, że jeden z tych cykli, który zrobiłem, który był zamówiony przez festiwal w Görlitz w Niemczech, nie miał nigdy żadnej odsłony w Polsce jeszcze. I to dopiero mi w tej Świdnicy uświadomił znajomy, tak rozmawiając, i mówi, że tej wystawy w zasadzie to on nie widział. Faktycznie to tak jest, że się w Polsce nie udało. Nie produkowałem jej jeszcze właśnie tak wystawienniczo, więc być może, chociaż jak mówię, w głowie mam już inne, nowsze rzeczy.
1: Znasz oczywiście powiedzenie, że jeden obraz mówi czasem więcej niż 1000 słów. Tak sobie myślę, że gdybym miała porównywać fotografię, to postawiłabym ją obok na przykład plakatu, obok na przykład poezji. Bo tak jak film nam opowiada całą historię, tak fotografia zamyka wiele w jednym kadrze. I myślę, że to trzeba wypracować w sobie taką niezwykłą i wrażliwość, i umiejętność, żeby rzeczywiście tak wiele treści zamknąć w jednym obrazie.
2: Fotografia ma tę moc razem z tymi innymi sztukami, o których wspomniałaś, że bardzo dużą przestrzeń pozostawia odbiorcy. Tak jak i plakat, jak poezja pozostawia przestrzeń do fantazjowania, do jakiejś, prawda, konfrontacji własnego wnętrza z tym, co widzimy, własnego doświadczenia. To właśnie jest fotografia i bardzo często w tej fotografii sztuka nawet redukcji może to potęgować, prawda, bo zabieranie na przykład tytułu. Znam fotografów, którzy nie chcą tytułować swojego zdjęcia po to, żeby już od razu nie wprowadzać odbiorcy w jakiś tytułem w tunel.
1: Nie narzucać.
2: Ja jeśli nadawałem tytuły, to starałem się robić to na tyle kontrastowo i przekornie, żeby dokładnie odciągnąć w drugą stronę takim tytułem zdjęcia w zupełnie inny, wręcz prowokować tytułem do tego, żeby jednak ktoś się sprzeciwił temu. Ktoś może, nie wiem, tupnął nogą, ale jak? No zaraz, przecież to kompletnie
1: To nie to,
2: tak? No właśnie o to chodzi, żeby wzbudzić jakieś emocje. No a jak zaczynają się emocje, to właśnie jest wnętrze. No po to jest właśnie sztuka, w tym sztuka fotografii.
1: Podobnie jak z malarstwem na przykład. Nie jest istotne to, co ja widzę, tylko to, co ja czuję, patrząc na dany obraz.
2: Tak, myślę, że chyba w tym zamyka się ta definicja fotografika, prawda, że to miało być coś więcej niż tylko zobrazowanie, powiedzmy, co jak wygląda i co ja tutaj, prawda, widzę. Więc w tą stronę chodzi o to, a na pewno już biorąc pod uwagę bardzo mocny rozwój sztuki współczesnej, no to fotografia, jeśli ma też być jej częścią, no to musi zostawiać olbrzymią przestrzeń dla odbiorcy. Tam musi być ta przestrzeń i ten widz musi być najważniejszy. Już w tej chwili nikt raczej nie chce, nawet jeśli mamy kompleksy związane z tym, że może czegoś nie rozumiemy, nie widzimy, jeśli mielibyśmy coś powiedzieć o danej pracy czy zdjęciu i nie trafimy w to, co autor chciałby tą pracą przekazać, no to okej, to ale mamy teraz już do tego prawo, bo kiedyś lat temu ileś, powiedzmy, no to trzeba było dokładnie się wstrzelić w grafik czy
1: interpretację,
2: czy interpretacji,
1: tak,
2: w szablon dokładnie, bo to jednak nie było tak, bo autor chciał zupełnie inaczej, tak, a że ja poczułem coś innego, że ze mną to coś innego zrobiło, no przecież wszyscy jesteśmy inni, nie tylko wizualnie, może przede wszystkim niewizualnie.
1: Opieramy chyba przez pryzmat subiektywnych swoich przeżyć,
2: absolutnie,
1: doświadczeń, prawda?
2: Absolutnie, to my jesteśmy w tym wszystkim jeszcze też składową. To bez nas by też nie było i myślę, że fotografowie też mają tą świadomość, że bez odbiorcy nie byłoby pracy twórczej. No bo co, można by do szuflady faktycznie fotografować, a potem marzyć o tym, że nas odkryją po śmierci, tak jak choćby Vivian Maier.
1: Szanowni słuchacze, jeżeli czujecie taką potrzebę patrzenia, dokumentowania świata, emocji właśnie za pomocą aparatu fotograficznego, to zachęcamy do tego, żeby to robić, żeby nie rezygnować z rozwijania tej pasji. Zachęcamy, żeby zajrzeć na przykład do Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, bo tam pasjonatów na pewno znajdziemy, takich, którzy chętnie się podzielą swoją wiedzą i pomogą, wesprą. No i jeżeli ktoś jeszcze zdąży, to do zapisywania się na zajęcia.
2: Jak najbardziej zapraszamy. Wspomniałem, że ilość miejsc jest ograniczona i już rozszerzania tych grup nie będzie. Zapraszam też do zaglądania na stronę Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jeśli ktoś chciałby nawiązać kontakt, współpracę z Tarnowskim Towarzystwem, to są tam informacje wszelkie o tym, jak wstąpić do towarzystwa, kiedy ewentualnie można przyjść, kiedy się spotykamy. Jeśli będą jakieś pytania, jest tam mail podany do władz towarzystwa, więc na pewno pani prezes Paulina Michałek albo ktoś inny odpowie z przyjemnością na pytania, które ewentualnie będą zadane przez pasjonatów fotografii.
1: A nasza rozmowa także na tarnów.sk.pl.
0: SK Tarnów News.
1: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś powiemy o połączeniu sił Akademii Tarnowskiej i Polskiego Związku Alpinizmu. Co może z tego wyniknąć? O tym więcej już za chwilę. A później zapowiemy niezwykłą grę terenową, która będzie się rozgrywała na ulicach miasta. Przygotowała ją Fundacja REPI, ale skierowana jest nie tylko do osób z niepełnosprawnościami. Justyna Świderska, zapraszam. Akademia Tarnowska i Polski Związek Alpinizmu łączą siły. Podpisano list intencyjny w sprawie rozszerzenia współpracy. Rektor Akademii Rafał Kurczap podkreśla, że uczelnia ma sporo do zaoferowania w rozwoju wspinaczki sportowej na czas. Z kolei prezes Polskiego Związku Alpinizmu Marek Wierzbowski zaznacza, że trudno znaleźć inne miasto niż Tarnów, z którego pochodziłoby aż tylu medalistów jednej dyscypliny.
3: Właściwie zapisy, które w tym liście intencyjnym, czyli liście o obustronnej chęci współpracy w bardzo konkretnych celach, zostało nas zdefiniowane w tym liście. Dotyczą one tak. Po pierwsze wzmocnienia w tej współpracy, która do tej pory była, takiej powiedzmy merytoryczno-logistycznej, koleżeńskiej, każdej innej, ale też przede wszystkim można powiedzieć wspólnych działań na rzecz utworzenia ośrodka w Tarnowie, przygotowań olimpijskich dla tej konkurencji sportowej, spinaczki sportowej na czas. Dlaczego? W Tarnowie akurat właściwie argumentów jest bardzo dużo, tak? Z Tarnowa pochodzą najlepsi spinacze, którzy do tej pory reprezentują kraj na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w wielu innych konkursach. To jest z jednej strony, a z drugiej strony infrastruktura, którą Akademia Tarnowska posiada, infrastruktura sportowa. My mamy jedną z najlepszych ścianek w Polsce. Nie chcę mówić najlepszą, ale jedną z najlepszych. I te warunki do treningu to jest ta druga rzecz. A trzecia rzecz, która też można powiedzieć dolewa do tego garnka dodatkową porcję paliwa, można powiedzieć, to są badania naukowe, które prowadzimy w Akademii Tarnowskiej od paru dobrych lat już. Wspomniane było przez pana doktora inżyniera Adama Pieprzyckiego o systemie informatycznym, dużym systemie informatycznym, który ma wspomagać sportowców i wspomagać trenerów w tym, aby ten bieg był jak najbardziej optymalny, jak najszybszy. I my właśnie to robimy, tak powiedziałem, od paru lat w ramach grantów wewnętrznych Akademii Tarnowskiej, dwóch, które pozwoliły ten system rozwinąć. System tylko informatyczny, bo tam jeszcze cały system czujników jest i metodologii tych badań, ale druga, można powiedzieć, druga, trzecia rzecz, która jest nam teraz potrzebna, to są ci sportowcy, którzy zasilą ten system w dane. Więc my musimy zebrać dane, najlepiej od tych dobrych sportowców, którzy biegają dobrze, mają technikę, żeby się system mógł nauczyć. No i właśnie jak się już nauczy, to będzie super pomocy. Nawet myślę, że nie będzie wielkim przestępstwem, jak powiem, że będzie to jedyny w tej chwili system na świecie, który, mając taką bazę danych oczywiście, będzie pomagał tworzyć pewnego rodzaju przewagi sportowe w tej dyscyplinie sportowej. I do tego między innymi jest potrzebna nam też współpraca z Polskim Związkiem Alpinizmu, ponieważ oni właśnie mają dostęp też do tych dobrych sportowców. Oczywiście wspólne projekty to też jest stworzenie pewnych przewag. Mając jako partnera Polski Związek Alpinizmu, Akademia Tarnowska na pewno zyska w potencjalnych konkursach. No jeden z takich konkursów, który na razie małych, ale który został zakończony sukcesem, to jest prawie 60 tysięcy złotych, które Akademia dostała razem z Polskim Związkiem Alpinizmu na rozwój tego naszego systemu. Ale tak powiedziałem, to jest preludium. To jest trzeci projekt, ale duży już, większy i liczymy na to, że zakończymy ten pozytywnymi rezultatami, będziemy mieli pewnego rodzaju produkt, tak? My teraz jesteśmy na etapie pewnego tworzenia produktu czy prototypu, ale już działającego, możliwego do wykorzystania. No wejdziemy w większe projekty już, można powiedzieć, implementacyjne, wdrożeniowe i tak dalej. To są znacznie większe pieniądze, wtedy trzeba znacznie więcej partnerów. Co prawda nie wspomnieliśmy, ale też współpracujemy już od kilku dobrych lat z innymi reprezentacjami narodowymi, wspinaczy sportowych na czas, więc mamy dostęp do, i myślę, że będziemy mieć jeszcze większy dostęp do tej bazy danych. I ta baza danych będzie bardzo unikalną bazą danych. Dzisiaj mamy taki świat, że danymi się handluje. To też może być potencjalna możliwość nie tylko stworzenia przewagi, pewnej konkurencyjnej nad rynkiem, można powiedzieć, sportowym, ale też i pewnego rodzaju wytworzenie produktu, który będzie można skomercjalizować.
4: To pogłębienie współpracy głównie będzie polegać na tym, że w wyniku tej współpracy jakby no zostaną opracowane, czy tam napisane w tym momencie, no bo to jest też informatyczna zwykła, czy praca programistów, tak? Programy, dzięki którym będzie można dużo lepiej wyciągać wnioski z treningów właśnie w czasie rzeczywistym zawodników, tak? Będzie można lepiej przeanalizować ich tor, prędkości na poszczególnych odcinkach, gdzie zwalniają niepotrzebnie, gdzie biegną szybko. Także to jest wszystko jakby od takiej strony, to jest jakby rozszerzenie narzędzi dla trenera takich treningowych i to jest dosyć istotne rozszerzenie o coś, czego do tej pory w ogóle nie było, prawda, że może trener dokładnie zobaczyć, gdzie ten właśnie wspinacz zwalnia, gdzie przyspiesza, gdzie dobrze się porusza, a nad którym odcinkiem trzeba popracować, żeby ten czas jakby ulepszyć. Znaczy w tej chwili jest taka konkurencja na świecie, jak widać, jak te czasy się zmieniły w przeciągu ostatnich kilku lat, w zasadzie już od Paryża, od igrzysk, to pierwszy puchar świata w tym roku, ten puchar otwarcia pokazał po prostu, jak przyspieszyli zawodnicy, tak? I tutaj wszyscy łapią się różnych sposobów. Tym podstawowym jest po prostu trening na ściance, czy trening na siłowni. Natomiast tylko tym no, wszystkiego się nie da uzyskać, tak? Po prostu wtedy takie oprogramowanie, które tutaj zostało przygotowane przez Akademię Trenerską, no ono pomaga konkretnie zobaczyć, gdzie są jakieś deficyty u tego, u wspinacza, co trzeba poprawić, żeby on biegał szybciej, tak? Czy on jest wolny, czy on biegnie dzisiaj wolno, bo biegnie wolno na całej długości, czy to jest jakiś konkretny ruch, nad którym trzeba popracować, albo pod którego trzeba zrobić jakiś oddzielny trening. Także to od takiej strony, no to jest bardzo dobre narzędzie wspomagania treningu. Zawody z Pucharu Świata odbywają się na obiektach zewnętrznych, ponieważ Federacja Międzynarodowa chciałaby, co jest jakby zrozumiałe z ich punktu widzenia, żeby sport cieszył się dużą oglądalnością, więc szuka miejsc, gdzie można rozegrać zawody, które będą oglądane po prostu i dlatego wybiera miejsca, które są dostępne szerokiej publiczności, gdzie też będzie trochę osób. Część osób, które je zobaczy, będzie, że tak powiem, przypadkowymi widzami, ale zobaczy. Stąd te miejsca, tak jak rynek w Krakowie. Powiedzmy, że to jest dosyć naturalne, no bo w niektórych krajach to jest tak, nazwijmy to, bardziej centralnie sterowanych, jak Chiny, trochę napędzane. Natomiast no, tutaj ta infrastruktura na uczelni no, jest bardzo dobra. No, w Polsce brakuje tych ścianek w tej chwili do wspinaczki na czas. To jest, w tej chwili ścianka jest odnowiona, jest po remoncie. Zostały wymienione na niej wszystkie panele i chwyty i trenują na niej w tej chwili siostry Kałuckie, tak Aleksandra Kałucka i Natalia Kałucka, także to jest, są dwie najlepsze w tej chwili zawodniczki, jedna z najlepszych w Europie i na świecie i dzięki temu, że ta ściana tu jest, no to one mogą trenować, no ponieważ tych ścian jest w Polsce za mało, to jakby tej ściany nie było w Tarnowie, no to po prostu dziewczyny musiałyby się przeprowadzić do innego miasta, no to jest proste, tak. To też nie jest tak, że w każdym mieście te ścianki są dostępne w taki sposób, jak jest dla nich dostępna ta ścianka tutaj na uczelni, ponieważ część ścianek jest z obiektami komercyjnymi, no i wtedy można używać ich wtedy, kiedy właściciel z jakichś tam wiadomo powodów nie ma w tym czasie innej potrzeby użytkowania tej ścianki, a tutaj ta ścianka jest dosyć szeroko dla nich dostępna, więc te treningi mogą się odbywać wtedy, kiedy powinny się odbywać, a nie wtedy, kiedy ścianka jest dostępna, tak. Więc to też jest bardzo istotne, jeśli chodzi o takie zaplecze po prostu. Jedyną właściwie z wyjątkiem, z połączeniem jakby Aleksandry Mirosław, która oczywiście jakby zdobyła złoto na igrzyskach i jest najlepszym jakby w kwestii, jakby tak patrząc na wyniki stricte w Polsce wspinaczem historycznie i pewnie długo jeszcze będzie, bo po tych po prostu medali na Mistrzostwach Świata się sporo uzbierało. To wszyscy pozostali medaliści, których mieliśmy, oraz druga medalistka Igrzysk Olimpijskich, takich Aleksandra Kołucka, no jakby są z Tarnowa, więc tak by ta statystyka mówi sama za siebie. Też trzeba pamiętać, że przez lata w Tarnowie, przed wybudowaniem tej ściany na Akademii Tarnowskiej, była ściana Polskiego Związku Alpinizmu, przenośna, dostępna w budynku starej elektrociepłowni, i na tej ścianie, na treningi na tej ścianie regularnie z Lublina przyjeżdżała Aleksandra Mirosław, tak? Także to jakby tutaj też ten, można powiedzieć, tarnowski ślad jest w karierze. No już nie licząc oczywiście tam różnych zawodów, które się odbywały i ten, więc jakby od tej strony, no statystyka mówi sama za siebie, tak? Jeśli mamy tam 6 medalistów z Tarnowa, no to znaczy, że tutaj jakoś i tradycja była, i potencjał. No niewiele, wspinanie na czas nie jest tak bardzo szeroko uprawianą dyscypliną, jak inne dyscypliny wspinaczkowe. Brakuje trochę obiektów, trochę można powiedzieć, że ten trening jest bardziej monotonny niż w tych innych dyscyplinach, więc też jest trudniejszy automatycznie, bo jest to w pewnym sensie nudniejszy dla wspinacza, ale Tarnów tutaj, no statystyka mówi sama za siebie.
5: Dzień dobry, nazywam się Adam Pieprzycki, jestem kierownikiem Katedry Informatyki i jestem uczestnikiem i prowadzę taki grant grant razem z Polskim Związkiem Alpinizmu dotyczący wspinaczki, podczas którego chcemy przeanalizować takie możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych do wspomagania treningu. Głównie chodzi o to, żeby zwłaszcza trenerzy, ale też zawodnicy dostali tam zestaw różnych wytycznych albo narzędzi do tego, żeby mogli sobie swój trening analizować. Narzędzie będą nasze, czyli my te programy opracowaliśmy i będziemy chcieli tutaj wdrażać w ramach tego grantu, przekazać PZA i trenerom do po prostu używania i takiego urozmaicania też informacji o tym treningu, i po prostu trenerzy dostaną narzędzia z dodatkowymi informacjami. Narzędzia informatyczne, też informatyczne w postaci analizy wideo, ale też różnych innych czynników mogą wspomagać uzyskiwanie informacji o tym. Dlatego, że ten ruch się odbywa szybko, my takimi dość rozbudowanymi kamerami wideo możemy ten ruch nagrywać i programami czy algorytmami, które bazują też na obecnym takich algorytmach AI, wyciągać te informacje. Wyciągnięcie takich punktów kluczowych ciała, takich tak zwanych key point, które możemy z wideo wyciągnąć, na przykład gdzie znajduje się ręka, noga, lewy łokieć, prawy łokieć, nadgarstki, kolana, stopy, i z rozdzielczością taką, jak nam wideo tutaj pozwala, my analizujemy to w 100 klatkach na sekundę, więc co jedną setną my możemy wyciągnąć te punkty i przeanalizować, co się z tym zawodnikiem stało, gdzie się on znajdował na ścianie, jak się przemieścił w tej jednej setnej sekundzie, i na podstawie tego uzyskiwać dodatkowe inne informacje, które mam nadzieję, że trenerom będą przydatne. A oprócz tego też chcemy tutaj też takie analizy trochę naukowe w tym kierunku też robić.
1: Prezes Klubu Uczelnianego AZS Akademii Tarnowskiej Wojciech Nowak zapowiada, że już w najbliższych miesiącach można spodziewać się pierwszych efektów rozszerzenia współpracy.
6: Tak jak wspomniał i pan rektor Rafał Kurczap, i jak wspomniał pan prezes Marek Wierzbowski, współpraca między Polskim Związkiem Alpinizmu a Akademią Tarnowską toczy się.

0: kobiety. No to są właśnie zawodnicy klubu uczelnianego AZD z Akademii Tarnowskiej. Ola i Natalia Kałuckie, Marcin Zieński, Ania Brożek, Oskar Szalecki. Ola Mirosław zakończyła karierę, więc już nie startuje. Więc potencjał sportowy tutaj Tarnowa, uczelni, naszych zawodników jest olbrzymi. Natomiast jesteśmy w momencie szczególnym. Moment szczególny polegający na tym, że jest już upłynęły 2 lata od Olimpiady w Paryżu, od medali olimpijskich i do kolejnych Igrzysk Olimpijskich znowu mamy 2 lata, więc już niecałe. To jest bardzo mało czasu. Jeżeli myślimy o kolejnych sukcesach, o tych, żebyśmy znowu mogli mieć dużo radości, żeby Polacy mogli walczyć o medale, no trzeba wykonać bardzo ciężką pracę. Stąd pomysł zintensyfikowania tej współpracy między Akademią Tarnowską a Polskim Związkiem Alpinizmu i próba stworzenia na bazie Akademii i jednostki, która w jej ramach funkcjonuje, czyli Akademickiego Centrum Sportu, roboczo nazwijmy to takiego Centrum Przygotowań Olimpijskich. Miejsca, gdzie wspinacze na czas w możliwie jak najlepszych warunkach będą mogli trenować tę dyscyplinę, ale jednocześnie uczelnia odda im nie tylko swoją infrastrukturę sportową, ale też zaplecze i potencjał naukowy i badawczy. Mamy tutaj przecież na uczelni fizjoterapeutów, którzy potrafią pracować ze sportowcami. Mamy trenerów. Marcin Zieński, który jeszcze jest czynnym zawodnikiem, też już ma pod swoją opieką grupę zawodników ze świetnymi rezultatami. Poza tym już na przykład zgłosili nam akces psychologowie, którzy też bardzo chcieliby zacząć pracować w sposób nowoczesny ze sportowcami. Te wszystkie puzzle jakby wskakują na swoje miejsca. Jest szansa na to, że właśnie w Polsce, w Tarnowie powstanie taki ośrodek nowoczesny, sportowy, naukowo-badawczy, który swój potencjał odda tej dyscyplinie, bo jak powiedział pan prezes, rzeczywiście potencjał Tarnowa, środowiska wspinaczkowego, trenerów, zawodników jest niebywały i chyba unikalny w skali świata. To rzeczywiście możemy tak powiedzieć. Więc ten list intencyjny porządkuje te zagadnienia i powinien sprawić, że w ciągu najbliższych miesięcy pewne prace zostaną wykonane, tak żebyśmy mogli pracować nie tylko ze wspinaczami, ale z trenerami. Szykujemy, już być może w przyszłym roku uda się zrealizować konferencję naukową z specjalnie dedykowanym panelem naukowym dla trenerów wspinaczki sportowej z całego świata.
1: Podpisany list intencyjny może sprawić, że Tarnów stanie się prawdziwym sercem wspinaczki sportowej na czas w Polsce.
2: SK Tarnów.
1: We wtorek 22 września Tarnów stanie się planszą do gry. Drużyny ruszą przez miasto, będą szukać śladów, łączyć fakty, podejmować decyzje i odkrywać historię ukrytą pod tym, co znamy na co dzień. Takie są założenia gry terenowej pod hasłem Tajemnica Tarnowskiej Membrany, którą przygotowała i realizuje Fundacja REPI, Fundacja Rozwoju Edukacji Pracy Integracji z Tarnowa.
3: Tomasz Warcała, prezes zarządu Fundacji REPI.
4: Marta Pudłowska, specjalista do spraw administracyjnych, warsztat terapii zajęciowej imienia Jana Pawła II w Tarnowie. Nasz pomysł zrodził się 2 lata temu, kiedy chcieliśmy zrobić grę terenową w Tarnowie, tylko cały czas czekaliśmy na środki finansowe, na czas. Nigdy nie było okazji, żeby coś takiego stworzyć. Ale cały czas w tej głowie ten pomysł był co chwila.
1: Mhm. Tak. Gra terenowa, która dotyczy czego?
4: Odkrywania tajemnic. Odkrywania Tarnowa z drugiej strony. Nie chcieliśmy stworzyć gry takiej podstawowej, gdzie po prostu uczestnicy mają wszystkie wskazówki, ktoś ich prowadzi, pokazuje, że w tym miejscu jest to i to. Chcieliśmy odwrócić perspektywę, że to uczestnik jest odbiorcą tego miejsca, on musi znaleźć wskazówkę, on musi znaleźć rozwiązanie. Chcieliśmy ich w ten sposób zaktywizować. Mieliśmy na celu, żeby to było społeczna aktywizacja, rehabilitacyjna oraz zawodowa.
1: Gra skierowana jest do uczestników warsztatów terapii zajęciowej czy do wszystkich?
3: Nie, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, generalnie osoby z niepełnosprawnością z całej Małopolski, z różnych organizacji przyjadą i dosłownie z całej Małopolski, bo dla takich jest skierowany projekt, jest dla każdego, ale jakby na osobach z niepełnosprawnością chcemy sprawdzić, po pierwsze, jak ona będzie dostępna. Zaraz będzie pilotaż tej gry, całe przygotowanie, zobaczymy jak to wszystko działa, czy to wszystko pracuje, czy wszystko przewidzieliśmy w zakresie właśnie dostępności. Nie chodzi tylko o osoby z niepełnosprawnością, ale w ogóle starzejące się społeczeństwo, różne deficyty, które nabywamy cały czas, ale osoby z niepełnosprawnością są u nas tak szczególnie na nie uważamy.

0: Dodatkowo pieniądze pozyskaliśmy na tą grę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, więc wszystkie środki, które generalnie są wydawane z pieniędzy publicznych, czy tam więcej niż 51%, mają spełniać wszystkie kryteria dostępności. Mhm. Więc dla nas też dostępność jest ważna, dlatego wszystko nam się zbiegło w jednym. Pomysł w ogóle na tę grę wziął się stąd, żeby aktywizować społecznie osoby z niepełnosprawnością. Cały czas się zastanawiamy, co i jak możemy zrobić lepiej. W warsztacie terapii zajęciowej Jana Pawła II przy Hodowlanej prowadzimy dość aktywną aktywizację zawodową, taką profesjonalną i skuteczną, i wiemy też, co już się kończy, jaki etap już naszych prac, naszej działalności już się tak nie sprzedaje, co jest dla nas ważne, i szukamy innych możliwości aktywizowania osób z niepełnosprawnością. Patrzymy też na to, na ten projekt właśnie jako, nie jako zabawa dla nich, tylko no byłoby super, jakby to była też w pracy zabawa, gdyby się bawili pracą, bo zakładamy, że będą w taki sposób zarabiali pieniądze, będą świadczyli usługi turystyczne, takie krajoznawcze, edukacyjne, wychowawcze. Mają nauczyć się też prowadzić tę grę, jakie role będą mieli, na co trzeba zwrócić uwagę, i już nie będą wszyscy robili, nie wiem, prac świątecznych, kartek, czegokolwiek, tylko mam też takie osoby, które też się interesują takimi tematami typu historia, kontaktami z ludźmi i odkrywaniem niektórych rzeczy, więc łączymy też ich pasje, umiejętności, to jakie mają marzenia właśnie w tym projekcie. Niepełnosprawność i dostępność jest tylko jakby kluczem, czy tam jakąś ważną cechą, faktycznie bardzo ważną. A że najlepiej sprawdzić na osobach, które przyjadą z różnymi rodzajami potrzeb, to nam się tak super układa. Znów mamy kilka korzyści z jednego działania, bo po pierwsze świetnie się będą bawili, poznają Tarnów i my sobie zobaczymy, co trzeba zrobić lepiej, żeby sprzedawać to po prostu na rynku usług turystycznych.
1: Tak, słucham i dochodzę do wniosku, że to, co proponujecie, to jest zupełnie inna perspektywa spojrzenia na osoby z niepełnosprawnościami, na ich możliwości i na ich szanse, na które powinni patrzeć, jeżeli chodzi o ich przyszłość, również zawodową, prawda?
2: Znaczy, chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnością zobaczyły, że one też mogą coś innego zrobić, że nie muszą być odbiorcami, że nie są osobami, którym trzeba pomóc cały czas, że po prostu one same mogą odkrywać swoje bariery, po prostu poszerzać i pokonywać, że są odbiorcami tej gry, i to, że gra jest dostępna, to nie jest to, że my po prostu ich będziemy w tej grze całkowicie prowadzić, tylko że ta gra dostępna jest po to, żeby oni sami mogli odkryć ten cel.
1: Czyli niejako animatorami tej gry będą też sami uczestnicy, prawda?
2: Tak, to oni muszą odkryć tą tajemnicę. Mhm. Jesteśmy tylko tu jako po prostu pomysł, wskazówki, wskazać rozwiązanie, gdzie oni nie będą potrafili, albo będzie to dla nich zbyt trudno, chociaż uważamy, że sobie idealnie poradzą.
1: Mhm. Jeżeli chodzi o takie gry terenowe, one bardzo często mają taki właśnie podtekst, żeby lepiej poznać swoje miasto, żeby gdzieś poznać jakieś ciekawostki, które się z nim wiążą. Tutaj też nie zabraknie tego elementu. Będzie czy nie będzie?
2: Będzie. Chcemy właśnie tego w ogóle zdradzać, ponieważ to ma być ta tajemnica, którą mamy odkryć.
1: Rozumiem.
2: Będziemy mieć 8 punktów, na każdym punkcie będą wskazówki i na ostatnim punkcie będzie rozwiązanie.
1: Mm-hmm. Ilu uczestników się spodziewacie? Ile osób weźmie?
0: 60. Testowali będziemy na 60 osobach z niepełnosprawnością i z tego, co widzimy, to z każdym rodzajem niepełnosprawności ktoś będzie, więc test powinien pokazać ciekawe wyniki.
1: Możemy ujawnić, w jakim rejonie miasta będzie się rozgrywała ta gra?
0: Zaczynamy w Akademii Tarnowskiej. Na dziedziniec główny, tam jest taki budynek główny, dziedziniec, chyba lepszego miejsca nie ma w Tarnowie, żeby rozpocząć, i później w centrum Tarnowa. Różne punkty, będzie 8 punktów do odwiedzenia, do rozwiązania różnych zagadek, odkrycia różnych rzeczy, właśnie historii Tarnowa, odkrycia miasta, różnych warstw miasta, i społecznych, historycznych, kryminalnych, Przeróżne. Zakładam też, że gra się będzie rozwijała, ale na razie mamy kilka takich ciekawych wątków, właśnie kryminalne kłótnie z kryminalnym zakończeniem. Na przykład zobaczymy, co będzie prawdziwą tą membraną tarnowską, ale Tarnów tak będzie, odpowiadając na pytanie, odkryciem w różnych wymiarach: społecznym, historycznym, naukowym, czyli takim odkrywczym, który też się w Tarnowie działa, takim psychologicznym, rozwoju samego i osób, które będą brały udział, i w ogóle wszystkich ludzi, tego, jaki Tarnów ma historię, czyli wszystkie narodowości, które w Tarnowie były. Może nie wszystkie, bo bierzemy pod uwagę tylko 400 ostatnich lat i nie są to tylko Żydzi, co może być ciekawostką dla kogoś. Nas to bardzo ekscytuje, taka dziecięca radość, gdy odkrywamy też to wszystko, bo też wszystkiego nie wiemy. Pomagają nam specjaliści od gier terenowych i gdy czytamy o tym, co się działo w Tarnowie, jak dużo się działo, jaki to miał wpływ na absolutnie każdą warstwę Tarnowa, to jesteśmy zafascynowani i nie możemy się też doczekać końca, co będzie tą tajemnicą, bo na membrany już mamy kilka pomysłów.
1: No właśnie, ponownie, parokrotnie ponownie padło słowo membrana, to ujawnijmy, wyjaśnijmy, jaki ono ma związek z całością tego przedsięwzięcia. Ta membrana tam się pojawia w tytule tej gry nieprzypadkowo.
0: Tak. No właśnie, rok 1622, to może tyle, chyba i tak już dużo powiedziałem. Tam będziemy zaczynali, 400 lat temu. Membrana, można ją rozumieć bardzo, bardzo różnie. Tak samo jak pierwsze nasze skojarzenia, jakie są z membraną, czy tam fizyka i dźwięk. Pytaliśmy uczestników, czym się kojarzy membraną, to jedna uczestniczka nas zaskoczyła z pokryciami dachowymi. No, jestem pod ogromnym wrażeniem, bo nie znam się na tym i czytając też, robiąc badania w dokumentach, faktycznie też są membrany. Z czym ona się kojarzy? To jest coś, no tak jak membrana, że jest jakaś granica, coś przepuszcza, a czegoś nie przepuszcza. Zobaczymy czego. Czy ta kryminalna krew przesiąknie przez nią, czy może zostanie, a może nie będzie krwi.
1: Brzmi zagadkowo, intrygująco.
0: Tak, ale warto zobaczyć właśnie, jak dużo może znaczyć membrana w historii miasta, w takim życiu człowieka, w relacjach społecznych, w nas samych, co przepuszczamy, a czego nie.
1: To powiedzmy w takim razie, kiedy debiut tej gry, bo mówimy o pilotażu na razie, tak?
0: Tak.
2: 22 września, we wtorek, zaczynamy o godzinie 9.
1: Mieszkańcy pewnie będą zaciekawieni, będą mogli przystanąć, zobaczyć, co się dzieje. Być może kogoś zainteresuje właśnie ta nowa propozycja z waszej strony.
2: Jak najbardziej. Będzie mieć 8 punktów zbiorczych, gdzie będą wolontariusze, gdzie będą opiekunowie gry. Można zapytać, wskazówki zobaczyć, jak to jest zorganizowane. Mhm. Nie będzie żadnego problemu. Nasi uczestnicy będą mieć identyfikatory, będzie wiadomo, że to są uczestnicy gry, więc będziemy rozróżniani się na te Tarnowa. Będziemy mieli własne koszulki z logo, więc myślę, że nie będziemy niezauważalni.
1: Przy okazji trochę promocja działalności warsztatu terapii zajęciowej. Takie pokazanie, że wychodzicie poza schematy i proponujecie coś, co nie jest bardzo oczywiste.
0: Tak. Promocja warsztatu też i w ogóle Tarnowa, bo mamy świadomość tego, gdzie żyjemy, jakie są uwarunkowania i finansowe i różne, więc zachęcanie mieszkańców do tego, żeby kupowali lokalne produkty i usługi, jest dla nas istotne, bo to się przekłada na wydatki miasta w naszych podatkach, ale też turyści, żeby przyjechali, żeby coś mieli. Promocja warsztatu, tak. Testujemy czasami, wpadamy na różne pomysły, gdzie niektórzy mogą pomyśleć, że no jesteśmy tak szurnięci trochę, nie? Kto to w ogóle widział? A później po paru latach okazuje się, że pół Polski już tak robi i wchodzi na nasze strony internetowe i pyta u nas, co robimy nowego, bo to, co do tej pory żeśmy szurniętego robili, jest bardzo dobre i są efekty. Więc tak, chcemy się też promować, robimy jakieś tam niestandardowe działania, korzystamy też z jakichś podstaw i terapii zajęciowej, i aktywizacji, i relacji z człowiekiem, ale chcemy właśnie pokazać, że można to robić robić w inny sposób niż do tej pory robiliśmy. Też taki, wsłuchujemy się w uczestników, pytamy, co dla nich jest potrzebne, co im dawałoby radość, co ich czyni szczęśliwym, więc to też jest połączenie czegoś takiego. Mhm. A warsztat, tak, promocja jak najbardziej tego nas, co robimy, tej niesamowitej formy aktywizacji zawodowej, która jest bardzo, bardzo skuteczna, jak widzimy.
1: Trochę wyjście do ludzi, bo warsztat sobie działa spokojnie na ulicy Hodowlanej, nie każdy wie, że w ogóle tam się znajduje. A tutaj będzie Was można zobaczyć w centralnym punkcie miasta.
0: Tak, liczymy na to bardzo. Faktycznie jesteśmy przy ulicy Hodowlanej od 20 lat i sporo osób nie wie, że tam jesteśmy, nawet gdy są częstymi gośćmi ulicy Hodowlanej. Zobaczenie nas w centrum miasta jako uśmiechniętych, zapracowanych, skupionych ludzi, bardzo zadowolonych z tego, co robią i dającym radość innym. Myślę, że to będzie dość dobra promocja naszej działalności.
1: Tutaj mówimy o debiucie gry terenowej. Jakie są plany, jeżeli wszystko pójdzie po Waszej myśli i się uda?
0: Gdy ją właśnie przetestujemy, sprawdzimy, zamierzamy też to, czym chyba od zawsze działaliśmy, że wszystko, co robimy, to tak nie tylko dla siebie, ale dajmy też innym. Spróbujcie, czy to u Was działa. Wydamy poradnik, jak robić grę dostępną w innych miastach. Niech sobie to zrobią w Elblągu, w Szczecinie, w Warszawie, w Krakowie i gdzie indziej, żeby nie musieli wyważać otwartych drzwi, zachęcić ich wszystkich do tego, żeby może w taki sposób aktywizowali osoby z niepełnosprawnościami, bo jest też zainteresowanie takimi usługami turystycznymi, więc jeśli u nas to dobrze wyjdzie, to super, róbcie sobie coś takiego, rewelacja, chętnie przyjdziemy i się pobawimy, to po pierwsze, a po drugie będziemy chcieli to sprzedawać po prostu w sklepie internetowym czy w innych formach dla lokalnych społeczności, dla organizacji, ale też dla turystów. Chcemy się też rozwijać, wiemy już w którym kierunku, wiemy, jak bardzo membrana z Tarnowem się wiąże. Wiemy, że mamy specjalistów, którzy zajmują się też tym tematem dokładnie, więc mamy parę organizacji, z którymi chcielibyśmy współpracować i robić kolejne przystanki, ewentualnie dopasowywać grę do oczekiwań klientów, żeby sobie ją mógł skonfigurować tak, jak chciał.
1: A ja przypomnę, że gra terenowa Tajemnica Tarnowskiej Membrany na ulicach miasta już we wtorek, 22 września. Drużyny wyruszają na trasy o godzinie 9, a więcej na ten temat na naszej stronie internetowej tarnow.sk.pl.
3: SK Tarnów News.
1: Justyna Świderska, zapraszam na kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś powiemy o warsztatach dla studentów w Ogrodzie Sensorycznym w Tarnowie, ale będziemy też mówić o nowych sposobach aktywizowania osób z niepełnosprawnościami i zachęcać do uprawiania wspinaczki. Miał pobudzać zmysły, ale rośliny są w kiepskim stanie. Chodzi o miejski ogród sensoryczny w Parku Strzeleckim w Tarnowie. Rada Osiedla Piaskówka zaprosiła studentów do przeprojektowania tego miejsca, mówi Ryszard Neyman.
4: Szykują nam się warsztaty w Parku Strzeleckim. Projektowanie, poprawy, naprawy, rewaloryzacja ogrodu sensorycznego. Ostatni tydzień września przyjeżdżają studenci na tydzień i w tym czasie będą prace projektowe. Ogłosimy niebawem spot, to już mogę powiedzieć, będzie na samym początku tego tygodnia, pewnie wtorek, względnie środa, spotkanie z mieszkańcami na temat potrzeb, jakie mieszkańcy Piaskówki mają względem tego parku. No i w czwartek wieczorem będziemy mieli prezentację tych wszystkich projektów, gdzie też mieszkańcy będą mogli przyjść, zabrać głos, podyskutować, który projekt im się najbardziej podoba, jakie rozwiązania są ok, które niekoniecznie.
1: Możemy już zaprosić na to spotkanie? Ono będzie otwarte?
4: Ono będzie otwarte, czy nie wiemy gdzie. Są dwie opcje, albo Centrum Dialogu, albo przy dobrej pogodzie na miejscu, właśnie w ogrodzie sensorycznym, po to, żeby można było sobie wszystko porównać z tym, co widzimy na własne oczy.
1: A mamy jakieś takie sygnały, czego mieszkańcy by oczekiwali po tym miejscu?
4: Przede wszystkim z tego, co do nas takie sygnały napływają, do tego, żeby rośliny żyły, a nie umierały, bo tam jest duży problem z gatunkami, które sobie nie radzą na stromym stoku. A druga kwestia, woda. Kilka osób zwróciło uwagę, że przydałaby się tam jakaś ciurcząca po prostu woda, bo woda uspokaja. Więc to są takie dwa elementy, które mieszkańcy nam zgłaszają, czyli żyjąca zieleń i woda.
1: Bo ten ogród, chociaż sensoryczny i nosi miano ogrodu, trochę martwy.
4: Trochę martwy i też ta sensoryka przez to średnio funkcjonuje. Mamy oczywiście różne nawierzchnie i tak dalej, Natomiast no, tam założenie projektanta było inne. Tam miała być gra zapachów tych właśnie roślin, kiedy one kwitną. Natomiast no, te rośliny są w jakim stanie są, więc tych zapachów aż tak dużo nie ma. Miało być element smaku, bo były też rośliny owocowe. One są, niektóre owocują, ale znowu nie jest to jakaś ogromna lawina malin, czy tam chyba borówki też są.
1: Studenci przyjadą pod koniec września. Najpierw pewnie jakaś wizja lokalna, zobaczą z czym mają do czynienia, a potem będą się bić ze swoimi pomysłami.
4: Dokładnie tak. Częściowo wizja lokalna już jest za nami, ponieważ wysłaliśmy dane glebowe do laboratorium, tak żeby będziemy mieli na dniach, w sumie już powinniśmy mieć próbki, wyniki próbek glebowych dla tego terenu, więc to jest jeden element, a drugi to też studenci mieli okazję z terenem się przynajmniej część z nich zapoznać już wcześniej, więc już część z nich wie, z czym się będzie mierzyła, natomiast ci, którzy przyjadą po raz pierwszy, no to też będą musieli w ten teren wejść, ale tak mówię, to tak będzie mniej więcej pół na pół, połowa już studentów teren zna, więc o tyle będzie im łatwiej wejść w opracowanie, też wszyscy kontekst poznawali, ci, którzy nie byli przynajmniej na Street View, żeby się połapać, co gdzie jest.
1: Mm-hmm. To tak słyszę, te badania laboratoryjne gleby, bardzo poważnie podeszliście do tematu, tak, żeby wiedzieć, co posadzić, trzeba wiedzieć w jakiej ziemi.
4: Dokładnie, pojawiła się kwestia taka, dlaczego te rośliny, które tam są, mimo że teoretycznie powinny tam rosnąć, nie rosną. Generalnie odpowiedź zawsze jest, prawie zawsze w glebie i stąd właśnie pobieranie próbek, co się działo w lipcu. No i analizy laboratoryjne, żeby się dowiedzieć, co tam z tą glebą jest nie tak, że na przykład lawenda bodajże, która tam jest, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że to lawenda jest tam wysadzona, ona po prostu cały czas usycha. Mimo że no, wydawałoby się, że jest wszystko ok, są kroplownice, jest nawodniona, a coś tam nie gra.
1: Zobaczymy w takim razie. Później te prace, które przygotują, te opracowania, które przygotują studenci, będzie można gdzieś zobaczyć?
4: Tak, będzie można je zobaczyć. Na pewno w Centrum Dialogu będą prezentowane, a później, no bo wiadomo, że nie będą mogły być cały czas, no to będziemy je pokazywać na naszych osiedlowych wydarzeniach, podobnie jak koncepcję Parku Centralnego. No i myślę, że znając życie też trafią do Izby Przemysłowo-Handlowej, bo tam też mamy wiele różnych koncepcji, które jako Izba robiliśmy, czy też jako Rada Osiedla, które nie są w danym momencie gdzieś tam pokazywane, też można przyjść do Izby w godzinach pracy, o czym mało kto wie, więc zachęcam i po prostu je sobie zobaczyć. Mhm. Zapraszamy każdego, kto by chciał zobaczyć, czy to nowe serce Tarnowa, czy właśnie te koncepcje dotyczące ogrodu sensorycznego, to można po prostu przyjść i je zobaczyć.
1: Mówił Ryszard Neyman z Rady Osiedla Piaskówka, a warsztaty ze studentami zaplanowano w ostatnim tygodniu września.
3: SK Tarnów.
1: Nie tylko zajęcia manualne w pracowniach rękodzielniczych. Warsztat terapii zajęciowej imienia Jana Pawła II w Tarnowie aktywizuje swoich uczestników na wiele różnych sposobów. Jedną z form otwierania na nowe możliwości jest organizowanie wyjazdów turystycznych. O szczegółach w rozmowie z Karoliną Piech, trenerką pracy i instruktorką terapii zajęciowej.
5: Realizujemy obecnie zadanie pod nazwą Samodzielni w drodze po aktywności społecznej i zawodowej. Jest to zadanie, które jest realizowane przy wsparciu środków finansowych PFROM będących w dyspozycji województwa małopolskiego. I w ramach tego zadania organizujemy 3 wyjazdy aktywizujące dla 12 osób z niepełnosprawnościami, które mieszkają w regionie tarnowskim. Zależy nam na tym, aby uczestnicy podczas tych wyjazdów nie byli tylko biernymi odbiorcami atrakcji. Chcemy, żeby podczas wyjazdów działali, podejmowali zadania, uczyli się samodzielności, zdobywali kolejne doświadczenia, które później będą mogli wykorzystać w swoim codziennym życiu.
1: A gdybyśmy mieli przybliżyć właśnie, na czym polegają te wyzwania, jakie działania muszą podjąć, żeby rzeczywiście tą samodzielnością się wykazać?
5: Opracowaliśmy taki model 3-stopniowej pracy z uczestnikiem. Będziemy się spotykać z nimi przed wyjazdem, przygotowywać do tego wyjazdu, mówić, co będziemy robić, jakie działania podejmować, co oczekujemy od nich, żeby przygotowali. Być może znaleźli jakąś informację, poszukali, co chcieliby zobaczyć podczas takiego wyjazdu, ale też takie proste rzeczy związane z tym, gdzie będzie zbiórka, o której godzinie mają się wstawić, o której mają wstać, żeby sprawdzili pogodę i byli odpowiednio przygotowani na taki wyjazd, czyli taki etap przygotowawczy do tego wyjazdu, co jest dla nas bardzo istotne. 3-stopniowy model, czyli pierwszy to jest właśnie związany z przygotowaniem do takiego wyjazdu. Ten taki stopień, drugi możemy go nazwać, jest to aktywny udział podczas tego wyjazdu. To znaczy uczestnicy nie mają być biernymi odbiorcami tego, co my będziemy proponować. Będą mieć też zadania do wykonania. Planujemy, aby na przykład uzyskali jakąś informację od osoby, którą spotkałem. Być może nawiązali jakiś nowy kontakt z osobą, zapytali o coś, co ich interesuje, dopytali zebrali, jeżeli jakaś informacja, która pojawi się w trakcie takiego wyjazdu, ich zainteresuje, więc to też będzie ich aktywny udział podczas takiego wyjazdu. I taki ostatni etap to będzie już praca po powrocie, czyli zbierzemy to doświadczenia, które zdobyli. Dowiemy się, co sprawiło im trudność, czego oczekują od następnego wyjazdu, bo tak jak wspomniałam wcześniej, będą to 3 wyjazdy, więc każdy kolejny myślę, że będzie się wiązał z większymi wymaganiami co do nas jako organizatorów, więc na to też jesteśmy przygotowani i oczekujemy takiej informacji od nich, co by chcieli więcej uzyskać. I takim narzędziem, które przygotowaliśmy w ramach projektu, to jest narzędzie pod nazwą Paszport Samodzielności i Aktywności. Każdy uczestnik otrzyma swój paszport, w którym będzie zapisywał właśnie podejmowane działania, podejmowane zadania, swoje osiągnięcia, czy udało się to zadanie zrealizować, ale też jakie miał trudności, na jakie trudności napotkał podczas tych zadań, ale też jaki sposób znalazł, żeby sobie z tymi trudnościami samodzielnie poradzić. I nam chodzi o to, żeby uczestnik sam zauważył swoje postępy i stopniowo budował przekonanie, że potrafię, jestem w stanie to zrobić i mogę być w tym zakresie samodzielny.
6: Tak sobie właśnie myślę na podstawie naszych wcześniejszych spotkań i rozmów, że to działanie na pewno w dużej mierze ma takiego uczestnika ośmielić do tego, żeby rzeczywiście wziął sprawy w swoje ręce, bo tak jak często wcześniej rozmawialiśmy, te reakcje, z jakimi spotykają się uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej, są bardzo różne, bo tak jak ludzie są różni, można spotkać kogoś, kto będzie życzliwy, pomoże, wskaże drogę, ale można spotkać też kogoś, kto będzie nieuprzejmy. I w tym momencie może budzić się taki strach, może budzić się bariera, ja jednak nie podejdę, nie zapytam. Tutaj Państwo jednak zachęcacie, żeby pokonywać ten lęk.
5: Dokładnie, od tego też jesteśmy, żeby nie wyręczać, a wspierać. Jeżeli widzimy, że rzeczywiście w tym momencie nasz uczestnik będzie potrzebował pomocy, wsparcia, to jak najbardziej. My jesteśmy obok, jesteśmy gotowi do pomocy. Niemniej jednak, jeżeli nasza wiedza wskazuje na to, że wiemy, że on sobie z tym poradzi, ale potrzebuje jakiegoś minimalnego wsparcia, albo być może wskazówki tylko, jak to zrobić, w jaki sposób się ośmielić, to też od tego jesteśmy. Stawiamy jednak na to, żeby uczestnik budował sobie taką postawę, że jestem w stanie to samodzielnie zrobić, a my jesteśmy po to, żeby im stworzyć do tego odpowiednie warunki.
6: Czy w tym momencie już listę uczestników macie zamkniętą? Wiadomo, kto jedzie?
5: Tak, było duże zainteresowanie i mamy już grupę w tym momencie, tak.
6: Skompletowaną,
5: właśnie brakło mi słowa. Tak, mamy skompletowaną listę. Pierwszy wyjazd mamy zaplanowany na 25 września i będzie on miał charakter taki turystyczno-edukacyjny.
6: Dokąd jedziecie?
5: A jedziemy do Nowego Targu i tam mamy zaplanowane najpierw spływ Dunajcem, a następnie wizytę studyjną w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. I tam uczestnicy wezmą udział w warsztatach i również w pokazach ratownictwa górskiego. Będą też mogli zobaczyć miejsca pracy dostosowane do osób z niepełnosprawnością, poznać zakres obowiązków, zapytać, jakie trudności tam być może osoby, które pracują, mają, ale też zobaczyć, jak właśnie w praktyce wygląda ta aktywizacja zawodowa. Taki jest cel tego wyjazdu.
6: Czyli pierwszy Nowy Targ, a kolejne dwa, tak? A
5: kolejne to będą to Stróże oraz Kraków.
6: Czyli też miejsca, w których można sporo zobaczyć i sporo doświadczyć.
5: Dokładnie. I te wyjazdy będą mieć troszeczkę odmienny charakter. Do Stróż planujemy taki wyjazd o charakterze praktyczno-zadaniowym, natomiast do Krakowa o takim charakterze kulturalno-społecznym. Ale na razie nie będziemy zdradzać, co tam się będzie działo. Chciałam tu jeszcze wspomnieć, że tutaj nad uczestnikami będzie cały czas czuwał trener pracy, że jego rolą będzie właśnie dobieranie zadań odpowiednich do poszczególnych osób, obserwowanie ich w trakcie działania i udzielanie ewentualnego wsparcia, kiedy rzeczywiście ono będzie potrzebne.
6: No tak, bo może się zdarzyć, że ktoś jednak się tak zapnie, że nie zrobi tego kroku, tak?
5: Dlatego zawsze będzie ktoś obok, kto będzie pomocny i dawał wsparcie na tyle, na ile ono będzie potrzebne w danej chwili.
6: A ja przypomnę, że na pierwszą wycieczkę do Nowego Targu uczestnicy warsztatu z Tarnowa pojadą 25 września. Łączy ruch z dobrą zabawą. Chodzi o wspinanie się na ściance. Jak podkreślają trenerzy, to świetna forma aktywności nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci.
7: Edyta Ropek
8: i Arkadiusz Kamiński.
7: Ścianka wspinaczkowa jest dobrą aktywnością dla młodszych dzieci, dlatego że dzieci mają taką zdolność poruszania się po ścianach już na placach zabaw i myślę, że te drabinki, które tam są przy placach zabaw i też małe ścianki wspinaczkowe pokazują, że to jest świetna zabawa i to nie jest zbyt trudne dla małych i najmłodszych dzieci. A czy tylko dla dzieci? Nie. No, sport wspinaczkowy jest takim sportem całego życia.
9: Całość odbywa się tak naprawdę w bezpiecznych warunkach, bo tu niektórzy rodzice mogą się obawiać, że wspinaczka, sport ekstremalny.
8: Tak, no to nie są skałki, to nie są góry, to jest sztuczna ścianka wspinaczkowa, w bezpiecznych warunkach, w hali, pod okiem trenerów. Też jest tak, że dzieci jakby w określonej kolejności się wspinają, nie wszystkie naraz, więc w tym czasie te, które czekają, mają tam zadania związane chociażby z nauką wiązania węzłów.
9: A właśnie, co daje uprawianie ścianki wspinaczkowej najmłodszym? Jakie to niesie korzyści, zarówno fizyczne, jak i mentalne? No bo jednak to jest też chyba taki sport, gdzie to skupienie odgrywa kluczową rolę.
7: Oprócz zabawy i dużo radości, które ściany wspinaczkowe dzieciom przynoszą, jeśli chodzi o formę ruchu, to jest to taka forma ruchu, która wpływa na całe ciało. Tak jak pan powiedział, trzeba być skoncentrowanym tylko na tym, co się robi. Nie da się dwóch rzeczy robić naraz i to jest super też dla dzieci, że mogą uczyć się tej koncentracji właśnie poprzez wspinanie. Druga rzecz, że to jest pokonywanie jakichś takich barier, strachów, przed lęk przed wysokością, czy ja potrafię, czy nie potrafię, i zawsze widzę ten sam efekt, jak przychodzą dzieci po raz pierwszy, nie tylko dzieci, ale też dorośli, na ściankę wspinaczkową, to są tacy pełni obaw i jak już wyjdą do góry i zejdą i zobaczą, że to jest możliwe, to widać taką radość z tego, że pokonało się własne słabości. To jest taka wartość dodana. Poza tym wspinaczka, tak jak tutaj już Arek powiedział, bardzo ważne we wspinaniu jest to bezpieczeństwo i zachowanie pewnych zasad, które funkcjonują u nas w środowisku, koleżeństwa, właśnie dbanie o swoje i bezpieczeństwo swoich współwspinających się kolegów i koleżanek. I to uczy od razu właśnie młodych adeptów tej odpowiedzialności za kogoś. I to jest, myślę, bardzo ważne i to jest super wartość i no, nie da się tego przecenić.
9: A jak szybko widać progres u najmłodszych, którzy dopiero zaczynają przygodę ze ścianką, kiedy powiedzmy widać takie największe boom, jeżeli chodzi o ich rozwój?
7: To jak we wszystkich sportach. To niestety jak gdyby ta teoria sportu odnosi się nie tylko do wspinania, ale do wszystkich dyscyplin. Są te dwa takie szczyty motoryczności dzieci i tu faktycznie w szkole podstawowej te dwa szczyty widać u najmłodszych i no wtedy jak gdyby we wszystkich sportach jest ta sama sytuacja. A jeśli chodzi o wspinanie, no to zależy tak naprawdę, jak długo dziecko trenuje i się wspina. Bo jeżeli to jest takie sporadyczne, no to tych efektów nie widać, ale jeżeli to jest systematyczne, to myślę, że tak już po roku, po półtorej widać efekty i często już wtedy dzieci zabieramy na pierwsze zawody wspinaczkowe.
9: A ile trzeba faktycznie poświęcić tutaj czasu? Bo powiedziała pani, że na przykład po roku widać, ale to są 3 treningi tygodniowo, to wystarczy, czy trzeba częściej?
7: Nie, to jeśli chodzi o najmłodszych, to wystarczy 2 treningi tygodniowo, bo pamiętajmy, że dzieci w szkołach też mają 4 godziny WF-u. Poza tym jeszcze rodzice, bardzo ja zachęcam rodziców, żeby nie tylko wspinanie, zawsze jak też przychodzą i rozmawiają ze mną, czy to dobrze, że oprócz wspinania, nie wiem, chodziłoby grać w piłkę, czy jeździć konno, to ja wtedy mówię bardzo dobrze, bo to jest taki wiek, w którym powinni dużo różnych aktywności dzieci wykonywać i jeżeli te 2 razy w tygodniu te treningi są, plus to, że dzieci mają WF, plus to, że jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy robią, też z rodzicami chodzą po górach, jeżdżą na rowerach, to naprawdę mają tyle tej aktywności, że to wystarczy.
9: A jak tutaj ogólnie to wygląda u państwa? Jeżeli chodzi o dziewczynki czy chłopcy, kto sobie lepiej tutaj radzi i jak wyglądają proporcje w Tarnowie?
7: Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki dobrze sobie radzą, bo to widać chyba po wynikach naszych. Mówimy o tych wynikach takich największych, to mamy 2 medale kobiet z igrzysk, nie mamy panów. To wynika z tego, że wspinanie po prostu ma bardzo długą historię i wcześniej było mniej kobiet, a więcej mężczyzn i jak siłą rzeczy tej konkurencji męskiej jest więcej startujących, jest większa konkurencja, jednak poziom jest trochę jest wyższy. Tak. Więc stąd też dużo jest sukcesów w kategorii kobiet, ale to jakby wysiłek jest ten sam i no my nie rywalizujemy między sobą, tak? Kobiety rywalizują z kobietami, mężczyźni z mężczyznami.
8: Jeśli chodzi o dzieci, to nie ma za bardzo różnic. Co prawda my tutaj akurat w sekcji mamy więcej dziewcząt, więc to też jakby wszystko jakieś od jakichś tam demograficznych rzeczy zależy. Natomiast nie ma znaczenia. No staramy się tutaj i też treningi są w zasadzie robią te same rzeczy. No wiadomo, że chłopcy też będą silniejsi, natomiast no, rywalizacja i tak u nas, jeśli chodzi o zawody, czy Mistrzostwa Polski, czy Puchar Polski, są podzielone na kategorie, na, jeśli chodzi o płeć.
7: Ale jeśli chodzi o te różnice jeszcze, to taka zauważalna jest taka, że jednak chłopcy są silniejsi, tak? Nad tą siłą dziewczęta muszą mocniej popracować, żeby im dorównać. Natomiast w drugą stronę jest tak, że dziewczynki mają bardzo dobrą koordynację ruchową, są bardzo gibkie i to im pomaga bardzo szybko uczyć się skomplikowanych technik. I tu znowu chłopcy muszą nadrabiać z tą gibkością i z tą koordynacją, więc to jest super, bo jest też taka sfera, gdzie i kobiety, i mężczyźni, no można by powiedzieć, że rywalizują razem, czyli w skałach, bo te umiejętności, gdzie uczymy się na sztucznych ściankach i wykorzystujemy na zawodach, można również wykorzystać w pokonywaniu dróg w naturalnych skałach i tam już nie ma podziału na kategorie płci, tylko zarówno mężczyźni, jak i kobiety wspinają się po tych samych drogach, żeby zdobyć jak gdyby te same trudności dróg pokonać, bo to u nas mówi się tak, że przechodzimy jakąś drogę i tutaj walczymy na tej samej drodze mężczyźni i kobiety. I musimy dodać, że różnice są niewielkie na świecie wśród tych topowych spinaczy.
9: Jak wygląda taki trening gibkości, koordynacji?
7: Wspinanie wymaga takiej koordynacji na ścianie i właśnie na ścianie trenujemy te umiejętności. Poprzez układanie, przygotowanie dróg na ściance wspinaczkowej, poprzez przykręcanie sekwencji chwytów i to wymusza właśnie takie ruchy, które są mniej siłowe, bardziej koordynacyjne, gdzie trzeba wysoko wstawić nogę, gdzie trzeba czasami zrobić szpagat i to dziewczynkom przychodzi naturalnie, bo w większości są bardziej gibkie, no a panowie po prostu no, mają z tym problem, tak?
9: Są mniej finezyjni w tym wszystkim.
7: Trochę tak.
9: Jeżeli ktoś chciałby osiągnąć sukces, to pewnie takie treningi w tygodniu nie wystarczą. Pewnie trzeba tutaj jeszcze zadbać o dietę czy jakieś inne aktywności.
8: Tak, no to już wchodzi trening na siłowni, czy trening lekkoatletyczny gdzieś na stadionie, na tartanie. Więc te, no oczywiście odpowiednia dieta to jest sprawa oczywista, nie tylko dieta, ale i zdrowy sen i taki zdrowy tryb
7: życia. Raczej to jest zdrowe odżywianie się. Tutaj bardzo wspierają nas rodzice, którzy są w temacie bardzo głęboko zaznajomieni, więc tak, zdrowy tryb życia, zdrowy sen, zdrowe odżywianie.
9: A jak właśnie z rodzicami, jak oni tutaj właśnie podchodzą do tego sportu? Tak zazwyczaj, jak Państwo widzą, czy jakoś właśnie faktycznie wspierają te dzieci, czy bardziej to traktują jako takie hobby dodatkowe?
7: Znaczy mamy duże wsparcie, jeśli chodzi o rodziców. Ta współpraca trener-zawodnik-rodzic jest takim trójkątem bardzo ważnym i jak jednego elementu brakuje, to tego sukcesu na pewno nie ma. Jak patrzą? My też patrzymy tak, że chcielibyśmy, żeby nasi zawodnicy mieli taką karierę dwutorową, czyli zawsze kierujemy ich nie tylko na to, żeby mieli wyniki sportowe, ale żeby też mieli taki backup w postaci dobrego wykształcenia. I można powiedzieć, że wypychamy ich na różne fajne uczelnie. Staramy się godzić i pomagać im pogodzić jednak karierę sportową z przyszłą karierą zawodową.
9: A jeżeli ktoś chciałby jednak iść w tą karierę sportową, to można z tego tak kolokwialnie mówiąc wyżyć?
7: Kiedyś nie, a teraz tak. Odkąd pojawiło się na igrzyskach wspinaczka sportowa, to można z tego całkiem dobre wyżyć i chyba najlepszym przykładem jest nasza złota medalistka. Natomiast tak jak mówię, najlepszym przykładem jest nasza złota medalistka, tak? No to ci, którzy naprawdę są na samym szczycie i jest ich mało. Więc warto myśleć o tym, żeby jednak i mieć coś w zapasie, tak?
8: Młodzi zawodnicy na pewno mogą liczyć na stypendia, jeżeli się pojawiają te sukcesy już na poziomie Pucharu Polski, na poziomie tym krajowym, no to mamy jeszcze stypendia tutaj z Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli to są wyniki międzynarodowe, no to już wtedy stypendia ministerialne. Też może jacyś sponsorzy się wtedy pojawiają. No tylko to już, no tak naprawdę, jeśli chodzi o ten poziom międzynarodowy, zdobywanie medali, no bo to już trzeba medala, czy Mistrzostw Europy, czy Mistrzostw Świata, no to już jest trening taki już bardzo profesjonalny.
9: Jak wiadomo, jak pani tutaj wspomniała, chociażby w Tarnowie jest tak samo medalistka kałucka. Czy od tego okresu widać właśnie jakiś wzrost zainteresowaniem, jeżeli chodzi o ściankę, przynajmniej w Tarnowie? Czy ten wzrost zainteresowania tą dyscypliną jest już, powiedzmy, cykliczny od jakiegoś czasu, czy od tych Igrzysk Olimpijskich?
7: Od Igrzysk Olimpijskich w Tokio to się zaczęło tak naprawdę, bo z takiej niszowej dyscypliny, o której nikt nie wiedział, nagle cały świat się dowiedział, bo pierwszy raz zobaczył i my wierzyliśmy w to przed Tokio, że to jest bardzo medialna dyscyplina sportu. Nie każdy nam wierzy w nasze słowa, ale my będąc w środku widzieliśmy, że dla ludzi, którzy nie mają w ogóle styczności ze wspinaniem, a przychodzą oglądać zawody, jest to bardzo atrakcyjna forma sportu i nie myliliśmy się, a już od Paryża naprawdę jest bardzo duży boom na wspinanie. Widać to u nas na ściance, widać to myślę w Tarnowie. Te medale pomogły Polsce, jak gdyby medialnie to wspinanie rozpropagować w naszym kraju, ale po statystykach, bo też nie ukrywam, że tu współpracuję z Międzynarodową Federacją Wspinaczki Sportowej i znam te statystyki oglądalności z igrzysk w Paryżu i znam statystyki oglądalności wspinania na tle innych sportów. Naprawdę osiągnęliśmy duży sukces.
10: Przygodę ze wspinaniem można zacząć w niemal każdym wieku. Pierwsze rekreacyjne próby podejmują już nawet 3-latki.
3: SK Tarnów.
10: Dotyka nie tylko seniorów, ale również osoby młode i aktywne zawodowo. Chodzi o cukrzycę. To choroba, która długo nie daje objawów. Niestety liczba pacjentów rośnie. Nie tylko w Tarnowie, ale również w całej Polsce.
11: Joanna Partyka, przewodnicząca sekcji współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami regionalnymi Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Tak naprawdę 3 miliony osób w Polsce już choruje na cukrzycę. Tak naprawdę 1 lub nawet 2 miliony o tym nie wie. Więc te powikłania rozwijają się zanim postawiona zostanie diagnoza. Dlatego uważam, że im wcześniej zajmiemy się tymi pacjentami z cukrzycą, cukrzycą. Zaopiekujemy ich, wyedukujemy, tym zapobiegniemy powikłaniom, które są bardzo groźne.
9: No właśnie, a z czego wynika tak naprawdę ta epidemia cukrzycy? Bo tutaj statystyki niestety są nieubłagane, jeżeli chodzi o Polskę.
11: Tak. Jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, no to tutaj przede wszystkim ten nasz styl życia. Wiadomo, mamy takie czasy, kiedy ten pęd życia jest tak ogromny, że zapominamy też o swoim zdrowiu. Cukrzyca typu drugiego też jest bardzo podstępna, ponieważ na początku nie boli. Bolą powikłania. Wtedy już jest z reguły za późno i trzeba reagować już farmakologicznie, a możemy temu zapobiec tak naprawdę.
9: No właśnie, mówi pani o zapobieganiu. Jak należy właśnie tutaj żyć? Jaki prowadzić styl życia, aby uniknąć cukrzycy?
11: Jest wiele czynników, które mogą spowodować, wywołać chorobę, właśnie tą cukrzycę. Natomiast ten styl życia, czyli tak naprawdę ta aktywność fizyczna, którą możemy wprowadzić, ale nie na zasadzie takiej, że robimy coś na siłę, tylko te proste czynności, które możemy zrobić, spacery, jakakolwiek najprostsza aktywność fizyczna, która jest dostępna od ręki. Zdrowy styl życia, czyli tak naprawdę zdrowe odżywianie, na zasadzie zdrowego talerza żywienia, czyli jak najwięcej warzyw, unikanie tych fast foodów. To są proste rzeczy, które możemy zrobić. Wysypiajmy się, ograniczajmy stres. Wiadomo, w dzisiejszych czasach jest z tym bardzo trudno, ale tak naprawdę nie wymaga to od nas wielkiego wysiłku.
9: Na jakie objawy trzeba zwracać uwagę, jeżeli chodzi o nasze organizmy? Kiedy możemy poznać, że dzieje się coś niedobrego?
11: Tak naprawdę cukrzyca typu drugiego może nie wywoływać żadnych charakterystycznych objawów, natomiast warto się zainteresować. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, nie zwalajmy tego na ogrom pracy, na przemęczenie, bo czasami to są te jedne z pierwszych objawów. Jeżeli chce się nam bardzo pić, jeżeli bardzo często oddajemy mocz, jeżeli mamy problemy z widzeniem, problemy z nerkami, problemy z ciśnieniem, zaglądnijmy do swojego lekarza i wykonajmy podstawowe badania.
9: Dobrze, niektórzy obawiają się, że podniesiony poziom cukru we krwi to się równa już cukrzyca. Tutaj też specjaliści internetowi straszą insulinoopornością. Jak to wygląda? Czy faktycznie to już jest ten pierwszy krok w kierunku cukrzycy?
11: Jeżeli mamy nieprawidłową glikemię na czczo, to faktycznie warto wykonać dodatkowe badanie, czyli test obciążenia glukozą, który potwierdzi bądź wykluczy cukrzycę. Natomiast nieprawidłowy poziom glikemii na czczo, to już jest taki pierwszy krok przed cukrzycą. Odwracalny. My możemy coś zrobić. I wtedy tylko mobilizacja, działanie, zmiana nawyków żywieniowych, zmiana stylu życia, czyli wprowadzenie aktywności fizycznej, wysypianie się i myślę, że możemy uratować się przed cukrzycą. My wiemy o tym, że ta wiedza jest jeszcze za mała, że potrzeba bardzo dużo edukacji, zarówno pacjentów, nauczycieli, rodziców, czyli tak naprawdę całe społeczeństwo. Jako przewodnicząca sekcji współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami regionalnymi, chcemy właśnie tak zadziałać, żeby z tą edukacją dotrzeć praktycznie do każdego miejsca, gdzie taka potrzeba jest, a tak naprawdę w każdym miejscu taka potrzeba jest.
9: Może nie będę pytał tak szczegółowo o liczby, ale chciałbym zapytać właśnie o tą skalę problemu w Tarnowie, jeżeli chodzi o cukrzycę.
11: Jest ogromna. Nie posiadamy aż takich dużych danych, natomiast przeprowadzamy tu różne akcje edukacyjne. Jako pielęgniarka diabetologiczna również przeprowadzam w swoim miejscu pracy różne akcje, gdzie badamy skalę i problem. Jest on ogromny.
12: Dzień dobry, nazywam się Beata Stepanow, jestem prezesem Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Przecież nasze dzieci w Europie tyją najszybciej. Polska niestety przoduje, jeśli chodzi o amputacje, to jest amputacje kończyn dolnych. To jest medyczny wskaźnik w ogóle naszego kraju. Niestety system opieki zdrowotnej no jest tak, jaki jest. Czasami okazuje się, że możemy zaangażować się wszyscy w zmianę systemu, ale jeśli my nie zaczniemy od naszej lokalnej społeczności, jak ja to mówię, oddolnie, żeby uczyć społeczeństwo, w jaki sposób budować ten dobrostan, zacząć od własnych rodzin, od własnego podwórka, własnego mieszkania, to nie możemy oczekiwać, że system opieki zdrowotnej wszystko nam da i tak naprawdę będziemy oczekiwać, że wszystko nam się należy. Wiele rzeczy tak naprawdę zależy od nas samych. Nie chorują nie tylko osoby starsze, czynne zawodowo, ale coraz więcej dzieci mamy z cukrzycą. Więc jeśli my lokalnie tym się nie zajmiemy, to niestety nie możemy oczekiwać, że system opieki zdrowotnej nas nagle uzdrowi. To jest ogromne wyzwanie. Człowiek z natury jest leniwy, a cukrzycę często nazywamy współczesnym koniem trojańskim. Przede wszystkim nie mówimy o walce z cukrzycą, mówimy o takiej świadomości, po drugie uważności, jeśli chodzi o siebie. Natomiast to, co jest bardzo ważne, jeśli osoba będzie posiadała wiedzę, czy to będzie cukrzyca, czy inna choroba, to jest szansa, że będzie żyła dłużej bez powikłań. Ale już dzisiaj wiemy, że wiedza to nie wszystko. Pracuj z cukrzycą. Dużo mówimy o osobach czynnych zawodowo, które jakże często mówią, nie mam czasu. I niestety borykamy się z powikłaniami właśnie u młodych ludzi czynnych zawodowo.
9: No właśnie, a co należy robić, aby uniknąć tej cukrzycy? cukrzycy, aby zminimalizować to ryzyko?
12: Przede wszystkim nie możemy skupić się na samym jedzeniu, bo jakże często sobie przychodzą i mówią, że na jakąś dietę, no bo nie mogę stracić tkanki tłuszczowej na brzuchu. Dzisiaj mówimy o dobrostanie, czyli zdrowe żywienie, zasady zdrowego stylu życia. To jest jeden z elementów. Dzisiaj się bardzo dużo mówi o jakości i długości snu. Ludzie dzisiaj nie śpią, a to również jest ogromne znaczenie dla wyrównania metabolicznego. Dzisiaj również mówimy o nie tylko aktywności fizycznej, ale jak radzić sobie ze stresem, czyli jak odpoczywać, bo niestety stres również wpływa na to, że borykamy się później z różnymi chorobami, bo osoby żyją w permanentnym stresie. Więc nie skupiamy się tylko na leczeniu behawioralnym, ale też wskazujemy, że jeżeli masz wdrożone leczenie farmakologiczne, to pacjent ma być sam dla siebie lekarzem, bo on jest w gabinecie jedynie 10-15 minut, wraca do domu i się okazuje, że musi sobie z tym wszystkim poradzić. Dlatego w Tarnowie chcemy wspólnie razem z samorządami, które są bardzo otwarte do współpracy, aby rozpocząć holistyczną edukację diabetologiczną. Holistyczną, czyli nie tylko osoby z cukrzycą, ale rodzinę, społeczność lokalną w ich życiu, ich miejscu pracy, w miejscu, w którym żyją.
9: No właśnie, a jak przekonacie dzieci? No bo żyjemy w dobie internetu. Młodzież często woli przesiadywać przed ekranami komputerów, niż wychodzić na świeże powietrze, niż spędzać czas aktywnie. Jak ich zachęcić właśnie do tego ruchu, do tego trochę zdrowszego trybu życia?
12: Przede wszystkim trzeba poznać pasję tych dzieci, bo uważamy, że jeżeli osoba jest szczęśliwa, jest zaangażowana i jeszcze dookoła siebie zobaczy ludzi, którzy robią fajne rzeczy, to z doświadczenia, a prawie już 30 lat zajmuję się osobami z cukrzycą, to one zainteresują się nami i właśnie pójdziemy poprzez media społecznościowe. Właśnie Państwa rola mediów jest właśnie po to, żeby do tych ludzi dotrzeć z informacją. Chcemy również przez strony internetowe Urzędu Miasta dotrzeć do społeczności lokalnej, przez nasze media społecznościowe. Chcemy wykorzystać wszystkie kanały, żeby dzieci zainteresować, ale dzisiaj trzeba zastanowić się nad narzędziami, czyli jak je zainteresować, jak je zaangażować, ale przede wszystkim wszelkie działania muszą być bardzo pozytywne, żeby te dzieci chciały wziąć w tym udział, no i przede wszystkim, żeby rodzice znaleźli czas na to, żeby z tym dzieckiem usiąść i o tym też porozmawiać. Dużą rolę w tym wszystkim odegrają nam również osoby starsze, bo jakże często największym wyzwaniem jest dziadek z babcią, który no nie zawsze jest zaangażowany, żeby wnuka tu angażować zasady zdrowego żywienia, bo wtedy pojawiają się różnego rodzaju bodźce i takie zaangażowanie dziadków po to, żeby rozpieszczać swoich wnuków, ale chcemy łączyć pokolenia w tych działaniach.
9: Co może spotkać właśnie osoby chore z cukrzycą?
12: Pamiętajmy jedną rzecz, że mamy olimpijczyków z cukrzycą. Zdobywają medale na olimpiadach, więc to nie jest to, że cukrzyca doprowadza do kalectwa. Pamiętajmy, że hiperglikemię przewlekłe, osoba, która nie jest zaangażowana w tym procesie, ma wysokie glikemię i radzi sobie z tą chorobą, no ponosi również konsekwencje w formie powikłań. No znajdźmy kogoś, kto chce mieć amputowane kończyny dolne. No znajdźmy kogoś, kto chce stracić wzrok. No nie ma nikogo takiego, ale to wynika z tego, że ktoś na początku drogi nie popracował z tym człowiekiem. I to bardzo ważna jest ta właśnie wiedza, ta świadomość, no i te praktyczne umiejętności, żeby osoba potrafiła sobie poradzić w życiu.
10: W odpowiedzi na rosnącą liczbę zachorowań na cukrzycę Mościckie Centrum Medyczne w Tarnowie realizuje różne programy profilaktyczne. Szczegółowe informacje w tej kwestii można znaleźć na stronie placówki.
3: SK Tarnów News.
10: Przed nami kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś powiemy m.in. o konflikcie w grupie Azoty. Zapytamy, jaka przyszłość czeka bursę międzyszkolną i będziemy zapraszać na wydarzenia Małopolskiej Nocy Naukowców. Justyna Świderska, zapraszam. Narasta konflikt w grupie Azoty. Pracownicy spółki pikietowali w Tarnowie. Jak tłumaczyli, mają dość niskich pensji w czasie, gdy firma wydaje miliony na odprawy dla rotujących się dyrektorów.
13: Chodzi o pieniądze, przede wszystkim o pieniądze. Zarabiamy nędzne pieniądze. Ci prezesi i cała rada nadzorcza zarabiają krocie, odchodzą, po pół roku pracują, odchodzą, biorą duże odprawy i tak dalej, a dla nas nie ma pieniędzy po prostu. Widać, że związki zawodowe nie mogą nic osiągnąć, więc musimy pokazać swoje czara goryczy się przelała, prawda? I to jest inicjatywa oddolna, pracownicza.
14: Chciałem powiedzieć, że ja jako pracownik 33-letni zarabiam praktycznie najniższą krajową. Prezesi od 4 lat lat nie kiwnęli ręką, palcem, aby coś poprawić sytuację. No już dość mamy tego, przecież praktycznie każdy z nas chce pracować, ale pracujemy za najniższą. Gro kolegów pracuje w drugiej firmie albo gdzieś tam dorywczo sobie, bo po prostu nie idzie wyżyć za te zarobki, które do tej pory mamy. Nikt na nas nie zwraca uwagi i po prostu chcieliśmy coś zrobić, ale zobaczymy co dalej, bo nawet dążymy do tego, że będzie może i strajk.
15: Nie dostajemy żadnych premii, nic nie dostajemy, więc tak naprawdę przy dzisiejszych czasach, przy kosztach życia, przy kosztach paliwa, wszystkiego zarabiamy dużo poniżej minimum.
16: No właśnie, a tutaj dialog z szefostwem jest jakikolwiek?
15: Dialog jest tylko jednostronny, czyli po prostu nie ma i nie będzie.
16: No dobrze, a ta wtorkowa pikieta tutaj właśnie, no wszystko wskazuje na to, że raczej nigdy nie wyjdzie niestety tutaj do ludzi. I jak to odbieracie?
15: No odbieramy to tak, jak odbieramy to od ponad roku, półtorej, czyli no jest to ignorancja, prawda, z tytułu naszych dyrektorów, którzy nami zarządzają. My wykonujemy pracę naszą najlepiej jak możemy, a widocznie w drugą stronę to po prostu w ogóle nie działa. Nie mamy żadnej zachęty do tego, żeby po prostu no, funkcjonować dalej i nie mamy żadnej motywacji.
16: Jeżeli się nie uda dogadać tutaj z szefostwem, co dalej? Planujecie może jakiś strajk?
15: Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że dojdzie do jakiegoś strajku generalnego i jeżeli się nie uda. Związki na razie póki co nasze wszystkie zakładowe w ogóle nie przyczyniają się do tego, żeby w jakikolwiek sposób zaostrzyć to w formie strajku.
10: Do pikiety odniósł się rzecznik prasowy Grupy Azoty Grzegorz Kulik.
17: Rozumiemy i szanujemy frustrację pracowników, szczególnie, że obecna trudna sytuacja w Grupie Azoty trwa już długo i jest konsekwencją decyzji z przeszłości. Ich skutki finansowe ponosimy i będziemy jeszcze długo ponosić. W ramach trwającego sporu zbiorowego pozostajemy w dialogu ze stroną społeczną. Na piątek jesteśmy umówieni na kolejne rozmowy i liczymy na ich konstruktywny przebieg. Mamy nadzieję, że uda nam się wypracować kompromisowe rozwiązanie, które będzie odpowiadało na oczekiwania pracowników, a jednocześnie będzie możliwe do udźwignięcia przez spółkę i bezpieczne dla dalszego funkcjonowania. Jednocześnie obecnie naszym wspólnym zadaniem jest odbudowa stabilności grupy i stworzenie warunków do jej dalszego rozwoju. Temu też służy nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które decyduje o misji akcji skierowanej do Skarbu Państwa. Dzięki tym środkom będziemy mogli zmodernizować instalacje produkcyjne i tym samym poprawić działalność biznesową.
10: Atmosfera w spółce jest napięta, trwa spór zbiorowy organizacji związkowych z zarządem. Pracownicy domagają się wzrostu płac o 1500 zł.
3: SK Tarnów.
10: Jaka przyszłość czeka budynek Bursy Międzyszkolnej na ulicy Świętej Anny w Tarnowie? Po wybuchu wojny w Ukrainie ulokowano tam uchodźców, a teraz po ich wyprowadzce rozważane są nowe scenariusze, mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.
18: Cały czas analizujemy, aby Tarnowskie Centrum Informacji, Tarnowski Wydział też Kultury być może trafił do tego obiektu. No jest też to obiekt ciężki, ponieważ jest to duży obiekt kubaturowy. No niemniej jednak no teraz chcemy, żeby tam podczas tego remontu rynku 7 też niektóre instytucje tam się znalazły.
19: Takie zaplecze hotelowe, hostelowe jest gotowe właściwie?
18: No w zasadzie powiedzmy jest gotowe, tak się przynajmniej może wydawać. No niemniej jednak do takiej działalności typowo hotelowej, hostelowej też są kwestie związane z dostosowaniem tego do przepisów pożarowych, przepisów wentylacyjnych, także może wydawać się, że ten obiekt jest gotowy, niemniej jednak no, wymaga też pewnego dostosowania. Też tak rozważamy właśnie, że być może właśnie w formie takiego hostelu miejskiego ta forma tego budynku byłaby zapewniona. No tutaj no, jest to w sferze naszych na teraz też analiz i ewentualnie też poszukiwania, na co po prostu znajdziemy też środki, no bo tutaj wydaje się, że taka formuła miejskiego hostelu by się wypełniała, biorąc pod uwagę to, że liczba turystów wzrasta w Tarnowie, no i też jest zapotrzebowanie na takie tanie miejsca hotelowe. Lokalizacja jest świetna, w samym centrum miasta, lokalizacja też bardzo dobra, wypadowa na inne części naszego miasta, jak i również do sąsiednich gmin, także no jest to coś, co mamy z tyłu głowy.
10: Informuje Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa. Rewolucja w diagnostyce. AI pomoże wykryć choroby szybciej i dokładniej. To zasługa zakupu nowoczesnego tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Oba urządzenia wyposażone w funkcję sztucznej inteligencji stanęły w nowo otwartym budynku diagnostyki obrazowej Szpitala Specjalistycznego imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie.
20: Dzień dobry, Paweł Blicharz, kierownik działu diagnostyki obrazowej Specjalistycznego Szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie.
21: Panie doktorze, proszę nam opowiedzieć o sprzęcie, nowoczesnym sprzęcie, jaki będzie tutaj do wykorzystania, będzie służył
2: wielu pacjentom.
20: Szanowni Państwo, nasz szpital pozyskał super nowoczesne dwa urządzenia do diagnostyki obrazowej. Można dywagować, która z firm jest największa na świecie, ale nie ma żadnej wątpliwości. Firma GE jest jedną z największych firm na świecie, a przez to jednocześnie jedną z najnowocześniejszych firm na świecie. I oba aparaty, które stanęły w naszym szpitalu, to są topowe aparaty tejże firmy. Więc są to urządzenia najwyższej klasy światowej, urządzenia, których zazdroszczą nam koledzy z wielu szpitali klinicznych w Polsce, bo jeżdżąc na różne spotkania i szkolenia, gdy rozmawiałem z kolegami i koleżankami z działu diagnostyki obrazowej, to oni tylko mogą sobie pomarzyć o czymś, co nam udało się pozyskać i czym będziemy służyć pacjentom nie tylko Tarnowa, nie tylko regionu wokół Tarnowa, ale też pacjentom, którzy przyjeżdżają do nas z bardzo dużych często odległości, dlatego że mamy bardzo dużą, długą tradycję wykonywania badań rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową. Nasz rezonans magnetyczny był jednym z kilkunastu pierwszych w Polsce, a zatem nasze doświadczenie jest ponad 25-letnie. Pacjenci o tym wiedzą i cenią nie tylko jakość urządzenia, ale też fachowość personelu, który na nim pracuje. Ja się ogromnie cieszę, że mam taki zaszczyt pracować z zespołem zarówno lekarzy, jak i techników, jak i pielęgniarek, którzy naprawdę wiedzą, na czym polegają te badania. Potrafią wykrzesać z tych urządzeń wszystko, a nawet czasem więcej niż wszystko, bo zaradność i pomysłowość w diagnostyce obrazowej jest równie potrzebna jak w życiu codziennym.
2: No właśnie, jak mówimy o wysokiej jakości, to powiedzmy, czym przewyższają te sprzęty dotychczas wykorzystywane?
20: Proszę Państwa, każde urządzenie diagnostyki obrazowej ma pewną czułość. Każde urządzenie ma też pewną swoistość. Czułość to jest możliwość rozpoznawania czegoś, a swoistość jest możliwością odpowiedzenia na pytanie, czym to coś jest. I urządzenia, które do tej pory funkcjonowały w wielu placówkach medycznych, to były urządzenia o dużej bardzo czułości, natomiast swoistość była nieco mniejsza. Nasze urządzenia, którymi teraz dysponujemy, to są urządzenia, które dogoniły swoją możliwością rozpoznawania, czyli tą swoistością, również czułość. To jest fantastyczna sprawa. Mamy możliwości zobaczenia bardzo drobnych rzeczy, a jednocześnie od razu odpowiedzenia, czym to coś jest. Samo zauważenie było kiedyś. Dzisiaj zauważenie i odpowiedź, czym to coś jest. I to jest bardzo dobra rzecz. Drugą rzeczą jest poszerzenie spektrum badań. Jak Państwo wiecie, w naszym tutaj regionie tarnowskim byliśmy pierwszą placówką, która rozpoczęła badania metodą tomografii komputerowej serca. To pozwalało badać pacjentów bez konieczności wykonywania badań na sali zabiegowej, gdzie pacjent był nakuwany, gdzie miał cewnik zakładany i gdzie był narażony mimo uzyskanej skuteczności i absolutnie fantastycznych wyników tych badań. To jednak był narażony na tą prozę codzienności zabiegu, który był mu wykonywany. Tutaj tak nie jest. Mamy możliwość wykonywania tomografii serca i już na poprzednim tomografie, którym nadal dysponujemy, te tomografie zaczęliśmy robić, czego nikt nie robił w regionie, a w tej chwili dołącza do tego rezonans serca, którego też nikt w regionie nie robi. W skali kraju robienie rezonansu serca należy do kazuistyki i myślę, że tutaj będziemy mieli bardzo duże zainteresowanie pacjentów z dużego rejonu Polski, bo to jest rzadkość. Tu chciałem również wspomnieć o tym, że mamy w swoim zespole ludzi nie tylko doświadczonych, ale utytułowanych. Jest w naszym zespole na przykład pan profesor Krupiński, który na stałe wykonuje u nas badania i serca w tomografii, i serca w rezonansie teraz będzie wykonywał. Więc nasz zespół opiera się nie tylko o lokalnych lekarzy, którzy są fantastyczni, z którymi stworzyliśmy całą diagnostykę obrazową i z którymi, nie bójmy się powiedzieć, uratowaliśmy miliony istnień. Miliony może za duże słowo, ale wiemy, o czym mówimy. Ogromne ilości pacjentów. Ale mamy również wsparcie w kolegach, którzy są z ośrodków innych, utytułowanych, którzy nam pomagają, którzy nas wspierają i którzy z nami ramię w ramię pracują.
2: Powiedział pan doktor o tym dużym zainteresowaniu pacjentów. Można się spodziewać, że będą się ustawiali w kolejkach. Ja w takim razie zapytam o wydajność tego sprzętu.
20: Na czym polega dokładność badań? Otóż dokładność badań polega na wykonywaniu bardzo dużej ilości zdjęć w bardzo różnych projekcjach małych struktur. To powoduje, że mimo, że badanie jest dokładniejsze jako takie, to okupione to jest wykonaniem dużo większej ilości obrazów niż gdy badanie jest mało dokładne.
2: Czyli czas się nie zmienia.
20: Czas dokonania samego badania pacjenta w pracowni jest relatywnie krótki, ale czas dokonania opisu jest bardzo długi. Ja Państwu podam przykładowo, że jeżeli na typowym aparacie do tomografii komputerowej uzyskujemy w samej klatce piersiowej 2500 obrazów i radiolog na te 2500 obrazów, na każdy obraz jeden, popatrzy tylko 5 sekund, a przecież żadna z Pań nie chciałaby, żebym patrzył 5 sekund na jeden obraz, to daje to 2500 obrazów razy 5 sekund, 3,5 godziny patrzenia po 5 sekund, czyli patrz, bach, bach, bach. I teraz zauważcie Państwo, o czym my mówimy. Ryza papieru to jest tylko 500 kartek. My mówimy o 5 ryzach papieru do przejrzenia. Więc tutaj szybkość wykonania jest komfortem dla pacjenta, niewątpliwie. Pacjenci, którzy mają dolegliwości bólowe kręgosłupa, pacjenci, którzy mają ruchy mimowolne, oni absolutnie dzięki temu, że będziemy wykonywać szybko badania, oni absolutnie będą mieli korzyść z tego. Natomiast no, my jako radiolodzy będziemy mieli dużo więcej obrazów do popatrzenia, no ale jakość wymaga tej dokładności. 5 października uruchamiamy już badania na obu aparatach jednocześnie. Będziemy wykonywać wszystkie badania już od 5 października włącznie.
19: To ja zapytam jeszcze, bo często w rozmowach z radiologami pojawił się taki temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych do pomocy. Oczywiście nie mają zastąpić specjalistów, ale mają pomóc właśnie w przeglądaniu chociażby takich dużych ilości zdjęć. Czy planujecie Państwo podobne rozwiązania?
20: Te rozwiązania są w obu urządzeniach, które zakupiliśmy i one są zarówno w urządzeniach tych, które są bezpośrednio przy Państwu, czyli zarówno bezpośrednio w tomografii komputerowym, jak i rezonansie magnetycznym, jak również są w tych stacjach diagnostycznych, które są bezpośrednio miejscem pracy diagnostów. Natomiast samo AI to jest urządzenie, to jest taka funkcjonalność, która wskazuje nam na pewien obszar, który według tej sztucznej inteligencji wymaga większej dokładności.

0: osób. To blisko 300 mniej niż jeszcze przed rokiem. Dyrektor placówki Szymon Pitek podkreśla, że przyczyną może być przeprowadzka związana z remontem Pałacu Młodzieży. Przypomnijmy, że od września zajęcia prowadzone są w kilku szkołach na terenie miasta.
1: Natomiast znowu myślę, że ta perspektywa remontu i tego, jak pałac się odmieni, uzasadnia, tłumaczy i usprawiedliwia te statystyki. W ofercie pojawia nam się kilka nowych form zajęć. Zajęcia przyrodnicze dla najmłodszych, wzornictwo i design, litery i liternictwo, ale też wprowadzamy szerszą ofertę zajęć technicznych, stolarstwo, modele z papieru, czy renowacje i budowę zabawek. Pomysł na te zajęcia pojawił się w trakcie mojej rozmowy z nauczycielem. Może to jest przejaw jakiejś takiej mojej tęsknoty za młodością, gdzie człowiek brał i te zabawki rozbierał na części, patrzył, co jest w środku, ale wydaje mi się, że też mając na uwadze moje doświadczenia wcześniejsze jako nauczyciela, chociaż już w zawodzie nie pracuję do jakiegoś czasu, to te kompetencje manualne wśród dzieci są niezmiernie ważne i niestety coraz słabsze. A wydaje mi się, że taka forma zajęć, w której dzieciaki mogą też jak gdyby sięgnąć do jakiegoś obiektu, może nie zabytkowego, ale nazwijmy to vintage, prawda, czy jakiegoś takiego klasycznego, no jest ciekawa. To jest coś, co moim zdaniem da te kompetencje wymierne właśnie, czyli ta mała motoryka, sprawność manualna, ale też jakaś prosta konstrukcja, budowanie tych elementów, też jakieś głębsze na osobnej płaszczyźnie, jakaś nić porozumienia ze starszym pokoleniem, tak, bo jeżeli dzieciaki będą pracowały bawiły się, przygotowały jakieś zabawki, z którymi kontakt mieli ich rodzice, to daje moim zdaniem jakieś doświadczenie, jakąś wspólnotę myśli. Uważam, że powinniśmy sobie dać prawo do tego, aby eksperymentować i szukać tego, co najlepiej odpowiada potrzebom naszych mieszkańców, naszych wychowanków, aby tego poszukiwać stale i ciągle. Oferta jest bogatsza, tak uważam, natomiast no wiecie Państwo, jeżeli mam zajęcia związane z ceramiką i pracą w glinie i u siebie w placówce mam warunki do tego, żeby, przepraszam, prowadzić zajęcia dość takie inwazyjne w zakresie czystości, a w szkole, która mnie gości i dyrektor tej placówki wskazuje mi, że jednak zależy mu na tym, żebyśmy ze sobą żyli w zgodzie i sobie nie utrudniali wzajemnie tego funkcjonowania, no to dla mnie to jest normalne i naturalne, że ta forma zajęć musi się zmienić na taki, który jest mniej inwazyjny. I w porozumieniu z nauczycielem, który zajęcia ceramiki prowadzi, uzgodniliśmy nową, alternatywną formę tych zajęć, tak aby one nie kolidowały z pracą szkoły. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj w placówce, w Pałacu Młodzieży mamy salę do wyłącznego użytku, a w szkołach do godzin wczesno-popołudniowych uczą się dzieci, popołudniami wchodzimy my na zajęcia, tak? A w kolejnym dniu znowu tam są dzieci, więc taka formuła wymaga jednak jakichś kompromisów z naszej strony i szukania tych form, które są właśnie, jak powiedziałem, niekolizyjne z normalnym funkcjonowaniem szkoły, która nas gości.
0: Do budynku Pałacu Młodzieży uczniowie wrócą dopiero w 2028 roku. Po remoncie zmieni się nie tylko wnętrze placówki, ale także sposób jej funkcjonowania.
1: Zmieni się na pewno to, że będziemy pracowali w większym wymiarze godzin. Dla mnie sytuacja, w której inwestujemy w obiekt, powiedzmy 25 milionów, a on de facto funkcjonuje przez 3 czy 4 godziny na dobę, no jest skrajnym marnotrawstwem środków publicznych. Dlatego będziemy działali może nie całą dobę, ale prawie że na okrągło. Bardzo będę chciał gościć w murach placówki w godzinach dopołudniowych właśnie szkoły, bo to bogate zaplecze dydaktyczne, techniczne, naukowe, którym będziemy dysponowali, nie może się marnować. Łatwiej jest doposażyć w bardzo, raz jeszcze, bogatą, fajną infrastrukturę, jedną przestrzeń i zapraszać tutaj tarnowskie szkoły, tak aby mogły realizować tego typu zajęcia, tego typu formy, które są niemożliwe w ich placówkach. I taki jest pomysł, aby te środki, które zainwestujemy w pałac, promieniowały i oddziaływały właśnie szerzej na pozostałe placówki, czy w ogóle może instytucje w mieście. A popołudniami oczywiście zajęcia tak jak do tej pory dla naszych wychowanków. Jako placówka oświatowa nie mogę prowadzić zajęć dla nikogo innego niż uczestników systemu oświaty, czyli dzieci i młodzież do ukończenia szkoły średniej, natomiast mogę udostępniać moje przestrzenie. Komercyjnie bądź nie. I w tym charakterze właśnie chcę zapraszać do korzystania z oferty pałaców, na przykład seniorów.
0: A ja dodam, że koszt remontu sięga 25 milionów złotych.
2: SK Tarnów.
0: Czy przy specjalistycznym szpitalu imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie powstanie wielopoziomowy parking? Dyrektor placówki Marcin Kuta potwierdza, że istnieje potrzeba wybudowania takiego obiektu, który służyłby zarówno pacjentom, jak i personelowi.

0: pracownikowi.
1: Oczywiście czuję potrzeby jeszcze sprawienia tego komfortu i pracownikom, i odwiedzającym w tym szpitalu, bo to jest potrzeba. Widzicie Państwo, co się dzieje każdego dnia między tą godziną 7 a 15. Rzeczywiście są plany, są prowadzone rozmowy i jest koncepcja, żeby za pawilonem internistyczno-geriatrycznym, pulmonologicznym wybudować 3 kondygnacyjny parking. Jesteśmy zaawansowani z panem Jackiem w rozmowach. No, chcę, żeby też to była budowla, która będzie po prostu funkcjonalna, to bezsprzecznie, ale i ładna. W związku z tym to nie jest postawienie betonowego szkieletora. Na to Państwo nie liczcie, za takie inwestycje się na pewno nie biorą. Nie chcę składać sztywnej deklaracji, tak jak nie składałem do tej pory na inwestycje, które się ziściły. Bardzo dużo czasu i bardzo dużo uwagi i pracy poświęcamy temu etapowi planistycznemu. To dlatego inwestycje idą szybko w realizacji, bo mamy bardzo wiele zagadek wyjaśnionych wcześniej. Wiemy, czego chcemy. Dużo łatwiej rozmawia się wtedy z projektantami i z wykonawcami, bo wiemy, czego chcemy. Nie ma zagadek na etapie wykonawstwa. W związku z tym chcę maksymalnie dużo wiedzieć, albo prawie wszystko wiedzieć odnośnie nowego obiektu. Plany są takie, że powiedzmy do zimy, w tym roku jeszcze pewnie będzie, bo to jesteśmy już po kilku spotkaniach, mamy na stole, ale nie jeszcze w 100% zadowalające pomysły. Myślę, że może się to ziścić do końca roku i postaramy się też wybrać taką porę roku, no bo cóż, też muszę myśleć o tym, żeby logistycznie to sprawić, by nie sparaliżować pracy szpitala, by też zajmując mnóstwo terenu wraz z dojazdem, z całą częścią budowlaną, no szpital musi działać, to jest najważniejsze. Jest jeszcze jedno ale, to co się dzieje w otoczeniu ochrony zdrowia, te wszystkie niepokojące, bardzo złe informacje, które docierają z rządu, z Ministerstwa Zdrowia, z Narodowego Funduszu Zdrowia o braku finansowania, o wprowadzeniu dziwnych, trudnych reguł. Praktycznie ostatnie 2 dni były dla nas bardzo nerwowe, bo docierają sygnały albo rozwiązania polegające na tym, że zmieniają nam zasady gry w trakcie roku. Z regułami gry, które dotyczą przeszłości, miesiąc, 2 miesiące w tył. To tak jak powiedział dr Sterkowicz, to tak jakby ktoś w trakcie meczu przesuwał pole karne. Bardzo trafne, bo dzisiaj w takiej sytuacji jesteśmy, a skutki tych decyzji, na przykład skala tego jest taka, że w skali jednego oddziału, czy miesiąca, czy dwóch, to jest 250 tysięcy złotych, 250 000 złotych. Więc proszę Państwa, wybudujemy parking, jak będziemy bezpieczni, jeśli chodzi o miejsca pracy pracowników, możliwości leczenia. Absolutnie nie chcemy zejść z jakości leczenia. Jeżeli nam zostanie miejsca na parking, zrobimy ten ekspres. Natomiast jeżeli zostaniemy dociśnięci z zewnątrz, będziemy czekać na lepszy czas.
2: A ja przypomnę, według planów 3-kondygnacyjny parking miałby stanąć za pawilonem internistyczno-geriatrycznym szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie. Będzie można odwiedzić interaktywną ekspozycję, wysłuchać opowieści, zobaczyć podziemia i zajrzeć do poszczególnych pracowni. Między innymi takie atrakcje przygotował tarnowski pasaż odkryć w ramach jubileuszowej 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. Na co jeszcze możecie liczyć? O tym w naszej rozmowie.
3: Alicja Noga, specjalista do spraw popularyzacji nauki w pasażu odkryć.
4: Przed nami kolejna Małopolska Noc Naukowców. Pasaż odkryć jest jedną z tarnowskich instytucji, które ponownie włączają się w tę wyjątkową akcję i chcą popularyzować naukę. Powiedzmy, co ciekawego przygotowaliście Państwo na tę edycję?
3: W tym roku, podobnie wzorem ubiegłych lat, chcemy pokazać przestrzenie, w których pracujemy. Będą to pracownie, w których na co dzień prowadzimy warsztaty, ale również ciekawostka, będziemy zapraszać do naszych piwnic. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak wyglądają XV-wieczne piwnice i dowiedzieć się więcej o historii kamienicy, serdecznie zapraszamy.
4: Ale piwnice to tylko jedna z przestrzeni, które Państwo tej nocy udostępnicie. Będą też do obejrzenia inne pracownie.
3: Oczywiście, ekspozycja nasza, która znajduje się na poziomie parteru i pierwszego piętra, jest do dyspozycji naszych odwiedzających. Zapraszamy serdecznie, tym bardziej, że w sali jednego eksponatu od niedawna, bo od 19 września funkcjonuje nowa wystawa związana z pomiarami geodezyjnymi i kartografią.
4: Jeżeli chodzi na przykład o pracownię astronomiczną, bo wiem, że i ją będzie można obejrzeć.
3: W pracowni astronomicznej standardowo będzie można zerknąć przez teleskop, zamknąć się na moment w planetarium i dowiedzieć się, na czym polegają zajęcia, które są tam na co dzień prowadzone właśnie pod kątem zakresem spotkań z gwiazdami tak naprawdę.
4: My dzisiaj nagrywamy tę rozmowę w pracowni chemicznej. Tutaj różne odczynniki. Czy tutaj będzie się również działo coś ciekawego?
3: Będzie na pewno kolorowo. Chciałabym w tym roku pokazać wszystkim, czym tak naprawdę się myjemy, z czego korzystamy, gdy idziemy do łazienki i również, żebyśmy się dowiedzieli czegoś więcej na temat badań związanych z naszym ciałem. Zatem dotkniemy tego, jak funkcjonuje nasza krew. Dowiemy się również o tym, jak badać parametry zawarte właśnie w tej surowicy krwi.
4: Mówiąc o Małopolskiej Nocy Naukowców, mówimy o tej popularyzacji nauki. Tutaj z kolei pani powołuje się na bardzo proste rzeczy, które są w naszym codziennym użytku. I rzeczywiście tak sobie myślę, że to jest świetna okazja do tego, żeby zachęcać do zgłębiania nauki, do poszerzania wiedzy, ale w taki sposób bardzo łagodny, bardzo zabawny często, właśnie poprzez te najprostsze rzeczy, z którymi każdy ma na co dzień do czynienia.
3: Dlatego u nas dzieci na pewno nie będą się nudzić. W pracowni małej inżynierii wykonają fantastyczne zabawki. Wykonanie ich jest proste, natomiast poznają przy okazji różne mechanizmy, dzięki którym możemy konstruować dużo większe budowle.
4: To jest już kolejna edycja, w którą włącza się pasaż odkryć. Jak pani ocenia poprzednie? Jest duże zainteresowanie? Tutaj zwykle drzwi się nie domykają, bo pasaż proponuje dużo fajnych rzeczy. A jak jest podczas Nocy Naukowców?
3: Oczywiście podczas Nocy Naukowców też mamy całkiem sporo odwiedzających. Zachęcamy do przyjścia między godziną 16 a 21. Wejścia są darmowe, ale wydarzenia w poszczególnych przestrzeniach odbywają się w takim cyklu co 2 godziny. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z programem, żeby zobaczyć, obejrzeć i również dotknąć tego, co w danej przestrzeni, w danym momencie może się dziać.
4: Zapisów Państwo nie prowadzicie, po prostu wystarczy przyjść.
3: Wystarczy przyjść, ale wejścia są po prostu limitowane, bo nasze przestrzenie nie są duże, dlatego jeśli ktoś koniecznie chce zobaczyć na przykład pracownię techniczną, bądź też pracownię komputerową, to trzeba przyjść na konkretną godzinę. Polecam zerknąć na stronę Małopolskiej Nocy Naukowców, na stronę organizatora. Myślę, że około 200 do 500 osób na pewno jesteśmy w stanie obsłużyć i tyle osób pojawia się w naszych przestrzeniach. Natomiast oczywiście są takie momenty, że tak powiem, takie rzuty, kiedy na ekspozycję na przykład wchodzi więcej osób. Ekspozycja będzie 3 razy otwarta tak do oprowadzania na zasadzie zwiedzania z przewodnikiem, więc jeśli Państwo macie ochotę, to zachęcamy też do właśnie sprawdzenia, o której godzinie. 16 na pewno, potem kolejne chyba co 2 godziny. Proszę to jeszcze zweryfikować.
4: A jeżeli komuś się bardzo spodoba, to istnieje szansa, że po takiej Nocy Naukowców zapisze się na stałe zajęcia w pasażu odkryć i zostanie małym odkrywcą.
3: Dokładnie tak, tym bardziej, że zajęcia w naszych pracowniach zaczynają się od następnego tygodnia, dlatego jest to ostatni dzwonek, ostatni moment, żeby jeszcze dołączyć do grup, które w dużej mierze jeszcze mogą przyjąć po kilka osób i w ten sposób możemy poszerzać tą właśnie dziedzinę wiedzy, która nas interesuje.
4: A ja przypomnę atrakcję Małopolskiej Nocy Naukowców w Tarnowskim Pasażu Odkryć w piątek, 25 września od godziny 16. Czekają na Was ciekawe aktywności i upominki związane z wydarzeniem. Wystarczy przyjść, wstęp jest bezpłatny. Dolina Salinas to najnowsza premiera teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Spektakl jest oparty na motywach powieści Na wschód od Edenu. Skąd pomysł na zmianę tytułu? O tym opowiada reżyser spektaklu Jakub Zalasa.
0: Może jest w tym jakiś taki gest, jakby żeby bardziej uniwersalną tę historię uczynić. Dolina Salinas teraz się trochę też kojarzy inaczej, jako że Kalifornia też ma swój odpływ, jakby specyficzny kontekst współcześnie. Więc może jest tam jakaś taka próba, teraz trochę dorabiam, bo ale może jest taka próba też jakby rozwikłania tego, co leży u podstaw. Bardzo głęboko tej amerykańskiej jakby też sytuacji dzisiaj, nie?
5: Powiedzmy, o czym jest sam spektakl.
0: Główny bohater, Cal Trask, dowiaduje się prawdy dawno ukrytej w rodzinie i stara się z tym jakby zmierzyć, a przy okazji uchronić swoją rodzinę poniekąd, aż do momentu, kiedy trochę już nie jest w stanie tego dalej robić, nie jest w stanie tej odpowiedzialności dalej dźwigać i wypala, jak gdyby. No i to jest to metaforyczne bratobójstwo, które jest związane z tym pierwowzorem Kaina i Abla, który zawarł też Steinbeck, więc jest to naraz kameralna opowieść o rodzinie, o ukrytej prawdzie, o tym, jak bracia nie są w stanie dojść do ładu i składu, a z drugiej strony jest to mityczna opowieść przetwarzająca dzieje Kaina i Abla i tego, jak u nich ta zazdrość też pracowała właśnie i że jesteśmy w sumie, tak to też Steinbeck jakby o tym mówi, że jesteśmy dziećmi Kaina wszyscy. Najwięcej dzieje się też tak dramatycznie, jak gdyby i tak najwięcej się prawdy objawia, najwięcej się po prostu akcji wydarza na sam koniec tej książki, chociaż cała powieść jest świetna, nie? Biorąc pod uwagę, że minęło ile? 70 parę lat od jej wydania, to cały czas jest aktualna, nie? I to wraca, bo nasze, jakaś tam, jest taki banał, nie? Ale natura ludzka się specjalnie nie zmienia, a zmienia się jakby, nie wiem, warunki technologiczne, warunki bytowe, humor humor jest tam wpleciony, nawet w miejscach, które można by nazwać jakby nie do końca stosownymi. Trochę jest takiego czarnego humoru, albo takiego humoru, który pojawia się w nieoczekiwanych momentach. A wydaje mi się, że taka jest trochę też natura tych napiętych sytuacji rodzinnych, że ten humor się pojawia niespodziewanie. Nie wiem, czy było to w pełni intencją na etapie pisania scenariusza, ale na pewno chciałem tam trochę tego wpleść. Dla mnie zaskakujące, że żadna jakby okrągła formułka i żadne okrągłe zdanie nie pasuje do tej adaptacji, bo ta opowieść po prostu tego nie dźwiga. To musi być proste, zredukowane, syntetyczne, a czasem się tak chce, jak się siedzi wieczorami i pisze adaptację, żeby wszystko było takie dopieszczone i może za dużo czasami. To był chyba główny problem, żeby nie przeholować.
5: A jeżeli chodzi o dobór aktorów, trudno było wybrać?
0: Nie. To jakby ten cast w jakiś sposób się uformował. W ogóle warto dodać jakby w kooperacji z Jędrzejem Hecnarem, który też trochę, powiedzmy, sugerował jakby, co by odpowiadało danej postaci, bo o tym gadamy od dawna rzeczywiście i trochę też należy powiedzieć, że jest to jakby taki kokreacyjny proces. Oczywiście ze wszystkimi, ale też z nim po prostu najdłużej o tym gadamy. Więc nie, to nie było trudne. Ekipa jest bardzo zaangażowana i pomaga z tym i również w przedbiegu, nie? Tak było. Myślę, że jest to dla widzów, którzy poszukują opowieści, z którą się mogą skonfrontować i w której się mogą przejrzeć. Niby to zawsze jest funkcją teatru, ale my w ogóle nie budujemy opowieści, która jakby jest konfrontacyjna w sensie politycznym czy w sensie jakimś takiego bezpośredniego przekazu. Nie staramy się wstrząsnąć tym widzem, tylko go zaprosić do refleksji i myślę, że najlepiej odnajdzie się widz właśnie taki, który lubi wyczytywać między wierszami rzeczy, kontemplować trochę być może i który zadaje sobie głębokie pytania. Oczywiście zaproszony jest każdy, bo myślę, że jakby pod koniec dnia jest to jakby jakaś tam adaptacja spójna, formalnie i tak dalej, ale myślę, że najbardziej przemówi to do osób, które są refleksyjne.
2: Dodajmy, że w obsadzie znaleźli się zarówno aktorzy Tarnowskiego Teatru, jak i artyści występujący gościnnie.
6: SK Tarnów News.
2: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś powiemy m.in. o przygotowaniu domu do kolejnego sezonu grzewczego i będziemy zapraszać na wydarzenia Małopolskiej Nocy Naukowców. Justyna Świderska, zapraszam. Prace opóźnią się o kilka miesięcy. Budowę bloków przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie spowolniła m.in. rozbiórka starych baraków i podziemnych sieci. Blok miał być gotowy w czerwcu przyszłego roku. Teraz termin oddania typowany jest dopiero na jesień.
7: Bernard Karasiewicz, prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na etapie stanu surowego. Zaczynamy więźbę dachową. Niemniej jednak ze względu na sieci, które były w starych barakach, które oczywiście wchodziły w skład, rozbiórka tych baraków wchodziły w skład tej inwestycji, narosło troszkę opóźniej i myślę, że to będzie rzutowało na ostateczny termin oddania tego budynku, ale to nie jest kwestia roku, tylko to jest kwestia paru miesięcy. Nie było na planach, że sieć gazowa jest na przykład tak blisko, że sieć MPC-owska jest tak blisko, że należy ją przebudować i dlatego też te wykonawca nam zgłosił i te opóźnienia powstały. Też zleciliśmy dodatkowe wykonanie odwodnienia, które też nie było w projekcie ze względu na badania gruntu, ale to mówię, to są takie szczegóły. Jednak uznaliśmy, że parking podziemny musi być doskonale osuszony, aby rzeczywiście w przyszłości za 20 lat nie było problemów z eksploatacją. Był 30 czerwiec 2027. Myślę, że to będzie jesień. Październik, wrzesień, listopad. No to wszystko zależy potem jeszcze od odbiorów końcowych wszystkich instytucji, które biorą w tym udział. To jest 88 mieszkań. Z tym 8 mieszkań będzie mieszkania wspomagane, zagospodarowane przez CUS. Bardzo dużą część mieszkań stanowią mieszkania dla osób, które figurują na listach od lat i oczekują. Mamy też część mieszkań dla osób uwięzionych, więźniów czwartego piętra, gdzie te starsze osoby lub osoby na wózkach inwalidzkich będą tam. Ale to nie jest masówka, to powiedzmy, powiem szczerze z doświadczenia, to jest jakieś też 8 do 10 mieszkań. To są jednopokojowe, dwupokojowe i trzypokojowe. To są mieszkania, które spełniają normy, czyli jednopokojowe, nie mniejsze niż 18 metrów powierzchnia pokoi. Parę mieszkań jest takie dla rodzin 7-8 osobowych, gdzie powierzchnia pokoju musi być około 40 metrów. To jest 60 metrów powierzchnia całkowita. Miejsce parkingowe w garażu i miejsce parkingowe na zewnątrz. Wydaje mi się, Krzyska, jak jestem doświadczony, w Krzyskiej 17 miejsc parkingowych nie braknie, normy są przestrzegane i to akurat będzie jakby plusem tego mieszkania, że niedaleko od centrum, a jednak nie ma problemu z parkingiem. Ci z więźniowie czwartego piętra, tak w cudzysłowie, to są osoby, które wystąpiły u nas o zamianę mieszkania. I oni jeszcze pewnie, ponieważ okres mamy dłuższy, to dotyczy osób starszych. Czasem te osoby się wykruszają. Często jest też tak, że mają ochotę, a w pewnym momencie mówią, no całkiem nowe środowisko. Jak ma 80 lat pani czy pan, ciężko mu się pożegnać z tym środowiskiem. To będzie całkiem nowe środowisko. Całkiem nowe zachowania tych ludzi, bo to mieliśmy na przykładzie wszystkiej 17B, że ze wszystkich środowisk się ludzie spotkali i to dopasowanie trwa lata. Także nie każdemu to odpowiada. No, to ludzie często są tak, jak mam Tuchowską 76, jest to blok jeszcze Sanguszkowski, do Cegielni. To są ludzie z tak zwanych familoków, jakbym powiedział po śląsku, gdzie oni są ze sobą już z życi i oni chcą razem gdzieś pójść. Nie? No więc tutaj ten proces doboru mieszkańców też jest przez nas w taki sposób socjologiczny brany pod uwagę. My mamy listy pełne. Powiem tak, mieszka jest 88, a na liście jest 150 rodzin. Nie? Ale następne inwestycje, które przewidujemy, tak jak Państwu już kiedyś mówiłem, że jest taka tendencja zmiany zasobów mieszkaniowych z tych starych, które funkcjonują teraz, na przykład drewnianych na ulicy Skargi, Wojtarowicza, zawilgoconych na ulicy Kąpielowej, na wymianę nowej substancji, że ma to być już, bo remontowanie czegoś takiego, to jak w piśmie mówią, lanie nowego wina do starego bukłaku.
2: Mówił Bernard Karasiewicz, prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie. A ja przypomnę, termin oddania nowego bloku przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie opóźni się. Zamiast w czerwcu, inwestycja ma być gotowa jesienią przyszłego roku.
6: SK Tarnów.
2: Temperatura spada, tarnowianie zaczynają dogrzewać mieszkania. Zanim jednak sezon grzewczy ruszy na dobre, warto zadbać o bezpieczeństwo i zaprosić do domu kominiarza.
8: Wiesław Zabawa, prezes międzywojewódzkiego cechu kominiarzy. Teraz jest najlepszy moment, żeby dokonać czyszczenia przewodów kominowych, dymowych, co 3 miesiące powinny być wykonywane. Są to przewody dla paliw stałych, czyli jak palimy węglem, drewnem. Jeśli opalamy gazem, te przewody czyścimy co 6 miesięcy. Przewody wentylacyjne czyścimy co najmniej 1 raz w roku. Powinniśmy również pamiętać, 18 września 2023 weszły elektroniczne protokoły, które trzeba wprowadzać do centralnej ewidencji emisyjności budynku. I kominiarze takie przeglądy dokonują. Wtedy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego widzi, kto dokonuje kontrolę. Mamy dzień, godzinę, minuty, kiedy ten przegląd był wprowadzony, kiedy został zakończony, kiedy żeśmy wprowadzili do centralnej ewidencji emisyjności budynku.
2: A jeżeli na przykład ktoś zaniedbuje taki obowiązek, musi się pewnie liczyć z jakimiś konsekwencjami.
8: Każda firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku szkody, jeśli kominy nie są kontrolowane i czyszczone wyłącznie przez kominiarza. Czyli uprawnioną osobą jest kominiarz. Mistrz kominiarski dokonuje kontroli stanu technicznego przewodów kominowych. Przeladnicy i mistrzowie dokonują czyszczeń przewodów kominowych.
2: My tutaj mówimy o tych karach przewidzianych przez prawo, ale tak naprawdę mówimy też o tym czyszczeniu, o tym pilnowaniu tego obowiązku, przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo,
8: tak,
2: prawda?
8: Największą karą jest dla nas, jeśli stracimy dorobek całego życia, dom pójdzie z dymem lub rodzina ulegnie zatruciu, zaczadzeniu, wtedy tracimy właściwie wszystko, bo zostaje nam właściwie nic.
2: Zaczęliśmy rozmawiać o tych pożarach sadzy, to powiedzmy może o takim przypadku, kiedy do takiego pożaru sadzy dochodzi?
8: Do pożaru sadzy dochodzi wtedy, jeśli komin nie jest regularnie czyszczony. Temperatura palącej sadzy przekracza 1000 stopni Celsjusza. To już jest wówczas zagrożenie dla zdrowia i życia domowników. Komin taki ulega często rozszczelnieniu, co prowadzi na dodatkowe koszty właściciela budynku, żeby ten komin naprawić. Jeśli mamy ubezpieczone, pokryje nam firma, ale firma ubezpieczeniowa pokryje wtedy, jeśli mamy po prostu dokonaną kontrolę stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych.
2: Ta sadza, ona jest w stanie się zapalić, jeżeli jest długo komin nieczyszczony i ta sadza się po prostu gromadzi, bo ona jest taka smolista, ona jest tłusta, ona się po prostu osadza wewnątrz komina i łatwo wtedy o jej zapalenie.
8: I wtedy właśnie się zapali i prowadzi nas na dodatkowe stratę oraz pożar.
2: Mówiliśmy też o zabezpieczeniu przed czadem. Czad to jest cichy zabójca ze względu na to, że nie można go w żaden sposób wykryć żadnym ludzkim zmysłem.
8: Tak, dlatego zawsze powinniśmy mieć zamontowaną czujkę czadu, która zasygnalizuje, że jest jakieś niebezpieczeństwo.
2: Takie czujki, one są w tej chwili chyba łatwo dostępne i koszty chyba też nie są zbyt wygórowane.
8: Koszty już są od 70 zł, można powiedzieć do 100 paru złotych. To już kupimy naprawdę dobrą czujkę czadu, która może naprawdę uratować nasze życie.
2: Jak się taka czujka odezwie, taki dźwięk ostrzegawczy się rozlega, jak najlepiej w takiej sytuacji postąpić?
8: Przede wszystkim przewietrzyć mieszkanie, wezwać służby ratunkowe.
2: Jeżeli chodzi o interwencję kominiarzy, wiemy, że spółdzielnie mieszkaniowe mają z państwem podpisane umowy. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o właścicieli mieszkań domów indywidualnych. Jak to jest załatwiane?
8: Właściciel budynku jednorodzinnego musi zadbać, żeby kominiarz co 3 miesiące przeczyścił te przewody kominowe, dymowe, spalinowe co 6 miesięcy, wentylacyjne co najmniej raz w roku oraz trzeba dodatkowo zgłosić o protokół elektroniczny. Wtedy mamy pewność, że wszystko jest dobrze. Jeśli są uwagi, kominiarz nas poinformuje o niebezpieczeństwie, że jest coś nie tak.
2: A jeżeli kominiarz wykryje, że coś jest nie tak, czy takiego pieca wolno używać?
8: Nie. Jeśli jest wykryte przez kominiarza, zawsze informujemy, że jest jakieś niebezpieczeństwo, że trzeba dokonać takiej i takiej naprawy.
2: A takie najczęściej przez panów spotykane nieprawidłowości, to co możemy wymienić?
8: Najczęściej źle podłączony piecyk nie do tego przewodu, co powinien być, bo zawsze pamiętajmy, przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia emitera ciepła, zawsze powinniśmy się skontaktować z kominiarzem, który po prostu wystawi opinię, co należy zrobić, gdzie podłączyć, żeby to było bezpieczne. Pod nadzorem mistrza kominiarskiego.
2: Wspomnieliśmy o czujkach czadu, ale wiem, że są też czujki dymu, który by się mógł gdzieś tam wydobywać z naszego źródła ciepła. Warto mieć dwie takie czujki?
8: Jak najbardziej, to nie są duże pieniążki. Zawsze warto mieć czujkę czadu i czujkę dymu. Państwowa Straż Pożarna prowadzi kampanię Czujka na Straży Bezpieczeństwa Twojego Domu. Międzywojewódzki Cech Kominiarzy prowadzi kampanię od lat. Sadza płonie, czad zabija, żyj. Docieramy do 2478 gmin w całym kraju. Przez lata były wysyłane plakaty mailowo do każdej gminy o kampanii społecznej Sadza płonie, czad zabija, żyj. Wszystko jest zrobione po to, by dotarła ta informacja do włodarzy gmin, by włodarze gmin mogli przekazać radnym, sołtysom, żeby ta informacja rozchodziła się do mieszkańców, bo skąd ludzie mają wiedzieć, jak nie od włodarzy gmin?
2: Jeżeli mówimy tutaj właśnie o takiej współpracy z samorządami, wiem, że jeżeli chodzi o organizowanie wizyt kominiarskich w danym terenie, to często jesteście Państwo w porozumieniu z samorządem. Samorząd się umawia, obwieszcza taką informację, że w tych i w tych dniach kominiarze będą na danym terenie. Wówczas mieszkańcy mogą po prostu o taką wizytę poprosić.
8: Jak najbardziej dużo kominiarzy współpracuje z gminami i zawsze są informacje dla terenów wiejskich, gdzie po prostu kominiarze czyszczą, ze czyszczenia jest sporządzany zawsze potwierdzenie czyszczenia, czyli najczęściej kwit rachunek. Jeśli mamy kontrolę, to zawsze z kontroli mamy protokół.
2: Też mówiliśmy w poprzednich latach o tym, żeby dobrze sprawdzać, komu zlecamy wykonanie takiej kontroli, prawda? Kominiarz musi mieć uprawnienia.
8: Jak najbardziej na terenie kraju można w organizacjach kominiarskich właśnie sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych.
2: Zapytam jeszcze o jedną kwestię, bo zbliża nam się zima. Bardzo wielu z nas, odczuwając chłód, za wszelką cenę chce uszczelnić mieszkania, uszczelnić okna, drzwi, tak żeby zimno w żaden sposób nie dostawało się do środka. Tymczasem w wielu sytuacjach ten dopływ powietrza jest nam niezbędny do tego, żeby nasze urządzenia grzewcze działały prawidłowo. Powiedzmy, jak to funkcjonuje, jak to powinno być zorganizowane, żeby było bezpiecznie.
8: Żeby kominy działały prawidłowo, musimy zapewnić prawidłowy dopływ powietrza, niezbędny do prawidłowego działania przewodów kominowych. Jeśli mamy zapewniony dopływ powietrza, kominy będą działać prawidłowo. Jeśli będzie zbyt mały dopływ powietrza, może nastąpić cofka przewodów wentylacyjnych, ewentualnie spalinowych.
2: Czym ta cofka skutkuje?
8: No, zaczadzeniem. Może dojść do tragedii podczas kąpieli, najczęściej podczas kąpieli.
2: Jakbyśmy mieli podpowiedzieć, w jaki sposób można sobie prosto w mieszkaniu sprawdzić, czy nasza wentylacja działa tak, jak powinna?
8: Zawsze możemy sprawdzić, przykładając kartkę, czy ta kartka się trzyma wentylacji, bo jeśli będzie się trzymała, wtedy ten ciąg jest. Jeśli ta kartka się nie trzyma, to znaczy, że źle użytkujemy swoje mieszkania, mało wietrzymy, nie zapewniamy wystarczającego dopływu powietrza.
2: Jak wspominaliśmy o tych czujnikach, gdzie najlepiej je zainstalować, tak żeby rzeczywiście była pewność, że będą działały prawidłowo?
8: Czujkę tlenku węgla powinniśmy zawsze zamontować w pobliżu emitera ciepła. Tam, gdzie mamy piecyk gazowy, piecyk kaflowy czy kotłownię, ta czujka zasygnalizuje niebezpieczeństwo. Bardzo ważnym wątkiem jest komin awaryjny, komin bezpieczeństwa. Coraz częściej dochodzi do anomalii pogodowych, które powodują kilkudniowe uszkodzenia linii energetycznej. W takiej sytuacji, jeśli mamy komin awaryjny czy komin bezpieczeństwa, możemy podłączyć piecyk, piecokuchnię, przygotować posiłek czy ogrzać budynek.
2: Czy to oznacza, że budując dom trzeba teraz zaprojektować dwa kominy? Wyjaśnijmy, na czym to polega.
8: Komin awaryjny to komin, który w sytuacjach nadzwyczajnych będziemy mogli podłączyć na przykład kominek czy piecyk grzewczy w pokoju. Komin musi spełniać wymogi, zawsze być odebrany przez kominiarza. Każde urządzenie, które chcemy podłączyć, zawsze kontaktujemy się z zakładem kominiarskim i musi być wizyta kominiarska.
2: Jak to wygląda w praktyce? Taki komin to jest, że tak powiem, drugi komin obok tego głównego, który stawiamy w domu? Jak to wygląda?
8: Może być obok, może być całkiem w innej części budynku, dostosowany tak, żeby był wyprowadzony zgodnie z przepisami. Kominy są uszkadzane podczas po prostu pracy urządzeń grzewczych, są niszczone. Także bardzo ważne zawsze mieć komin awaryjny, komin bezpieczeństwa. My jako kominiarze widzimy, że szczególnie ja z terenu Małopolski, co pochodzę, bardzo dużo ludzi podłącza właśnie kominki, no kominki, które spełniają wymogi i są dopuszczone do użytkowania.
2: Umiemy palić w tych piecach? Umiemy wykorzystywać te źródła energii?
8: Powiem tak, w Tarnowie można powiedzieć jest najczystsze powietrze, ale najczystsze powietrze jest przez to, że było przeprowadzone multu pokazów palenia od góry. I ludzie się faktycznie nauczyli. Jesteśmy też również zapraszani, żeby takie pokazy pokazać i to skutkuje, że mamy czyste powietrze.
2: Mówił kominiarz Wiesław Zabawa. Tymczasem jeszcze do 29 września można składać wnioski do projektu Bezpieczny Dom. Mieszkańcy powiatu tarnowskiego mogą otrzymać bezpłatnie czujniki tlenku węgla i dymu. From Wow to Why to hasło jubileuszowej 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. Tegorocznym gospodarzem jest Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Noc Naukowców odbędzie się 25 września w całym regionie. W programie m.in. warsztaty, eksperymenty, wystawy i inne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
9: Justyna Smoleń, dyrektor programowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jest dla nas wyjątkowa, ponieważ świętujemy 20. jubileuszową edycję tego wydarzenia. W Cogiteonie przygotowaliśmy naprawdę bardzo rozbudowany program. Właściwie cały budynek będzie tego wieczoru żył nauką, zaczynając od przestrzeni bawialni, Akademii Dzieci, przez laboratoria i wystawę stałą, aż po salę Cogito i przestrzeń przed budynkiem.
10: Ile instytucji weźmie udział w tej Małopolskiej Nocy Naukowców? Jak to będzie wyglądało? Bo wiem, że co roku tysiące uczestników przyjeżdża tutaj do Krakowa i zwiedza te małopolskie naukowe instytucje. No to jak planujecie, żeby to wyglądało w tym roku?
11: Oczywiście statystyki są bardzo ważne i zawsze się cieszymy, że mamy kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet i kilkuset, licząc tą skalę naszej działalności partnerów. Miłosz Chorodyski, koordynator Art and Science, bo oczywiście lista nie jest zamknięta i cały czas ktoś się do nas zgłasza, ponieważ jest to na tyle atrakcyjna noc, atrakcyjne wydarzenie, że wszyscy chcą w nim uczestniczyć, ale my podchodzimy do tego przede wszystkim pod kątem jakości. Tak? My chcemy, żeby ta noc była wyjątkowa, bo jest 20, jubileuszowa. Przez 20 lat utarło się już, że naukę można popularyzować w inny sposób niż tylko i wyłącznie za pośrednictwem wykładów. Przez te 20 lat udało się przełożyć język naukowy na sztukę, na spektakl, na eksperyment i na tym nam bardzo zależy, żeby ludzie przychodzili do nas przede wszystkim po to, żeby spotkać się z nauką, zadać sobie to pytanie na końcu why, tak? Także dlaczego to się dzieje, ale na początku się zachwycić, stąd to wow na początku. Co prawda nie każdy tą angielszczyzną jest zachwycony, ale dzisiaj w dobie social mediów wow, why to są takie słowa, które są, nazwijmy, takimi hukami, więc my też trochę tego huku musimy wokół Małopolskiej Nocy Naukowców zrobić, żeby dotrzeć z przekazem, a ten przekaz jest jeden prostszy: naukę trzeba lubić, da się lubić i przede wszystkim można ją zrozumieć i dzięki temu w tym świecie się lepiej orientować.
10: No tego wow na pewno nie zabraknie na waszych wydarzeniach, bo na pewno plany macie bogate, to powiedzmy sobie, co szykujecie jako Cogiteon?
9: Bardzo zależało nam właśnie na przygotowaniu programu dla całych rodzin i dla różnych grup wiekowych. Najmłodszych zapraszamy do Akademii Dzieci. Jednym z jej punktów będzie właśnie spotkanie autorskie z Różą Hajkuś, które właśnie świetnie pokazuje dzieciom i rodzicom, że nauka może być fascynującą przygodą. Otwieramy również nasze laboratoria. Będzie można zajrzeć do nich wieczorową porą, zobaczyć miejsca, w których na co dzień prowadzimy zajęcia i eksperymenty i przede wszystkim samemu wejść w rolę odkrywcy. Przygotowaliśmy także specjalne oprowadzanie po naszej wystawie stałej oraz pokaz naukowy przygotowany przez zespół Cogiteonu. Temu wątkowi będzie towarzyszyć także prezentacja prac naszej pracownicy poświęconych wizerunkom naukowczyń. W różnych częściach budynku pojawią się dodatkowe stanowiska i aktywności. Będzie można między innymi spotkać się ze zwierzętami, zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce i poznać wielkich z Małopolski, a nawet własnoręcznie wyrobić jubileuszowy medal.
10: Będzie na przykład mapping.
9: Tak, będzie mapping, a takim początkiem tej aktywności na zewnątrz będzie koncert Kołysanki Kopernika, a w ślad za tą aktywnością pojawi się właśnie kosmiczny mapping, który przeniesie nas w świat sztuki, technologii, nauki i kultury.
10: No to dziać się w Cogiteonie będzie, ale i nie tylko, bo też inne instytucje będą współpracowały w tworzeniu tej Małopolskiej Nocy Naukowców. Gdzie jeszcze będziemy mogli zaglądać tutaj na terenie Krakowa i nie tylko?
11: Sercem programu będzie doskonała niedoskonałość. Już rozszyfrowuję tą nazwę. To jest widowisko multimedialne, które łączy właśnie wystawę obrazów Dobiesława Gały, który przygotował dla nas serię reliefów, które są skonstruowane, bym tak powiedział, bo ciężko powiedzieć o tym, że zrobione, czy namalowane, czy narysowane, skonstruowane w taki sposób, że w makroskali objawiają nam się nagle ciągle różne kosmiczne krajobrazy. Stąd ta konstrukcja, ponieważ jest to celowy zabieg, żeby przenosząc swoją uwagę na właśnie makroskalę, zobaczyć coś, czego w obrazie może w pierwszym wejrzeniu się dostrzec nie da. Dlatego zaangażowaliśmy multimedia, zaangażowaliśmy też artystów, którzy tworzą w technice 360 w naszej strefie emocji, w kinie sferycznym. Będzie można zobaczyć wnętrze obrazu Dobiesława Gały i polecieć specjalnym wehikułem na niemożliwą planetę, czyli taką planetę, która swoje zjawiska atmosferyczne uzależnia od działalności artystycznej.
9: Bardzo ważny wątek tegorocznego właśnie programu poświęcamy również kobietom w nauce. Przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne. Pierwszy pod prąd i wbrew konwenansom, czyli jak kobiety wywalczyły prawo do nauki, będzie taką opowieścią o drodze, którą musiały przejść, żeby móc studiować, prowadzić badania i rozwijać kariery naukowe. Drugi panel, kobiety w nauce, różne oblicza współczesnej naukowczyni, przeniesie nas już do współczesności, więc temat jest bardzo, bardzo ciekawy i na czasie. Podczas Małopolskiej Nocy Naukowców odbędzie się również uroczysta jubileuszowa gala, na której zostaną uhonorowani, nagrodzeni uczestnicy konkursu, do którego bardzo serdecznie zachęcamy dzieci, aby wzięły udział, ponieważ jeszcze można nadsyłać zgłoszenia i bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Takim zwieńczeniem tej naszej gali będzie również prezentacja fragmentu spektaklu Układ Scalony, który realizujemy przy współpracy z Teatrem Słowackiego, a premiera tego spektaklu nastąpi 9 października, na którą już też Państwa zapraszamy.
10: Małopolska Noc Naukowców, to powiedzmy sobie, kiedy ona się odbędzie, w jakich godzinach i co z biletami, czy trzeba rezerwować wcześniej jakieś miejsca, jeśli chce się Was odwiedzić.
9: 25 września, startujemy już od godziny 15. Należy pamiętać, że trzeba dokonać rejestracji i pobrać bilety z naszej strony internetowej. Z racji tego, że jest duże zainteresowanie, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby nie odkładać tej decyzji na ostatnią chwilę.
2: Bezpłatne wejściówki do pobrania oraz program znajdziecie na stronie internetowej Noc Naukowców małopolska.pl. Z organizatorami rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska, a wydarzeniu patronuje Radio SK.
6: SK Tarnów.
2: Tarnowski Urząd Miasta będzie można zobaczyć z zupełnie innej strony. W najbliższy piątek, 25 września, podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, magistrat pokaże się od kulis. Organizatorzy zapraszają od 17 do 21. Przygotowano sporo atrakcji.
12: Tomasz Kowalski, Kancelaria Prezydenta, Urząd Miasta Tarnowa. Małopolska Noc Naukowców już w najbliższy piątek, jest to 20. edycja, a dla nas, dla Urzędu Miasta Tarnowa, jest to po raz pierwszy, kiedy możemy być częścią tego przedsięwzięcia i jest to dla nas naprawdę fantastyczna okazja, żeby opowiedzieć mieszkańcom, mieszkankom naszego miasta o tym, jak działa urząd na co dzień. Startujemy o godzinie 17 i będziemy czekać na zwiedzających, na wszystkich, którzy chcą nas odwiedzić, do godziny 21. Nie ma zapisów, jesteśmy otwarci, czekamy i zapraszamy. Będzie to świetna okazja do tego, żeby zwiedzić urząd. Przygotowaliśmy mnóstwo stoisk z atrakcjami dla najmłodszych i nie tylko, ale będzie też można na przykład złożyć wniosek o Tarnowską Kartę Miejską. Mamy kilka budynków, w których pracuje Urząd Miasta Tarnowa, natomiast my zapraszamy do głównej siedziby, czyli do tego historycznego gmachu przy ulicy Mickiewicza 2. Tam też niegdyś mieścił się Narodowy Bank Polski, dlatego w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców będzie również stoisko Narodowego Banku Polskiego.
13: Ma znaczenie, o której godzinie przyjdziemy między tą 17 a 21, że jakieś atrakcje będą tylko w tym czasie, czy tak
12: naprawdę? Nie, zapraszamy przez cały czas. Wszystkie atrakcje, które przygotowaliśmy, będą dostępne przez cały czas trwania wydarzenia. Przygotowaliśmy mnóstwo tych atrakcji, począwszy od miejskiego parkingu tego wewnętrznego w Urzędzie Miasta. Tam będzie stoisko Straży Miejskiej. Będzie prezentowana flota dronowa z komentarzem strażników miejskich i pana komendanta. Będzie też pokaz magicznej tuby. To też bardzo ciekawa rzecz, która ma przypomnieć, zwłaszcza najmłodszym, o znaczeniu noszenia odblasków, a przed nami jesień, więc jest to temat aktualny. Będą też animacje przygotowane przez Tarnowskie Centrum Kultury, puzzle i nietypowa wieczorynka, no ale może nie będziemy zdradzać za dużo szczegółów. Idąc dalej, będą również stoiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Tam przygotowaliśmy edukację ekologiczną, pokazy też, które będą prezentowały maszyny wykorzystywane w miejskich instalacjach. Przygotowaliśmy krzyżówki, wykreślanki, quizy dla dzieci, dla dorosłych, natomiast test wiedzy o ochronie powietrza, po którym nastąpi losowanie nagród, a tam m.in. możliwość wygrania badania kamerą termowizyjną. Będzie też poszukiwanie 10 ukrytych małych chmurek z nagrodami rzeczowymi dla najmłodszych. To będą m.in. lunchboxy, torby, butelki, ale także edukacja ekologiczna i tutaj również krzyżówki, również łamigłówki oraz kolejne gadżety, plany lekcji, magnesy z instrukcją segregowania odpadów. Idąc dalej, będziemy mieli stoisko Narodowego Banku Polskiego i tutaj to Narodowy Bank Polski przygotuje atrakcje dla zwiedzających. Będzie również stoisko Wydziału Cyfryzacji i Przetwarzania Danych, rozwiązywanie interaktywnego testu cyberbezpieczeństwa z możliwością otrzymania certyfikatu. Zaprezentujemy nasze technologie serwerowe i różne aplikacje, m.in. jedną z najnowszych, czyli aplikację Zamek na Górze Świętego Marcina. I tutaj też będzie możliwość złożenia wniosku o Tarnowską Kartę Miejską oraz porozmawiania o tym rozwiązaniu. Oprócz tego stoisko swoje będzie miał Wydział Wsparcia Przedsiębiorczości. On zapowiada się naprawdę ciekawie. Tam na najmłodszych czeka gra planszowa z kapslami Droga do Własnego Biznesu, gdzie do zdobycia będzie paszport małego przedsiębiorcy. Będą też warsztaty z rejestracji pierwszej firmy. Będą one obejmowały losowanie budżetu, tworzenie szyldu oraz pamiątkowy wpis do rejestru małych przedsiębiorców. No i oczywiście nie może zabraknąć tego, co chyba dla wielu będzie bardzo atrakcyjne, czyli możliwość spotkania z samym prezydentem, odwiedzenia gabinetu prezydenta miasta.
13: Tam rozumiem, że prezydent dopowie też trochę o kulisach swojej pracy.
12: Dokładnie tak. Wraz z panem prezydentem będzie Chmurek, nasz urzędowy kot. Z nim również będzie można spędzić kilka chwil.
13: Ile czasu sobie zarezerwować na tur po Urzędzie Miasta, jak osoby planują więcej atrakcji?
12: Całość trasy powinna zająć około 60 minut.
13: Szczegółowy program można znaleźć na stronie
12: tarnow.pl.
13: W razie gdybyśmy chcieli rzeczywiście coś załatwić, jeśli chodzi o kartę miejską, to tam jakieś formularze będą na miejscu, ale jak będą tam zdjęcia, to lepiej mieć przy sobie.
12: Dokładnie tak.
13: Małopolska Noc Naukowców kusi wieloma atrakcjami, ale czym wyróżnia się propozycja tarnowskiego magistratu? Dlaczego warto przyjść także do Was?
12: Przede wszystkim chcemy zaprosić do wszystkich miejsc w Tarnowie, które angażują się w Małopolską Noc Naukowców, bo to jest wiele świetnych atrakcji zaplanowanych, ale to, co w Urzędzie Miasta, co nas odróżnia od innych, no to na pewno możliwość zajrzenia za kulis pracy magistratu, pana prezydenta, no i jego współpracowników.
2: A materiał przygotował Tomek Piszczek.
6: SK Tarnów News.
2: Justyna Świderska, zapraszam na kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów, w którym dzisiaj będziemy rozmawiać o pasji fotograficznej.
14: Tomasz Sobczak, członek zarządu Fotoklubu RP, honorowy prezes Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznych.
2: Jeżeli pozwolisz, to zaczniemy od tego, że stoimy u progu nowej pory roku. Za oknami jesień, dzisiaj deszczowo, dzisiaj mglisto. Mamy nadzieję, że jeszcze i słońce się pojawi, ale tak się zastanawiam z perspektywy kogoś, kto patrzy na świat przez obiektyw. To jest taka dobra pora roku na to, żeby polować na fajne kadry?
14: Bardzo dobra pora roku. Nawet bym powiedział, że w takiej porze roku można upatrywać pewną łatwość fotografowania, dlatego że generalnie do fotografii potrzebne jest nam światło. I w momencie, kiedy będzie dużo słońca, mogą się pojawić różnice kontrastów, duże cienie, takie rzeczy. I z tym sobie czasem trudniej poradzić. Natomiast w momencie, kiedy jest słota jakaś, kiedy tego słońca wprawdzie jest mniej, ale światło generalnie jest równe, no to mogą być atuty tak naprawdę fotografowania w takiej aurze. Ja lubię, że tak powiem, deszcz generalnie do fotografowania. Wtedy to jeszcze jest kolejna psychologiczna rzecz, że się każdemu albo większości wydaje, że to jest zła pora do fotografowania. Zniechęca nas to do wyjścia, powiedzmy, gdzieś poza dom, no bo przecież pogoda jest zła, bo pada, no ale to może być właśnie atutem, że inni nie wyszli, a my tam jesteśmy i możemy złapać coś, czego inni nie będą mieli.
2: Takie kadry można upolować zarówno w mieście. Nasza Starówka, nasze miasto daje duże pole do popisu w tym zakresie, ale mamy też przepiękny region, dużo pięknych, malowniczych miejsc, Pogórze Ciężkowickie. Można się wybrać też na wycieczkę i te jesienne kadry łapać.
14: Absolutnie. No, przyroda nas rozpieszcza w zasadzie i ta jesień, ona jest różna i to nie jest powiedziane, że to musi być piękna, cukierkowa, polska złota jesień, bo A przyroda to też i my jesteśmy częścią przyrody, to też są ludzie, to mogą być ciekawe rozmowy, jakieś sytuacje. W momencie, kiedy jest piękna pogoda, ludzie się może bardziej śpieszą też, nie mają tak czasu, a może taki deszcz właśnie sprawiłby, że ktoś się schroni pod przystankiem i odbędziemy ciekawą rozmowę, zrobimy piękny portret jakiejś osoby, a przede wszystkim no właśnie zatrzymamy czas fotografią, czyli damy temu komuś nieśmiertelność.
2: Ja tak sobie przypominam wystawy, które organizowali członkowie waszego towarzystwa, między innymi w Tarnowskim Centrum Kultury. Pamiętam też taką, na której można było zobaczyć zamazane kadry, na których fajnie można było uchwycić dynamikę ruchu, nawet pod parasolami tych, którzy się spieszą, żeby nie zmoknąć.
14: No tak, tutaj widzę te zdjęcia, o których mówisz, głównie chyba za sprawą Gosi Sikory, która kilka cykli, dwa czarno-białe, jeden kolorowy, na szczęście nawet dała się namówić do tego koloru, zrobiła i faktycznie dla niej ta gorsza pogoda i nieostrości, no to był atut tej fotografii. Myślę, że za jakiś czas zobaczymy Gosię pewnie w jakiejś kolejnej odsłonie, bo to bardzo zdolna fotografka.
2: No właśnie, a propos tych zdolności, niektórzy się z takim talentem rodzą, a inni troszeczkę chcą go podszlifować, żeby działać jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej. I można tego się nauczyć. Można to zrobić na przykład wstępując do klubu, do klasy właściwie pracowni fotograficznej, która działa przy Tarnowskim Centrum Kultury. Jeszcze mamy trochę wolnych miejsc na ten rok szkolny?
14: No te miejsca się wyczerpują i w zasadzie dużym zaskoczeniem dla organizatorów, czyli Tarnowskiego Centrum Kultury, ale też dla mnie było to, że otworzyliśmy na początku dwie grupy, początkującą i zaawansowaną, i ta grupa zaawansowana w ciągu 3 godzin miejsca się wyczerpały. Tak jeszcze nie było w historii. Tarnowskie Centrum Kultury podjęło decyzję, żeby otworzyć dodatkową taką klasę czy grupę równoległą, która będzie miała swoje zajęcia we czwartki. W środę miejsc już nie ma, ale identyczny program, ci sami prowadzący, ta sama godzina, bo to też 18 godzina. Mieliśmy sygnały, że zajęcia, gdy są zbyt wcześnie, to nie jest to wygodne dla osób pracujących, a jakby nie patrzeć, to właśnie staramy się zapewnić te zajęcia, czy zachęcamy osoby, dla których no nie ma innej też oferty, bo dla młodzieży tej oferty jest nieco więcej. Chociaż też jak najbardziej może się tu młodzież zapisać i chodziły osoby uczące się i dobrze się w tej grupie czuły. Ale generalnie tak, na grupę podstawową jeszcze parę miejsc jest i na tą czwartkową chyba jeszcze parę miejsc jest. Kilka dni nie sprawdzałem tego, ale no kto pierwszy, ten lepszy. Już to, co mogę obiecać, to na pewno, że czwartej grupy innej nie otworzymy, bo możliwości też i lokalowe, i osobowe są ograniczone, a bazujemy tutaj głównie na możliwościach, umiejętnościach członków Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, czy osób, które już te pracownie też ukończyły. No więc też to są osoby aktywne zawodowo w innych miejscach. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrobić tak na bardzo, bardzo wielki, pełny zegar. Trzeba wszystko pogodzić, a z drugiej strony też chcemy, żeby no, ten Tarnów miał taką szansę i mieszkańcy tutaj, czy Tarnowa, czy regionu, żeby mieli szansę spotkania się z innymi pasjonatami fotografii, żeby nie powiedzieć wariatami, bo to jakieś tam pogranicze jest. Ojciec Alicji w Krainie Czarów mawiał, że tylko wariaci są coś warci, no i w tych fotograficznych wariatów albo celujemy, albo próbujemy ich obudzić właśnie w tą stronę.
2: To powiedzmy teraz, zdradzając co nieco, co się dzieje na takich zajęciach w pracowni? Czego można się nauczyć? Czego ciekawego można się dowiedzieć? W jaki sposób można doszlifować warsztat?
14: Staramy się przede wszystkim, żeby na każdych zajęciach była praca z aparatem. To jest ten nacisk na praktykę, że nawet jeśli są jakieś tam teoretyczne wskazówki, to żeby to i przećwiczyć. Staramy się też między sobą komunikować, jeśli chodzi o prowadzących, żebyśmy wykorzystywali, żebyśmy wiedzieli też, co było gdzieś tam nauczone i żeby dało się to powtarzać, bo nie będzie nauki fotografii bez praktycznej realizacji jakichś zadań, tematów, bez wkładu i udziału własnego i chęci osoby. Można przeczytać wszystkie książki o fotografii, a jeśli się jednak nie weźmie tego aparatu do ręki, to nie da się sobie szansy na zrobienie błędu. A jak się zrobi błąd, a potem się przemyśli, dlaczego ten błąd, a jeśli ma się z kimś jeszcze możliwość skonfrontowania, zapytania, co poprawić, no to jest najważniejsze. Nikt, nawet Einstein, nie urodził się od razu wielkim fizykiem, tylko jakaś droga jego musiała być. No ja myślę, że właśnie te zajęcia to jest głównie taka przygoda i droga w stronę fotografii. Zajęcia grupy podstawowej, wiadomo, że bardziej chodzi o kwestię świadomości użycia tego narzędzia, jakim jest aparat, natomiast grupa zaawansowana to już są bardziej zajęcia pewnego rodzaju problemowe. Już zakładamy, że w grupie zaawansowanej osoba już potrafi obsługiwać aparat i to też nie jest jakiś taki konieczny warunek na zasadzie, że to musi być mistrz obsługi aparatu, bo ja zdaję sobie też sprawę, że są funkcje w moim aparacie, których ja nie używam zwyczajnie dlatego, że ich nie potrzebuję. Używam tych, które są mi potrzebne i traktuję aparat jako narzędzie, nic więcej. Natomiast już bardziej mówię, w świadomość tego kreowania obrazu zmierzamy w zajęciach grupy zaawansowanej. No i są tam elementy i w jednej, i w drugiej grupie elementy studia fotograficznego, elementy fotografii ulicznej, pracy z człowiekiem, portretu, fotografii jakiejś takiej pakszotowej, czyli jak sobie, nie wiem, dobre zdjęcie zrobić na portal aukcyjny, żeby się ładnie sprzedało, a nie trzeba chyba nikomu mówić, że ten sam przedmiot wizualnie pokazany atrakcyjnie, a kiepskie zdjęcie, no zdjęcie w tym przypadku sprzedaje ten produkt, więc to...
2: Kupujemy oczami,
14: jak najbardziej. No jeśli mi się coś podoba, nawet jeśli będzie to ten sam przedmiot gorzej sfotografowany, wybiorę w przypadku podobnej ceny ten ładniejszy, ten dla mnie ładniejszy, bardzo subiektywnie, prawda?
2: A czy dotykacie w ogóle tematu retuszowania zdjęć, modyfikowania tych zdjęć przy użyciu cyfrowych na przykład narzędzi?
14: Jak najbardziej. Są też zajęcia, w których jest obróbka. W tym roku takie właśnie zajęć z obróbki podjął się Hubert Burzawa. On pokaże, a ma wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej, więc on pokaże właśnie podstawy i Photoshopa, i Lightrooma, tych narzędzi, które no, głównie fotografowie używają. Więc no, jest to, myślę, taki kompleksowo już program dopracowany. Co roku coś staramy się zmodyfikować, ale nie robić jakiejś rewolucji. Rewolucje już były poprzednio, jak szukaliśmy jakiejś takiej faktycznie poważnej ścieżki. Ja teraz myślę, że ten mechanizm, który już funkcjonuje, staramy się tylko ulepszać, natomiast nie robić jakichś takich grubych bardzo zmian.
6: SK Tarnów.
2: Jak jesteśmy przy tych nowoczesnych narzędziach, to nasuwa mi się takie pytanie, bo często w ostatnim czasie słyszę troszeczkę narzekania tych, którzy pracują zawodowo właśnie aparatami. Nie tylko przygotowują na przykład relacje z różnego rodzaju wydarzeń w całym regionie, ale jakieś fotografie ilustracyjne. Wchodzi nam sztuczna inteligencja, wielu z nas próbuje pisać prompty, próbuje właśnie tworzyć sobie tego typu obrazy. Pojawiają się takie dyskusje w waszym środowisku na temat zagrożeń, szans, jakie to daje?
14: To znaczy, ja myślę, że cokolwiek byśmy na ten temat nie powiedzieli, to rzeczywistość nie zmienimy. I to, że świat w tą stronę się rozwija i on jest, to tak się dzieje. I czy my tutaj powiemy sobie, że to świetnie, czy zganimy takie coś, to nie ma kompletnie tak naprawdę ani przełożenia, ani znaczenia. Czyli krótko mówiąc, mamy dość mały wpływ na to, jak to się dzieje. Ja jestem takim ostrożnym obserwatorem tej sytuacji, no i też wszystko zależy, w jakim kontekście chcemy to użyć, bo jeśli jestem całkowitym przeciwnikiem generowania jakiejś sztucznej rzeczywistości i wmawiania człowiekowi, że to jednak jest rzeczywiste, bo to jest bardzo istotne, z tym sobie chyba świat nie do końca umie poradzić, próbują jakieś przepisy zrobić, że już ktoś, kto generuje, to musi się jakby z tego trochę wyspowiadać, żeby nie było sytuacji, że ten obraz pokazuje nieprawdę. To oczywiście są zaszłości z początku fotografii, fotografii prasowej nawet, bo historia o tym mówi, jak zdjęcie zaczęło wchodzić do gazety, że jak coś było na zdjęciu, to znaczy, że to była prawda. No to odbijamy się teraz od tej ściany i niekoniecznie ten obraz, który widzimy, a już obraz ruchomy, to co z nami internet wyprawia i czasem jakie pokazuje nam obrazki, animacje, filmiki, które nie są rzeczywiste.
2: Te granice są bardzo zatarte.
14: To raz i ciężko czasem sobie z tym poradzić, odróżnić, prawda, mimo że człowiek ma jakieś doświadczenie, to nie zawsze jest to łatwe. Ale tak jak mówię, do fotografii, ja myślę, że fotografia sobie poradzi. Tak jak na początku, no nie wiem, cyfrowej fotografii kiedyś były obawy, czy ta cyfrowa fotografia w ogóle nie zniszczy fotografii, bo była fotografia tradycyjna, na materiałach światłoczułych. Dzisiaj fotografia na materiałach światłoczułych jest nawet, bym powiedział, w renesansie i traktowana trochę jak taki, może i level up, ale jako też ciekawostkę, jako pewną magię. Takie rzeczy myślę, że są ciekawe i generalnie w Tarnowskim Centrum Kultury też odbywają się takie warsztaty, czy to z technik szlachetnych, czy w tym roku też jakieś sobotnio, może piątkowo-sobotnie warsztaty pojawią ekstra z tym związane. Nie da się tego bezpośrednio wpleść w te grupy, o których mówimy, bo no, z różnych jakby technicznych powodów, ale taka oferta też będzie. Natomiast faktycznie no, te obawy kiedyś były. Jak widzimy, cyfrowa fotografia, ona się ma nieźle i mamy telefony. Gdyby nie to, to byśmy nie robili telefonami zdjęć. No i korzystajmy z tego. Tak samo korzystajmy z możliwości generatorów sztucznej inteligencji czy różnych innych takich rzeczy, ale róbmy to z głową i może nawet ważniejsze słowo, może z klasą też, żeby to wszystko było i etyczne i zgodne z nami, żebyśmy nie próbowali ewentualnie, nie wiem, komuś wmawiać, jaki to jestem mądry, a to wszystko nie do końca ja, bo nawet jeśli dzisiaj jest trudno coś zweryfikować, choćby w konkursach fotograficznych z tym się różne konkursy mierzą i dlatego dają na przykład bardzo duże restrykcje, że w momencie, jeśli kogoś by złapali na oszukiwaniu, no to jest mocna czerwona kartka, taka wykluczająca na wiele innych też konkursów. Ale to tylko wynika chyba z tego, że po prostu nie jest tak łatwo wykryć. Nie ma takich dobrych narzędzi do wykrycia, ale świat sobie z tym poradzi i za jakiś czas w zasadzie to nie wiem, to będzie trochę jak chyba te okulary takie do 3D, może wielokolorowo, że się

0: która chodziła na zajęcia grupy podstawowej i ona właśnie przyszła na te zajęcia, mówiąc, że robi właśnie telefonem zdjęcia. No i trochę Agatę potraktowałem jak taką myszkę doświadczalną w laboratorium, dlatego że zabroniłem jej przez cały rok kupowania aparatu.
1: Miała robić tylko telefonem,
0: tylko i wyłącznie telefonem. I widać było, że na końcu ona już się tak troszeczkę dusiła jakby, że nie wszystko była w stanie tym telefonem. No ale umowa to umowa. I po tym roku dopiero Agata po pierwsze, że wiedziała, jaki chce mieć aparat, bo wiedziała, czego chce od tego aparatu, a nie było to na zasadzie, że no, niech sprzedawca podpowie i może akurat dzisiaj jest taka promocja, albo może prowizja na danej marce jest lepsza, tak. I tak dalej, więc świadomość już tego, co ona chciała fotografować i jakich narzędzi do tego użyć, była na tyle duża, że jak kupiła aparat, no to nagle, powiedzmy, no, 3 piętra w górę podskoczyła.
1: Jakość jej pracy.
0: Jakość prac i tak dalej, bo właśnie to przyduszanie takie i zostanie jakby z tym telefonem, z tym narzędziem, które w pewnym momencie zaczyna przeszkadzać.
1: Robi się za ciasno.
0: Robi się za ciasno i Agata zrobiła, wydaje mi się, bardzo duży postęp i z przyjemnością o tym mówię, dlatego że to, no, ten eksperyment na żywym organizmie okazał się bardzo fajny. Więc jeśli ktoś miałby się obawiać albo miałby mieć kompleksy, że radzi sobie z telefonem, a nie ma aparatu, to ja zachęcam do tego, żeby nie śpieszyć się z zakupem aparatu. Żeby to nie była taka sytuacja. Oczywiście zachęcam, bo aparatem fotograficznym, jeśli jest świadomość, można znacznie więcej zrobić niż telefonem. Natomiast nie na hura. Mhm. Żeby to nie było zbyt szybko, żeby to nie była sytuacja. Nawet w kwestiach zdarzają się osoby, które fotografują telefonem, nie bardzo się chcą do tego przyznać i pożyczają od kogoś aparat i przychodzą z tym aparatem, którego nie czują, nie znają, bo to nie jest ich jeszcze i w zasadzie pożyczany jest tylko po to, żeby przyjść na zajęcia. To nie jest wtedy najwygodniej takiej osobie. Ona się będzie męczyła, bo zwyczajnie nawet nie wie, gdzie jakiś guziczek jest, który chce nacisnąć, więc wtedy nawet myślę, że lepiej zostać z telefonem, ale generalnie myślę, że to jest jakby rozważanie dla grupy podstawowej, że można na początek. Natomiast wspomnę tutaj Dominikę Koszowską, która jest chyba 9-krotną mistrzynią świata w fotografii mobilnej. Koleżanka z Katowic, Polka, to warto podkreślać tym bardziej. No i ona robi właśnie takie zajęcia, czy w ogóle fotografuje telefonami. Da się wygrywać mistrzostwa świata fotografując telefonem. To musi też zabrzmieć. Telefon ma być rejestratorem. Nie dajcie sobie Państwo nigdy wymówić, że ktoś ma za słaby aparat i nie zrobi dobrego zdjęcia, czy ktoś fotografuje telefonem, nie zrobi zdjęcia. Robiłem wystawy w bardzo poważnych miejscach, które to zdjęcia na te wystawy zrobiłem też telefonem.
2: SK Tarnów.
1: I dotarliśmy do tego punktu, o który też chciałam zapytać, bo tak mi się wydaje, że największą nagrodą właśnie za tę pracę fotograficzną to jest móc zobaczyć swoje prace właśnie na wystawie. Myślę, że nie ma lepszego przykładu niż twoja ścieżka, która dowodzi, że ta praca popłaca, bo dzisiaj twoje zdjęcia w wielu różnych miejscach, nie tylko w Tarnowie przecież, można oglądać.
0: Może nawet przede wszystkim nie w Tarnowie, bo faktycznie ja tutaj też nie chciałbym, możliwości w Tarnowie pewnie jest i więcej i wiele miejsc można by ugościć, pokazać zdjęcia i całą wystawę i odwiedzić. Natomiast ja też nie chcę tak, żeby ten Tarnów no, miał przesyt mojej twórczości. Nie chcę tego i też to musi być spokojnie robione, tym bardziej, że no, jeśli w Tarnowie pokazuję gdzieś w jednym miejscu swoją wystawę, to raczej nie powtarzam gdzieś w jakimś innym miejscu, tak to robię. Natomiast jeszcze wracając właśnie do wystaw, to ciekawym elementem tych zajęć, o których mówiłem, jest to, że odbywają się tam wernisaże dzień po dniu, pewien cykl właśnie wystaw, które wymyśliłem jakiś czas temu. W zeszłym roku doczekaliśmy się już 10 edycji, to jest ponad 100 wystaw indywidualnych zrobionych, z czego chyba ponad 40 autorów te wystawy robiło, więc oczywiście niektórzy się pojawili, ale śmiało możemy powiedzieć, że przynajmniej 40 autorów dzięki tym cyklom wernisaże dzień po dniu miało swoją pierwszą indywidualną wystawę. I to też daje przynależność czy uczestnictwo w zajęciach pracowni fotografii w Tarnowskim Centrum Kultury, bo to jest właśnie głównie dla tych adeptów. Ten cykl jest głównie dla nich, dla uczestników zajęć, więc zapraszamy, bo damy szansę też pokazania się. To nie jest tylko tak, że to będzie wszystko na sucho i porozmawiamy sobie i pooglądamy, tylko będzie możliwość wystawienia swoich prac. Natomiast jeśli chodzi o moją twórczość, no cóż, mam cały czas

0: tej fotografii, całe szczęście.
1: Cały czas coś nowego powstaje.
0: Cały czas powstaje coś nowego, cały czas są plany i to nie tak powiedzmy na miesiąc, dwa, tylko czasem na rok, dwa, trzy do przodu. I już wiem na pewno, że 29 października 2027 w Tarnowskim Centrum Kultury będę otwierał nową wystawę. Nie powiem, co to będzie. Plany oczywiście już są i to mocno dalekosiężne. Mam nadzieję, że to będzie duże wydarzenie, a nawet jestem przekonany, że to będzie duże wydarzenie. Czekam teraz na pewne rozstrzygnięcia związane ze wsparciem, bo albo będzie mi to łatwiej zrobić od strony zaplecza, albo trudniej. Pomysł na samą wystawę też już jest, więc no, myślę, że będzie na pewno ciekawy.
1: A gdybyśmy mieli powiedzieć, gdzie teraz można zobaczyć Twoje zdjęcia? Trwa gdzieś jakaś wystawa?
0: Tak, wystawa indywidualna jest w Sandomierzu, w tej chwili w samym ratuszu. Tam pokazuje akt. Bardzo ładna galeria, bardzo serdeczni gospodarze. Zresztą w ogóle zachęcam do odwiedzenia Sandomierza osoby, które chcą połączyć trochę turystykę z fotografią, dlatego że jak ktoś się może bardzo postarać, to nie tylko musi polować na Ojca Mateusza tam na rynku, ale faktycznie ciekawe miejsce do fotografowania. Natomiast tam,
1: bardzo ładne zakątki, tak.
0: Tak, to ładne zakątki, przyznać. Ale w samym ratuszu trzy sale wystawiennicze. Jedna właśnie dla mnie w tej chwili przeznaczona, ale w jednej szalony po prostu facet, dyrektor galerii, zrobił muzeum fotografii, pokazuje, nawiązując cały czas do Sandomierza. Jest tam pokazane choćby kamera wielkoformatowa. Jakbym się dobrze tak pozwijał, to zmieściłbym się w środku tej kamery. To jest miechowy wielki aparat. Właścicielem tego aparatu, bo to jest wypożyczony aparat, jest człowiek związany właśnie z Sandomierzem, Rafał Biernacki. I tam też jest od razu pokazane zdjęcie na szklanej płycie, którą Rafał zrobił tym aparatem konkretnie, więc można sobie zobaczyć, dotknąć w zasadzie tej fotografii, która tam jest. W tej chwili w środkowej chyba sali jest wystawa związana z medycyną, więc można sobie zobaczyć różnego rodzaju sprzęty sprzed lat medyczne, ale też pretekstem jest cały czas fotografia, dlatego że wystawa pokazuje środowiska medyczne i różne sytuacje związane z medycyną i od tego się zaczęło, więc bardzo mocna myślę, a niewiele pewnie osób o tym wie, że można w takim miejscu, niedaleko w sumie od Tarnowa, bo to jest raptem chyba 120 km, można sobie zrobić fajną wycieczkę, fajny wypad, po prostu no, być bliżej tej fotografii, zobaczyć, więc trzy w jednym. No i chyba jeszcze dodam do tego, że tam chyba te ekspozycje są za darmo, czyli po prostu można wejść nie płacąc biletu i miasto Sandomierz finansuje te działania, więc to jest super sprawa. Wróciłem w tej chwili w miniony weekend, były 40 dni fotografii w Świdnicy, więc też mocna już historia i tam mnóstwo akcentów tarnowskich. Choćby wystawa, która tutaj w Tarnowie będzie dopiero gościła, ale w zasadzie Tarnów był, nie powiem producentem, ale inicjatorem, być może też za moją przyczyną, 75 medali Polaków na 75-lecie FIAP-u. Dość głośna impreza na początku 2026 roku, którą zrobiliśmy. Pierwsza wystawa odwiedziła Tuchów, po Tuchowie pojechała do Zamościa, po Zamościu była we Fromborku, z Fromborka pojechała do Rzeszowa, no i teraz do Świdnicy. Ona będzie tak sobie właśnie jeździła w różne miejsca Polski. Początkiem 2027 roku ma być w Tarnowskim Centrum Kultury też prezentowana, więc myślę, że to też będzie atrakcja. No ale po prostu chcę pokazać, że to jest ważna wystawa, za którą stoi 62 autorów, laureatów, medali na konkursach międzynarodowych. Bardzo mocna reprezentacja też autorów z Tarnowa i zaangażowanie ludzi z Tarnowa właśnie tutaj w tą wystawę. Więc 40 dni fotografii pokazały tą wystawę, ale także wystawa, której no, bohaterem jest Tarnów, to właśnie kolejna odsłona w Świdnicy i ta wystawa też, mam nadzieję, zostanie tutaj sprowadzona do Tarnowa. Kiedy Andrzej Protasiuk miał wystawę swoich prac w Tarnowskim Centrum Kultury, to zaprosił tutaj też swoich różnych znajomych, utytułowanych fotografików z Polski. Oni przyjechali do Tarnowa i zrobili zdjęcia Tarnowa. Ale jako, żeby wybrzmiał jakiś taki dwugłos, to też zaprosił do współpracy członków Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. No i członkowie właśnie Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego w ilości 25 osób zaprezentowało swoje spojrzenie na Tarnów. No a te obce osoby spoza Tarnowa zaprezentowały swoje, więc jest jakieś tutaj pokazanie tego Tarnowa, jak nas widzą na zewnątrz, a jak my widzimy. Myślę, że ciekawa wystawa i ona też będzie tutaj sprowadzona do Tarnowa. Podczas tych dni fotografii w Świdnicy ja miałem też swoją prelekcję związaną z tym moim kolorowym cyklem, a w zasadzie cyklami, bo to już były trzy cykle. Ciekawostką jest to, że jeden z tych cykli, który zrobiłem, który był zamówiony przez festiwal w Görlitz w Niemczech, nie miał nigdy żadnej odsłony w Polsce jeszcze. I to dopiero mi w tej Świdnicy uświadomił znajomy, tak rozmawiając, i mówi, że tej wystawy w zasadzie to on nie widział. Faktycznie to tak jest, że się w Polsce nie udało. Nie produkowałem jej jeszcze właśnie tak wystawienniczo, więc być może, chociaż jak mówię, w głowie mam już inne, nowsze rzeczy.
1: Znasz oczywiście powiedzenie, że jeden obraz mówi czasem więcej niż 1000 słów. Tak sobie myślę, że gdybym miała porównywać fotografię, to postawiłabym ją obok na przykład plakatu, obok na przykład poezji. Bo tak jak film nam opowiada całą historię, tak fotografia zamyka wiele w jednym kadrze. I myślę, że to trzeba wypracować w sobie taką niezwykłą i wrażliwość, i umiejętność, żeby rzeczywiście tak wiele treści zamknąć w jednym obrazie.
0: Fotografia ma tę moc, razem z tymi innymi sztukami, o których wspomniałaś, że bardzo dużą przestrzeń pozostawia odbiorcy. Tak jak i plakat, jak poezja pozostawia przestrzeń do fantazjowania, do jakiejś, prawda, konfrontacji własnego wnętrza z tym, co widzimy, własnego doświadczenia. To właśnie jest fotografia i bardzo często w tej fotografii sztuka nawet redukcji może to potęgować, prawda, bo zabieranie na przykład tytułu. Znam fotografów, którzy nie chcą tytułować swojego zdjęcia po to, żeby już od razu nie wprowadzać odbiorcy w jakiś tytułem w tunel.
1: Nie narzucać.
0: Ja jeśli nadawałem tytuły, to starałem się robić to na tyle kontrastowo i przekornie, żeby dokładnie odciągnąć w drugą stronę takim tytułem zdjęcia w zupełnie inny, wręcz prowokować tytułem do tego, żeby jednak ktoś się sprzeciwił temu. Ktoś może, nie wiem, tupnął nogą, ale jak, no zaraz, przecież to kompletnie
1: totalnie, nie to.
0: To nie to, tak? No właśnie o to chodzi, żeby wzbudzić jakieś emocje. No a jak zaczynają się emocje, to właśnie jest wnętrzne. Po to jest właśnie sztuka, w tym sztuka fotografii.
1: Podobnie jak z malarstwem na przykład. Nie jest istotne to, co ja widzę, tylko to, co ja czuję, patrząc na dany obraz.
0: Tak, myślę, że chyba w tym zamyka się ta definicja fotografika, prawda, że to miało być coś więcej niż tylko zobrazowanie, powiedzmy, co jak wygląda i co ja tutaj, prawda, widzę. Więc w tą stronę chodzi o to, a na pewno już biorąc pod uwagę bardzo mocny rozwój sztuki współczesnej, no to fotografia, jeśli ma też być jej częścią, no to musi zostawiać olbrzymią przestrzeń dla odbiorcy. Tam musi być ta przestrzeń i ten widz musi być najważniejszy. Już w tej chwili nikt raczej nie chce, nawet jeśli mamy kompleksy związane z tym, że może czegoś nie rozumiemy, nie widzimy, jeśli mielibyśmy coś powiedzieć o danej pracy czy zdjęciu i nie trafimy w to, co autor chciałby tą pracą przekazać, no to okej, to ale mamy teraz już do tego prawo, bo kiedyś lat temu ileś, powiedzmy, no to trzeba było dokładnie się wstrzelić w grafik czy
1: interpretację, tak.
0: Interpretacji, w szablon, dokładnie, bo to jednak nie było tak, bo autor chciał zupełnie inaczej, tak? A że ja poczułem coś innego, że ze mną to coś innego zrobiło, no przecież wszyscy jesteśmy inni, nie tylko wizualnie, może przede wszystkim niewizualnie.
1: Odbieramy przez pryzmat subiektywnych swoich przeżyć, absolutnie, doświadczeń, prawda?
0: Absolutnie. To my jesteśmy w tym wszystkim jeszcze też składową. To bez nas by też nie było. I myślę, że fotografowie też mają tą świadomość, że bez odbiorcy nie byłoby pracy twórczej. No bo co, można by do szuflady faktycznie fotografować, a potem marzyć o tym, że nas odkryją po śmierci, tak jak choćby Vivian Maier.
1: Szanowni słuchacze, jeżeli czujecie taką potrzebę patrzenia, dokumentowania świata, emocji właśnie za pomocą aparatu fotograficznego, to zachęcamy do tego, żeby to robić, żeby nie rezygnować z rozwijania tej pasji. Zachęcamy, żeby zajrzeć na przykład do Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, bo tam pasjonatów na pewno znajdziemy, takich, którzy chętnie się podzielą swoją wiedzą i pomogą, wesprą. No i jeżeli ktoś jeszcze zdąży, to do zapisywania się na zajęcia.
0: Jak najbardziej, zapraszamy. Wspomniałem, że ilość miejsc jest ograniczona i już rozszerzania tych grup nie będzie. Zapraszam też do zaglądania na stronę Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jeśli ktoś chciałby nawiązać kontakt, współpracę z Tarnowskim Towarzystwem, to są tam informacje wszelkie o tym, jak wstąpić do towarzystwa, kiedy ewentualnie można przyjść, kiedy się spotykamy. Jeśli będą jakieś pytania, jest tam mail podany do władz towarzystwa, więc na pewno pani prezes Paulina Michałek albo ktoś inny odpowie z przyjemnością na pytania, które ewentualnie będą zadane przez pasjonatów fotografii.
1: A nasza rozmowa także na tarnów.sk.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
4: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
3: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
5: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
3: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień, Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiało w Podsiadło i Vito Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano w niedzielę ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak... No oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już, no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że w spodni od piżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Czy to zupełnie jakbym ją widział? Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem.
1: Reklama.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show. Szczegóły na skoda.pl.
3: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Autobączek. Tarnów, Gumniska 36A.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na Ciebie. Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Chery. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Chery w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
8: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bring the beat.

0: rok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
7: I po reklamie.
8: SK Tarnów. Na czasie.
9: Tomek Piszczek. Dziś również możecie odwiedzić ekotargi w arenie Jaskółka w Tarnowie. Na miejscu znajdziecie zdrową żywność, naturalne kosmetyki, rękodzieło i regionalne produkty. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, animacje, warsztaty i ekofotobudkę. Wydarzenie potrwa do 18. Winnica Kowalówka w Kowalowej zaprasza dziś na Święto Kowala. Od godziny 14 można tam zobaczyć artystyczne wyroby kowalskie, zagrać w rodzinną grę i spróbować lokalnych specjałów oraz win. W programie także warsztaty i degustacja. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
10: Muzyką się żyje.
11: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę. I to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Sway Lee. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbujałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część Wyskalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, czy niedziela, to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie. Gdzie byście chcieli teraz się przenieść? Gdzie byście chcieli być? W którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tylko drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. No, on sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie, teraz Rock'n'Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 664-402-302. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz to nie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał. Ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba Eskowa, i butelka Eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miał Szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play.
18: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
19: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
20: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
21: To Skoda Epic.
4: Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
17: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek. Tarnów, Gumniska 36A. To będzie ostatnia reklama.
21: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
22: I po reklamie.

wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni, więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie, to koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Livka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Livki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha, to się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Pod Debatem, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła podtytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował 5. urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gipsa Gibbs stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero. Ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, tylko kochaj mnie, lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia tym numerem otworzy tę godzinę pełną waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego for Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felix Jen, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urządzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej, czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie. No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki, nie do powiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Damelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Damelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK, to są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra. Jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem, całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy, potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
11: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek, Tarnów, Gumniska 36A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
14: I po reklamie.

Maksym, Oskar, Oskar, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: SK Tarnów. Na czasie.
17: Tomek Piszczek. Tarnów odwiedzi amerykańska orkiestra wojskowa Big Red One Band. 1 października o 18:00 muzycy z Kansas zagrają w amfiteatrze letnim przy Kopernika rockowe utwory i popularne hity. Koncert odbędzie się w ramach trasy Freedom 250. Wstęp jest wolny. O jesieni taki koncert przygotowała z kolei pracownia piosenki Tarnowskiego Centrum Kultury. 24 października w kamienicy przy Rynku 5 zabrzmią zarówno starsze piosenki, jak i nowe autorskie utwory. Artyści opowiedzą o jesieni jako czasie refleksji, doświadczeń, ale też radości. Start do 19:00.
18: Muzyką się żyje.
19: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
20: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać tekst.
19: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej Eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3 miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak celistę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. to połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż czterech artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2 po 12, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow, to jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło, ciepłem, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
16: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek. Tarnów, Gumniska 36A.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
19: I po reklamie. Yes.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Zdrójczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Zdrójczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
15: Phonix Ból Uszu Max.
14: Słucham?
15: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
14: Phonix Ból Uszu Max?
15: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
17: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko czego chciałem. To już 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem tej płyty ma już wszystko, czego chciał?
20: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No, gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
17: Już w najbliższy piątek 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake. Hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie. I już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1. No i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Konduktora. No oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katriel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zwijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, Gips i opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami albo dlaczego wasza połówka

0: A druga jest mistrzem, Dawid.
1: Cześć Eska, moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Miau.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Adam Semruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
2: Tomek Piszczek, 30. Festiwal Komedii Talia w Tarnowie dobiega końca. Na finał Komediant Tomasa Bernarda z Jerzym Radziwiłowiczem w roli głównej. Przedstawienie Teatru Narodowego w Warszawie wyreżyserował Andrzej Domalik. Spektakl na dużej scenie Teatru Solskiego rozpocznie się dziś o 18.00. A o 16.30 w Pałacyku Strzeleckim Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie rozpocznie się finisarz wystawy Salon Jesienny 2026. To prezentacja prac wykonanych przez osoby należące do Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków. Podczas wydarzenia zostanie wręczona nagroda prezydenta miasta Tarnowa.
3: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporterski Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
4: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
3: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na czwórce. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
5: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. Na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Kygo i Max Mekno. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je, tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: love with the shape of you.
1: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: To jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na ciebie.
9: To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
10: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek. Tarnów, Gumniska 36A.
8: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: to nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na MediaExpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
10: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. No, skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
11: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
12: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
13: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
12: No, ale ekipa fajna się zebrała.
10: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku Polki. Przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
14: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

zawsze kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Temper City w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15. A takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba!
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
13: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek, Tarnów, Gumniska 36A.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
21: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen Witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
16: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
17: I po reklamie.
18: SK Tarnów. Na czasie.
19: Tomek Piszczek. Dziś również możecie odwiedzić ekotargi w arenie Jaskółka w Tarnowie. Na miejscu znajdziecie zdrową żywność, naturalne kosmetyki, rękodzieło i regionalne produkty. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, animacje, warsztaty i ekofotobudkę. Wydarzenie potrwa do 18. Winnica Kowalówka w Kowalowej zaprasza dziś na Święto Kowala. Od godziny 14 można tam zobaczyć artystyczne wyroby kowalskie, zagrać w rodzinną grę i spróbować lokalnych specjałów oraz win. W programie także warsztaty i degustacja. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
20: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nicola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
21: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
20: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach: Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
22: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
20: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w zachodniopomorskim w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
23: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki, a ja dobrze zagram Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać. Ha!

A cześć Radiojaska, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kaukasz z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem, trzymałem kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: I po reklamie.
8: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, popularny kierunek wśród turystów, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni, ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autograf rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
6: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej miał to swoją najlepszą formę.
8: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarz będzie Polska.
13: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
3: Jesteśmy mistrzami świata!
13: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia. Także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show. Szczegóły na skoda.pl.
12: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek, Tarnów, Gumniska 36A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: I po reklamie.

0: Bez końca.
1: Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
2: Semeniuk, Tomasz Forna,
3: Lockout i tam się położył pod siatką Tomasz Forna. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
1: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów. Radio
4: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj

0: pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: I po reklamie.
11: SK Tarnów. Na czasie.
12: Tomek Piszczek. Tarnów odwiedzi amerykańska orkiestra wojskowa Big Red One Band. 1 października o 18:00 muzycy z Kansas zagrają w amfiteatrze letnim przy Kopernika rockowe utwory i popularne hity. Koncert odbędzie się w ramach trasy Freedom 250. Wstęp jest wolny. O jesieni taki koncert przygotowała z kolei pracownia piosenki Tarnowskiego Centrum Kultury. 24 października w kamienicy przy Rynku 5 zabrzmią zarówno starsze piosenki, jak i nowe autorskie utwory. Artyści opowiedzą o jesieni jako czasie refleksji, doświadczeń, ale też radości. Start do 19:00.
13: Zbliża się 18:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21:00 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
14: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
13: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Eska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
3: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
2: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
14: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek, Tarnów, Gumniska 36A.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Eska. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie.

0: Olga Tarnów. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: I po reklamie.

0: Tarnów News.
1: Justyna Świderska, zapraszam na kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów, w którym dzisiaj będziemy rozmawiać o pasji fotograficznej.
2: Tomasz Sobczak, członek zarządu Fotoklubu RP, honorowy prezes Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznych.
1: Jeżeli pozwolisz, to zaczniemy od tego, że stoimy u progu nowej pory roku. Za oknami jesień, dzisiaj deszczowo, dzisiaj mglisto. Mamy nadzieję, że jeszcze i słońce się pojawi, ale tak się zastanawiam z perspektywy kogoś, kto patrzy na świat przez obiektyw. To jest taka dobra pora roku na to, żeby polować na fajne kadry?
2: Bardzo dobra pora roku. Nawet bym powiedział, że w takiej porze roku można upatrywać pewną łatwość fotografowania, dlatego że no generalnie do fotografii potrzebne jest nam światło. I w momencie, kiedy będzie dużo słońca, mogą się pojawić różnice kontrastów, duże cienie, takie rzeczy. I z tym sobie czasem trudniej poradzić. Natomiast w momencie, kiedy jest słota jakaś, kiedy tego słońca wprawdzie jest mniej, ale światło generalnie jest równe, no to mogą być atuty tak naprawdę fotografowania w takiej aurze. Ja lubię, że tak powiem, deszcz generalnie do fotografowania. Wtedy to jeszcze jest kolejna psychologiczna rzecz, że się każdemu albo większości wydaje, że to jest zła pora do fotografowania. I zniechęca nas to do wyjścia, powiedzmy, gdzieś poza dom, no bo przecież pogoda jest zła, bo pada, no ale to może być właśnie atutem, że inni nie wyszli, a my tam jesteśmy i możemy złapać coś, czego inni nie będą mieli.
1: Takie kadry można upolować zarówno w mieście. Nasza Starówka, nasze miasto daje duże pole do popisu w tym zakresie, ale mamy też przepiękny region, dużo pięknych, malowniczych miejsc, Pogórze Ciężkowickie. Można się wybrać też na wycieczkę i te jesienne kadry łapać.
2: Absolutnie. No, przyroda nas rozpieszcza w zasadzie i ta jesień, ona jest różna i to nie jest powiedziane, że to musi być piękna, cukierkowa, polska złota jesień, bo przyroda to też i my jesteśmy częścią przyrody, to też są ludzie, to mogą być ciekawe rozmowy, jakieś sytuacje. W momencie, kiedy jest piękna pogoda, ludzie się może bardziej śpieszą też, nie mają tak czasu, a może taki deszcz właśnie sprawiłby, że ktoś się schroni pod przystankiem i odbędziemy ciekawą rozmowę. Zrobimy piękny portret jakiejś osoby, a przede wszystkim no właśnie zatrzymamy czas fotografią, czyli damy temu komuś nieśmiertelność.
1: Ja tak sobie przypominam wystawy, które organizowali członkowie waszego towarzystwa, między innymi w Tarnowskim Centrum Kultury. Pamiętam też taką, na której można było zobaczyć zamazane kadry, na których fajnie można było uchwycić dynamikę ruchu, nawet pod parasolami tych, którzy się spieszą, żeby nie zmoknąć.
2: No tak, tutaj widzę te zdjęcia, o których mówisz, głównie chyba za sprawą Gosi Sikory, która kilka cykli, dwa czarno-białe, jeden kolorowy, na szczęście nawet dała się namówić do tego koloru, zrobiła i faktycznie dla niej ta gorsza pogoda i nieostrości, no to był atut tej fotografii. Myślę, że za jakiś czas zobaczymy Gosię pewnie w jakiejś kolejnej odsłonie, bo to bardzo zdolna fotografka.
1: No właśnie, a propos tych zdolności, niektórzy się z takim talentem rodzą, a inni troszeczkę chcą go podszlifować, żeby działać jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej. I można tego się nauczyć, można to zrobić, na przykład wstępując do klubu, do klasy właściwie pracowni fotograficznej, która działa przy Tarnowskim Centrum Kultury. Jeszcze mamy trochę wolnych miejsc na ten rok szkolny?
2: No te miejsca się wyczerpują i w zasadzie dużym zaskoczeniem dla organizatorów, czyli Tarnowskiego Centrum Kultury, ale też dla mnie, było to, że otworzyliśmy na początku dwie grupy, początkującą i zaawansowaną, i ta grupa zaawansowana w ciągu 3 godzin miejsca się wyczerpały. Tak jeszcze nie było w historii. Tarnowskie Centrum Kultury podjęło decyzję, żeby otworzyć dodatkową taką klasę czy grupę równoległą, która będzie miała swoje zajęcia we czwartki. W środę miejsc już nie ma, ale identyczny program, ci sami prowadzący, ta sama godzina, bo to też 18 godzina. Mieliśmy sygnały, że zajęcia, gdy są zbyt wcześnie, to nie jest to wygodne dla osób pracujących, a jakby nie patrzeć, to właśnie staramy się zapewnić te zajęcia, czy zachęcamy osoby, dla których no nie ma innej też oferty, bo dla młodzieży tej oferty jest nieco więcej. Chociaż też jak najbardziej może się tu młodzież zapisać i chodziły osoby uczące się i dobrze się w tej grupie czuły. Ale generalnie tak, na grupę podstawową jeszcze parę miejsc jest i na tą czwartkową chyba jeszcze parę miejsc jest. Kilka dni nie sprawdzałem tego, ale no kto pierwszy, ten lepszy. Już to, co mogę obiecać, to na pewno, że czwartej grupy innej nie otworzymy, bo możliwości też i lokalowe, i osobowe są ograniczone, a bazujemy tutaj głównie na możliwościach, umiejętnościach członków Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, czy osób, które już te pracownie też ukończyły. No więc też to są osoby aktywne zawodowo w innych miejscach. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrobić tak na bardzo, bardzo wielki, pełny zegar. Trzeba wszystko pogodzić, a z drugiej strony też chcemy, żeby ten Tarnów miał taką szansę i mieszkańcy tutaj, czy Tarnowa, czy regionu, żeby mieli szansę spotkania się z innymi pasjonatami fotografii, żeby nie powiedzieć wariatami, bo to jakieś tam pogranicze jest. Ojciec Alicji w Krainie Czarów mawiał, że tylko wariaci są coś warci, no i w tych fotograficznych wariatów albo celujemy, albo próbujemy ich obudzić właśnie w tą stronę.
1: To powiedzmy teraz, zdradzając co nieco, co się dzieje na takich zajęciach w pracowni? Czego można się nauczyć? Czego ciekawego można się dowiedzieć? W jaki sposób można doszlifować warsztat?
2: Staramy się przede wszystkim, żeby na każdych zajęciach była praca z aparatem. To jest ten nacisk na praktykę, że nawet jeśli są jakieś tam teoretyczne wskazówki, to żeby to i przećwiczyć. Staramy się też między sobą komunikować, jeśli chodzi o prowadzących, żebyśmy wykorzystywali, żebyśmy wiedzieli też, co było gdzieś tam nauczone i żeby dało się to powtarzać, bo nie będzie nauki fotografii bez praktycznej realizacji jakichś zadań, tematów, bez wkładu i udziału własnego i chęci osoby. Można przeczytać wszystkie książki o fotografii, a jeśli się jednak nie weźmie tego aparatu do ręki, to nie da się sobie szansy na zrobienie błędu. A jak się zrobi błąd, a potem się przemyśli, dlaczego ten błąd, a jeśli ma się z kimś jeszcze możliwość skonfrontowania, zapytania, co poprawić, to jest najważniejsze. Nikt, nawet Einstein, nie urodził się od razu wielkim fizykiem, tylko jakaś droga jego musiała być. No i ja myślę, że właśnie te zajęcia to jest głównie taka przygoda i droga w stronę fotografii. Zajęcia grupy podstawowej, wiadomo, że bardziej chodzi o kwestię świadomości użycia tego narzędzia, jakim jest aparat, natomiast grupa zaawansowana to już są bardziej zajęcia pewnego rodzaju problemowe. Już zakładamy, że w grupie zaawansowanej osoba już potrafi obsługiwać aparat i to też nie jest jakiś taki konieczny warunek na zasadzie, że to musi być mistrz obsługi aparatu, bo ja zdaję sobie też sprawę, że są funkcje w moim aparacie, których ja nie używam zwyczajnie dlatego, że ich nie potrzebuję. Używam tych, które są mi potrzebne i traktuję aparat jako narzędzie, nic więcej. Natomiast już bardziej mówię, w świadomość tego kreowania obrazu zmierzamy w zajęciach grupy zaawansowanej. No i są tam elementy i w jednej, i w drugiej grupie. Elementy studia fotograficznego, elementy fotografii ulicznej, pracy z człowiekiem, portretu, fotografii jakiejś takiej pakszotowej, czyli jak sobie, nie wiem, dobre zdjęcie zrobić na portal aukcyjny, żeby się ładnie sprzedało, a nie trzeba chyba nikomu mówić, że ten sam przedmiot wizualnie pokazany atrakcyjnie, a kiepskie zdjęcie, zdjęcie w tym przypadku sprzedaje ten produkt, więc to...
1: Kupujemy oczami,
2: jak najbardziej. No, jeśli mi się coś podoba, nawet jeśli będzie to ten sam przedmiot gorzej sfotografowany, wybiorę w przypadku podobnej ceny ten ładniejszy, ten dla mnie ładniejszy, bardzo subiektywnie, prawda?
1: A czy dotykacie w ogóle tematu retuszowania zdjęć, modyfikowania tych zdjęć przy użyciu cyfrowych na przykład narzędzi?
2: Jak najbardziej. Są też zajęcia, w których jest obróbka. W tym roku takich właśnie zajęć z obróbki podjął się Hubert Burzawa. On pokaże, a ma wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej, więc on pokaże właśnie podstawy i Photoshopa, i Lightrooma, tych narzędzi, które głównie fotografowie używają. Więc jest to, myślę, taki kompleksowo już program dopracowany. Co roku coś staramy się zmodyfikować, ale nie robić jakiejś rewolucji. Rewolucje już były poprzednio, jak szukaliśmy jakiejś takiej faktycznie poważnej ścieżki. Ja teraz myślę, że ten mechanizm, który już funkcjonuje, staramy się tylko ulepszać, natomiast nie robić jakichś takich grubych bardzo zmian.
0: SK Tarnów.
1: Jak jesteśmy przy tych nowoczesnych narzędziach, to nasuwa mi się takie pytanie, bo często w ostatnim czasie słyszę troszeczkę narzekania tych, którzy pracują zawodowo właśnie aparatami. Nie tylko przygotowują na przykład relacje z różnego rodzaju wydarzeń w całym regionie, ale jakieś fotografie fotografie ilustracyjne. Wchodzi nam sztuczna inteligencja, wielu z nas próbuje pisać prompty, próbuje właśnie tworzyć sobie tego typu obrazy. Pojawiają się takie dyskusje w waszym środowisku na temat zagrożeń, szans, jakie to daje?
2: To znaczy, ja myślę, że cokolwiek byśmy na ten temat nie powiedzieli, to rzeczywistość nie zmienimy. I to, że świat w tą stronę się rozwija i on jest, to tak się dzieje. I czy my tutaj powiemy sobie, że to świetnie, czy zganimy takie coś, to nie ma kompletnie tak naprawdę ani przełożenia, ani znaczenia. Czyli krótko mówiąc, mamy dość mały wpływ na to, jak to się dzieje. Ja jestem takim ostrożnym obserwatorem tej sytuacji, no i też wszystko zależy, w jakim kontekście chcemy to użyć, bo jeśli jestem całkowitym przeciwnikiem generowania jakiejś sztucznej rzeczywistości, wmawiania człowiekowi, że to jednak jest rzeczywiste, bo to jest bardzo istotne, z tym sobie chyba świat nie do końca umie poradzić, próbują jakieś przepisy zrobić, że już ktoś, kto generuje, to musi się jakby z tego trochę wyspowiadać, żeby nie było sytuacji, że ten obraz pokazuje nieprawdę. To oczywiście są zaszłości z początku fotografii, fotografii prasowej nawet, bo historia o tym mówi, jak zdjęcie zaczęło wchodzić do gazety, że jak coś było na zdjęciu, to znaczy, że to była prawda. No to odbijamy się teraz od tej ściany i niekoniecznie ten obraz, który widzimy, a już obraz ruchomy, to co z nami internet wyprawia i czasem jakie pokazuje nam obrazki, animacje, filmiki, które nie są rzeczywiste.
1: Te granice są bardzo zatarte.
2: To raz i ciężko czasem sobie z tym poradzić, odróżnić, prawda? Mimo, że człowiek ma jakieś doświadczenie, to nie zawsze jest to łatwe. Ale tak jak mówię, do fotografii, ja myślę, że fotografia sobie poradzi. Tak jak na początku, no nie wiem, cyfrowej fotografii kiedyś były obawy, czy ta cyfrowa fotografia w ogóle nie zniszczy fotografii, bo była fotografia tradycyjna na materiałach światłoczułych. Dzisiaj fotografia na materiałach światłoczułych jest nawet, bym powiedział, w renesansie i traktowana trochę jak taki, może i level up, ale jako też ciekawostkę, jako pewną magię. Takie rzeczy myślę, że są ciekawe i generalnie w Tarnowskim Centrum Kultury też odbywają się takie warsztaty, czy to z technik szlachetnych, czy w tym roku też jakieś sobotnio, może piątkowo-sobotnie warsztaty pojawią ekstra z tym związane. Nie da się tego bezpośrednio wpleść w te grupy, o których mówimy, bo no, z różnych jakby technicznych powodów, ale taka oferta też będzie. Natomiast faktycznie no, te obawy kiedyś były. Jak widzimy, cyfrowa fotografia, ona się ma nieźle i mamy telefony. Gdyby nie to byśmy nie robili telefonami zdjęć. No i korzystajmy z tego. Tak samo korzystajmy z możliwości generatorów sztucznej inteligencji czy różnych innych takich rzeczy, ale róbmy to z głową i może nawet ważniejsze słowo, może z klasą też, żeby to wszystko było i etyczne i zgodne z nami, żebyśmy nie próbowali ewentualnie, nie wiem, komuś wmawiać, jaki to jestem mądry, a to wszystko nie do końca ja, bo nawet jeśli dzisiaj jest trudno coś zweryfikować, choćby w konkursach fotograficznych z tym się różne konkursy mierzą i dlatego dają na przykład bardzo duże restrykcje, że w momencie, jeśli kogoś by złapali na oszukiwaniu, no to jest mocna czerwona kartka, taka wykluczająca na wiele innych też konkursów. Ale to tylko wynika chyba z tego, że po prostu nie jest tak łatwo wykryć. Nie ma takich dobrych narzędzi do wykrycia, ale świat sobie z tym poradzi i za jakiś czas w zasadzie to nie wiem, to będzie trochę jak chyba te okulary takie do 3D, może wielokolorowo, że się przyłoży coś do oka i nagle będzie wszystko wiadomo, czy to zrobił człowiek, czy to zrobiła sztuczna inteligencja. Natomiast przekładając to na samą fotografię, to ja myślę, że dość istotna jest jakby umiejętność fotografowania, a potem satysfakcja, co myśmy zrobili, a nie coś gdzieś tam, jakiś wielki brat, tak to nazwijmy, że on za nas coś zrobił, nawet jeśli to było atrakcyjne, to nie wiem, czy to po prostu daje satysfakcję.
1: Wspomniałeś o fotografii cyfrowej, wykonywanej chociażby telefonem komórkowym. Wracając do zajęć w pracowni fotograficznej, jednak aparat fotograficzny cyfrowy również, ale jednak w formie aparatu przydałby się?
2: I tak, i nie. To znaczy oczywiście, że na pewnym etapie nie da się pewnych rzeczy zrobić telefonem. Natomiast ja w głowie mam przykład Agaty, koleżanki, która chodziła na zajęcia grupy podstawowej i ona właśnie przyszła na te zajęcia, mówiąc, że robi właśnie telefonem zdjęcia. No i trochę Agatę potraktowałem jak taką myszkę doświadczalną w laboratorium, dlatego że zabroniłem jej przez cały rok kupowania aparatu.
1: Miała robić tylko telefonem,
2: tylko i wyłącznie
1: tak?
2: telefonem. I widać było, że na końcu ona już się tak troszeczkę dusiła jakby, że nie wszystko była w stanie tym telefonem. No ale umowa to umowa. I po tym roku dopiero Agata po pierwsze, że wiedziała, jaki chce mieć aparat, bo wiedziała, czego chce od tego aparatu, a nie było to na zasadzie, że no, niech sprzedawca podpowie i może akurat dzisiaj jest taka promocja, albo może prowizja na danej marce jest lepsza tak. i tak dalej, więc świadomość już tego, co ona chciała fotografować i jakich narzędzi do tego użyć, była na tyle duża, że jak kupiła aparat, no to nagle, powiedzmy, no, trzy piętra w górę podskoczyła.
1: Jakość jej pracy.
2: Jakość
1: tak?
2: prac i tak dalej, bo właśnie to przyduszanie takie i zostanie jakby z tym telefonem, z tym narzędziem, które w pewnym momencie zaczyna przeszkadzać.
1: Robi się za ciasno.
2: Robi się za ciasno i Agata zrobiła, wydaje mi się, bardzo duży postęp i z przyjemnością o tym mówię, dlatego że to no, ten eksperyment na żywym organizmie okazał się bardzo fajny. Więc jeśli ktoś miałby się obawiać albo miałby mieć kompleksy, że radzi sobie z telefonem, a nie ma aparatu, to ja zachęcam do tego, żeby nie śpieszyć się z zakupem aparatu. Żeby to nie była taka sytuacja. Oczywiście zachęcam, bo aparatem fotograficznym, jeśli jest świadomość, można znacznie więcej zrobić niż telefonem. Natomiast nie na hura. Mhm. Żeby to nie było zbyt szybko, żeby to nie była sytuacja. Nawet w kwestiach zdarzają się osoby, które fotografują telefonem, nie bardzo się chcą do tego przyznać i pożyczają od kogoś aparat i przychodzą z tym aparatem, którego nie czują, nie znają, bo to nie jest ich jeszcze i w zasadzie pożyczany jest tylko po to, żeby przyjść na zajęcia. To nie jest wtedy najwygodniej takiej osobie. Ona się będzie męczyła, bo zwyczajnie nawet nie wie, gdzie jakiś guziczek jest, który chce nacisnąć, więc wtedy nawet myślę, że lepiej zostać z telefonem, ale generalnie myślę, że to jest jakby rozważanie dla grupy podstawowej, że można na początek. Natomiast wspomnę tutaj Dominikę Koszowską, która jest chyba 9-krotną mistrzynią świata w fotografii mobilnej. Koleżanka z Katowic, Polka, to warto podkreślać tym bardziej. No i ona robi właśnie takie zajęcia, czy w ogóle fotografuje telefonami. Da się wygrywać mistrzostwa świata fotografując telefonem. To musi też zabrzmieć. Telefon ma być rejestratorem. Nie dajcie sobie Państwo nigdy wmówić, że ktoś ma za słaby aparat i nie zrobi dobrego zdjęcia, czy ktoś fotografuje telefonem, nie zrobi zdjęcia. Robiłem wystawy w bardzo poważnych miejscach, które to zdjęcia na te wystawy zrobiłem też telefonem.
0: SK Tarnów.
1: I dotarliśmy do tego punktu, o który też chciałam zapytać, bo tak mi się wydaje, że największą nagrodą właśnie za tę pracę fotograficzną to jest móc zobaczyć swoje prace właśnie na wystawie. Myślę, że nie ma lepszego przykładu niż twoja ścieżka, która dowodzi, że ta praca popłaca. Bo dzisiaj twoje zdjęcia w wielu różnych miejscach, nie tylko w Tarnowie przecież, można oglądać.
2: Może nawet przede wszystkim nie w Tarnowie, bo faktycznie ja tutaj też nie chciałbym. Możliwości w Tarnowie pewnie jest i więcej i wiele miejsc można by ugościć, pokazać zdjęcia i całą wystawę i odwiedzić. Natomiast ja też nie chcę tak, żeby ten Tarnów no, miał przesyt mojej twórczości. Nie chcę tego i też to musi być spokojnie robione. Tym bardziej, że no, jeśli w Tarnowie pokazuję gdzieś w jednym miejscu swoją wystawę, to raczej nie powtarzam gdzieś w jakimś innym miejscu. Tak to robię. Natomiast jeszcze wracając właśnie do wystaw, to ciekawym elementem tych zajęć, o których mówiłem, jest to, że odbywają się tam wernisaże dzień po dniu, pewien cykl właśnie wystaw, które wymyśliłem jakiś czas temu. W zeszłym roku doczekaliśmy się już 10 edycji, to jest ponad 100 wystaw indywidualnych zrobionych, z czego chyba ponad 40 autorów te wystawy robiło, więc oczywiście niektórzy się pojawili, ale śmiało możemy powiedzieć, że przynajmniej 40 autorów dzięki tym cyklom wernisaże dzień po dniu miały swoją pierwszą indywidualną wystawę. I to też daje przynależność czy uczestnictwo w zajęciach pracowni fotografii w Tarnowskim Centrum Kultury, bo to jest właśnie głównie dla tych adeptów. Ten cykl jest głównie dla nich, dla uczestników zajęć, więc zapraszamy, bo damy szansę też pokazania się. To nie jest tylko tak, że to będzie wszystko na sucho i porozmawiamy sobie i pooglądamy, tylko będzie możliwość wystawienia swoich prac. Natomiast jeśli chodzi o moją twórczość, no cóż, mam cały czas głód tej fotografii, całe szczęście.
1: Cały czas coś nowego powstaje.
2: Cały czas powstaje coś nowego, cały czas są plany i to nie tak powiedzmy na miesiąc, dwa, tylko czasem na rok, dwa, trzy do przodu. I już wiem na pewno, że 29 października 2027 w Tarnowskim Centrum Kultury będę otwierał nową wystawę. Nie powiem, co to będzie. Plany oczywiście już są i to mocno dalekosiężne. Mam nadzieję, że to będzie duże wydarzenie, a nawet jestem przekonany, że to będzie duże wydarzenie. Czekam teraz na pewne rozstrzygnięcia związane ze wsparciem, bo albo będzie mi to łatwiej zrobić od strony zaplecza, albo trudniej. Pomysł na samą wystawę też już jest, więc no, myślę, że będzie na pewno ciekawy.
1: A gdybyśmy mieli powiedzieć, gdzie teraz można zobaczyć Twoje zdjęcia? Trwa gdzieś jakaś wystawa?
2: Tak, wystawa indywidualna jest w Sandomierzu, w tej chwili w samym ratuszu. Tam pokazuje akt. Bardzo ładna galeria, bardzo serdeczni gospodarze. Zresztą w ogóle zachęcam do odwiedzenia Sandomierza osoby, które chcą połączyć trochę turystykę z fotografią, dlatego że jak ktoś się może bardzo postarać, to nie tylko musi polować na Ojca Mateusza tam na rynku, ale faktycznie ciekawe miejsce do fotografowania. Natomiast tam,
1: bardzo ładne zakątki, tak.
2: Tak, to ładne zakątki, przyznać. Ale w samym ratuszu trzy sale wystawiennicze. Jedna właśnie dla mnie w tej chwili przeznaczona, ale w jednej szalony po prostu facet, dyrektor galerii, zrobił muzeum fotografii, pokazuje, nawiązując cały czas do Sandomierza. Jest tam pokazane choćby kamera wielkoformatowa. Jakbym się dobrze tak pozwijał, to zmieściłbym się w środku tej kamery. To jest miechowy wielki aparat. Właścicielem tego aparatu, bo to jest wypożyczony aparat, jest człowiek związany właśnie z Sandomierzem, Rafał Biernacki. I tam też jest od razu pokazane zdjęcie na szklanej płycie, którą Rafał zrobił tym aparatem konkretnie, więc można sobie zobaczyć, dotknąć w zasadzie tej fotografii, która tam jest. W tej chwili w środkowej chyba sali jest wystawa związana z medycyną, więc można sobie zobaczyć różnego rodzaju sprzęty sprzed lat medyczne, ale też pretekstem jest cały czas fotografia, dlatego że wystawa pokazuje środowiska medyczne i różne sytuacje związane z medycyną i od tego się zaczęło, więc bardzo mocna, myślę, a niewiele pewnie osób o tym wie, że można w takim miejscu, niedaleko w sumie od Tarnowa, bo to jest raptem chyba 120 km, można sobie zrobić fajną wycieczkę, fajny wypad, po prostu no, być bliżej tej fotografii, zobaczyć, więc trzy w jednym. No i chyba jeszcze dodam do tego, że tam chyba te ekspozycje są za darmo, czyli po prostu można wejść nie płacąc biletu i miasto Sandomierz finansuje te działania, więc to jest super sprawa. Wróciłem w tej chwili w miniony weekend, były 40 dni fotografii w Świdnicy, więc też mocna już historia i tam mnóstwo akcentów tarnowskich. Choćby wystawa, która tutaj w Tarnowie będzie dopiero gościła, ale w zasadzie Tarnów był, nie powiem producentem, ale inicjatorem, być może też za moją przyczyną, 75 medali Polaków na 75-lecie FIAP-u. Dość głośna impreza na początku 2026 roku, którą zrobiliśmy. Pierwsza wystawa odwiedziła Tuchów, po Tuchowie pojechała do Zamościa, po Zamościu była we Fromborku, z Fromborka pojechała do Rzeszowa, no i teraz do Świdnicy. Ona będzie tak sobie właśnie jeździła w różne miejsca Polski. Początkiem 2027 roku ma być w Tarnowskim Centrum Kultury też prezentowana, więc myślę, że to też będzie atrakcja. No ale po prostu chcę pokazać, że to jest ważna wystawa, za którą stoi 62 autorów, laureatów, medali na konkursach międzynarodowych. Bardzo mocna reprezentacja też autorów z Tarnowa i zaangażowanie ludzi z Tarnowa właśnie tutaj w tą wystawę. Więc 40 dni fotografii pokazały tą wystawę, ale także wystawa, której no, bohaterem jest Tarnów, to właśnie kolejna odsłona w Świdnicy i ta wystawa też, mam nadzieję, zostanie tutaj sprowadzona do Tarnowa. Kiedy Andrzej Protasiuk miał wystawę swoich prac w Tarnowskim Centrum Kultury, to zaprosił tutaj też swoich różnych znajomych, utytułowanych fotografików z Polski. Oni przyjechali do Tarnowa i zrobili zdjęcia Tarnowa. Ale jako, żeby wybrzmiał jakiś taki dwugłos, to też zaprosił do współpracy członków Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. No i członkowie właśnie Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego w ilości 25 osób zaprezentowało swoje spojrzenie na Tarnów. No a te obce osoby spoza Tarnowa zaprezentowały swoje, więc jest jakieś tutaj pokazanie tego Tarnowa, jak nas widzą na zewnątrz, a jak my widzimy. Myślę, że ciekawa wystawa i ona też będzie tutaj sprowadzona do Tarnowa. Podczas tych dni fotografii w Świdnicy ja miałem też swoją prelekcję związaną z tym moim kolorowym cyklem, a w zasadzie cyklami, bo to już były trzy cykle. Ciekawostką jest to, że jeden z tych cykli, który zrobiłem, który był zamówiony przez festiwal w Görlitz w Niemczech, nie miał nigdy żadnej odsłony w Polsce jeszcze. I to dopiero mi w tej Świdnicy uświadomił znajomy, tak rozmawiając, i mówi, że tej wystawy w zasadzie to on nie widział. Faktycznie to tak jest, że się w Polsce nie udało. Nie produkowałem jej jeszcze właśnie tak wystawienniczo, więc być może, chociaż jak mówię, w głowie mam już inne, nowsze rzeczy.
1: Znasz oczywiście powiedzenie, że jeden obraz mówi czasem więcej niż 1000 słów. Tak sobie myślę, że gdybym miała porównywać fotografię, to postawiłabym ją obok na przykład plakatu, obok na przykład poezji. Bo tak jak film nam opowiada całą historię, tak fotografia zamyka wiele w jednym kadrze. I myślę, że to trzeba wypracować w sobie taką niezwykłą i wrażliwość, i umiejętność, żeby rzeczywiście tak wiele treści zamknąć w jednym obrazie.
2: Fotografia ma tę moc, razem z tymi innymi sztukami, o których wspomniałaś, że bardzo dużą przestrzeń pozostawia odbiorcy. Tak jak i plakat, jak poezja pozostawia przestrzeń do fantazjowania, do jakiejś, prawda, konfrontacji własnego wnętrza z tym, co widzimy, własnego doświadczenia. To właśnie jest fotografia i bardzo często w tej fotografii sztuka nawet redukcji może to potęgować, prawda, bo zabieranie na przykład tytułu. Znam fotografów, którzy nie chcą tytułować swojego zdjęcia po to, żeby już od razu nie wprowadzać odbiorcy w jakiś tytułem w tunel.
1: Nie narzucać.
2: Ja jeśli nadawałem tytuły, to starałem się robić to na tyle kontrastowo i przekornie, żeby dokładnie odciągnąć w drugą stronę takim tytułem zdjęcia w zupełnie inny, wręcz prowokować tytułem do tego, żeby jednak ktoś się sprzeciwił temu. Ktoś może, nie wiem, tupnął nogą, ale jak, no zaraz, przecież to kompletnie
1: totalnie, nie to.
2: To nie to, tak? No właśnie o to chodzi, żeby wzbudzić jakieś emocje. No a jak zaczynają się emocje, to właśnie jest wnętrze. No po to jest właśnie sztuka, w tym sztuka fotografii.
1: Podobnie jak z malarstwem na przykład. Nie jest istotne to, co ja widzę, tylko to, co ja czuję, patrząc na dany obraz.
2: Tak, myślę, że chyba w tym zamyka się ta definicja fotografika, prawda, że to miało być coś więcej niż tylko zobrazowanie, powiedzmy, co jak wygląda i co ja tutaj, prawda, widzę. Więc w tą stronę chodzi o to, a na pewno już biorąc pod uwagę bardzo mocny rozwój sztuki współczesnej, no to fotografia, jeśli ma też być jej częścią, no to musi zostawiać olbrzymią przestrzeń dla odbiorcy. Tam musi być ta przestrzeń i ten widz musi być najważniejszy. Już w tej chwili nikt raczej nie chce, nawet jeśli mamy kompleksy związane z tym, że może czegoś nie rozumiemy, nie widzimy, jeśli mielibyśmy coś powiedzieć o danej pracy czy zdjęciu i nie trafimy w to, co autor chciałby tą pracą przekazać, no to okej, to, ale mamy teraz już do tego prawo, bo kiedyś, lat temu ileś powiedzmy, no to trzeba było dokładnie się wstrzelić w grafik czy
1: interpretację, tak.
2: Interpretacji, w szablon dokładnie, bo to jednak nie było tak, bo autor chciał zupełnie inaczej, tak, a że ja poczułem coś innego, że ze mną to coś innego zrobiło, no przecież wszyscy jesteśmy inni, nie tylko wizualnie, może przede wszystkim nie wizualnie.
1: Odbieramy przez pryzmat subiektywnych swoich przeżyć, absolutnie, doświadczeń, prawda?
2: Absolutnie, to my jesteśmy w tym wszystkim jeszcze też składową, to bez nas by też nie było i myślę, że fotografowie też mają tą świadomość, że bez odbiorcy nie byłoby pracy twórczej. No bo co, można by do szuflady faktycznie fotografować, a potem marzyć o tym, że nas odkryją po śmierci, tak jak choćby Vivian Maier.
1: Szanowni słuchacze, jeżeli czujecie taką potrzebę patrzenia, dokumentowania świata, emocji właśnie za pomocą aparatu fotograficznego, to zachęcamy do tego, żeby to robić, żeby nie rezygnować z rozwijania tej pasji. Zachęcamy, żeby zajrzeć na przykład do Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, bo tam pasjonatów na pewno znajdziemy, takich, którzy chętnie się podzielą swoją wiedzą i pomogą, wesprą. No i jeżeli ktoś jeszcze zdąży, to do zapisywania się na zajęcia.
2: Jak najbardziej, zapraszamy. Wspomniałem, że ilość miejsc jest ograniczona i już rozszerzania tych grup nie będzie. Zapraszam też do zaglądania na stronę Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jeśli ktoś chciałby nawiązać kontakt, współpracę z Tarnowskim Towarzystwem, to są tam informacje wszelkie o tym, jak wstąpić do towarzystwa, kiedy ewentualnie można przyjść, kiedy się spotykamy. Jeśli będą jakieś pytania, jest tam mail podany do władz towarzystwa, więc na pewno pani prezes Paulina Michałek albo ktoś inny odpowie z przyjemnością na pytania, które ewentualnie będą zadane przez pasjonatów fotografii.
1: A nasza rozmowa także na tarnów.sk.pl.
0: SK Tarnów News.
1: To wydarzenie stworzone z myślą o kobietach. Bociankowe z jaskółkami to będzie wyjątkowe spotkanie dla mam, kobiet w ciąży, ale też całych rodzin. Chcemy, aby każda kobieta poczuła się w tym dniu zauważona, zaopiekowana i w pełni wspierana, przekonuje Beata Janowska-Ptasznik, pomysłodawczyni wydarzenia. Powiedz, skąd wziął się pomysł na to, żeby w ogóle wyjść z propozycją takiego spotkania, takiego wydarzenia?
3: Marzyło mi się to od zawsze, żeby pokazać kobietom wszystkim, jak są wartościowe, jak w każdej dziedzinie tym kobietom można pomóc. Często widuję w mediach anonimowe posty, że ktoś pyta o daną rzecz związaną z macierzyństwem, czy to przed, czy po, różne problemy. I tak sobie to kiedyś układałam w głowie i mówię, kurczę, pasowałoby zorganizować coś na taki sposób, że wchodząca tam osoba przyjdzie z całą rodziną i będą to dla niej wszystkie informacje zebrane, które będą mogły potem wykorzystać dla siebie.
1: Mówimy przed i po, czyli to jest propozycja dla tych, którzy dopiero zostaną rodzicami i dla tych, którzy już rodzicami są, tak?
3: Tak, nie skupiałam się tylko na przyszłych mamach, ale też na obecnych i na całych rodzinach, żeby wszystkie te informacje mogły sobie właśnie pozbierać.
1: Tak się wydaje, że jeżeli chodzi o te wątpliwości, pytania, które rodzą się nam w głowie w momencie, kiedy dowiadujemy się, że zostaniemy rodzicami, to tego jest taki ogrom, że trudno to wszystko ogarnąć. I myślę, że to też jest powód, dla którego to wydarzenie będzie tak bogate w gości. Bo kiedy spoglądam na to, co dzieje się w mediach społecznościowych, jak wrzucasz jako organizatorka zapowiedzi kolejnych gości, kolejnych osobistości, które pojawią się na tym wydarzeniu, to wydaje się, że to będzie naprawdę możliwość spotkania specjalistów, ekspertów z bardzo wielu różnych dziedzin.
3: Tak, jestem tym zachwycona. Jestem zachwycona wszystkimi właśnie osobami, które włączyły się w mój pomysł. Bałam się na początku, że to tak będzie może ciężko pozbierać wszystkich specjalistów, którzy będą tak zainteresowani tym całym moim małym projektem. Z małego projektu zrobił się ogromny projekt i to bardzo mnie cieszy i serce mi się tak mocno raduje, że jakąś cząstką tego wydarzenia będę. Zależało mi na tym, żeby każda kobieta znała swoją wartość, żeby każdy mógł z nimi, ze specjalistami, którzy tam będą, porozmawiać z każdym problemem. Będą to też specjaliści właśnie, tak jak powiedziałaś, Justynko, z każdej dziedziny, więc tak naprawdę ta mama, która planuje i boryka się ze wszystkimi tymi wszystkimi informacjami, będzie mieć to wszystko w jednym miejscu. Mama, która już urodziła i ma problemy z synkiem, z córką, zaczynają się schody, problemy ze sobą, więc wiemy, że tych poradników jest wszędzie, ale też chciałam pokazać, że możemy to zebrać w jedną całość i bez strachu, bez takiego myślenia, co będzie, przyjdą i na tym wydarzeniu będą.
1: Gdybyśmy miały na przykład wymienić tematy, z jakimi można się do specjalistów będzie zwrócić, to są kwestie, nie wiem, przygotowania do porodu, przebiegu samego porodu, później opieki nad noworodkiem, jak to będzie wyglądało?
3: Będzie to wyglądało w ten sposób, że tak jak na przykład Fundacja Hetmana, która przychodzi z nami z różnymi specjalistami, możecie właśnie śledzić na moich social mediach. Każdy temat jest do zainspirowania się dla każdej osoby. Na bieżąco będą już dyżury, gdzie będzie można już problem na bieżąco iść i sobie porozmawiać z daną specjalistą. Będzie też Fundacja Zielona Przystań, też z projektem Zdrowa Mama i Dziecko. Będzie Szkoła Rodzenia, więc też przygotowanie, będzie rehabilitacja dla kobiet w ciąży przed i po, przygotowanie dla noworodków. Naprawdę z każdej dziedziny będziecie mogli się na tym wydarzeniu spotkać, ale zadbałam też o strefę taką też nie tylko myślenia o porodzie i tym, co się wydarzy, więc to będą specjaliści, którzy są zagłębieni w temacie, będą umieli wam to wszystko przekazać, bo będą przygotowane prelekcje i każdy temat będzie na prelekcji, będziemy to wszystko układać w scenariusz i na dany temat będziecie mogli sobie przyjść i posłuchać i porozmawiać, ale na wydarzeniu będą też wszystka strefa beauty, gdzie będziecie mogli zabrać wszystkie informacje, co można w ciąży, czego nie można w ciąży, co można po porodzie, zobaczyć różne dekoracje na żywo, zobaczyć wyprawkę, jak można sobie przygotować.
1: Tak sobie myślę, że z jednej strony mówimy o rzeczach bardzo takich istotnych, bo dotyczących na przykład zdrowia, samopoczucia i mamy, i dziecka, i całej rodziny, tego, jak zorganizować sobie dom, pomieszczenie, opiekę w tych pierwszych tygodniach, które wywracają, nie ma co mówić, wywracają nam życie do góry nogami.
3: To prawda.
1: A z drugiej strony będzie też coś właśnie na tą poprawę nastroju, czyli właśnie wyjście do jakiegoś salonu piękności, żeby sobie zrobić paznokcie czy fryzurę, że będą specjaliści, którzy organizują, co jest zresztą w ostatnich latach bardzo modne, sesje zdjęciowe, zarówno przed narodzinami dziecka, jak i po tym momencie, kiedy dziecko już pojawia się na świecie. Fantastyczna pamiątka dla całej rodziny.
3: Tak, to prawda. Właśnie skupiłam się na tym, żeby to wszystko było zawarte. Będziemy mieć też wiele atrakcji, trochę występów. Chciałam też zadbać o kobietę od strony, że nie wszystko jest fajnie po porodzie.
1: Czyli mówimy bez owijania w bawełnę, bez lukrowania.
3: Bo tak. Porody są różne, cały ten okres jest też różny, u jednego jest super, u drugiego jest ciężko, więc też będą szkoły coachingu, gdzie będą przygotowywać kobiety do tego, żeby poczuć tę swoją wartość. Ten grom specjalistów do tego przygotuje, ale też chcę, żeby te osoby, które przychodzą, rodziny, miały też zaopiekowane w tym czasie dzieci. Będzie wiele atrakcji dla dzieci. Też przygotowaliśmy porady takie trochę małżeńskie, randkowanie. To, jak wygląda właśnie małżeństwo, gdy pojawia się nowy członek rodziny, jak trzeba się do tego przygotować, jak umieć się odnaleźć i powiedzieć sobie, na razie nie mogę, nie daję rady, nie radzę sobie z czymś i żebym się tym tematem nie krępowała. Więc to wszystko będzie zawarte. Mhm. Mogłabym o tym opowiadać chyba cały dzień, bo cały dzień się u mnie te tematy przewijają i jestem tak bardzo szczęśliwa, że to się uda na Akademii Tarnowskiej, gdzie też tam są kierunki w tym zakresie tworzone, więc będziemy razem współpracować. Myślę, że to będzie fajne wydarzenie.
1: Tak sobie myślę, jeszcze warto wspomnieć, że eksperci, goście, prelegenci, którzy pojawią się podczas bociankowego z jaskółkami, to są osoby, tak przynajmniej zauważyłam, które mają w danej swojej dziedzinie bardzo duże doświadczenie i to nie będzie tak, że mówimy tylko suchą teorię, ale to będą osoby, które spokojnie na wielu przykładach będą mogły pokazać, jak dany problem wygląda i jak się za niego zabrać.
3: Tak, jestem szczęśliwa, że właśnie ci specjaliści zgodzili się przyjść, co będę podkreślać też cały czas. Wydarzenie jest absolutnie darmowe, wstęp jest darmowy. Każdy, który występuje na wydarzeniu, nie wnosi wszystko sam od siebie. Także naprawdę warto przyjść. Wiem, jak ciężko się jest dostać do różnych specjalistów. Jak ciężko to wszystko, ten cały proces trwa. A tu będzie możliwość uzyskania tych informacji. Będziemy dostępni, wszyscy będą siedzieć, czekać na nas przy stolikach i na tych prelekcjach.
1: Myślisz, że wydarzenia tego typu, one mogą w jakiś sposób troszeczkę odczarować wizję rodzicielstwa, bo no nie ukrywajmy, od wielu lat mówi się o tym, że dzieci rodzi się coraz mniej, że dorośli coraz później decydują się na to rodzicielstwo, że coraz mniej osób chce być rodzicami. Czy to jest taki sposób na to, żeby troszeczkę zmienić atmosferę wokół tego bycia rodzicem?
3: Mam nadzieję, że tak. Mam dużo znajomych właśnie, gdzie rodzina nie skupia się tylko na jednym czy dwójki dzieci, więc to jest fantastyczne, jak kobiety walczą codziennie ze zwykłym kompaniem, sprzątaniem, dbaniem o tych dzieciaków. Więc to też jest takie niesamowite, fajne właśnie, że pokazaniu dla kobiet w ciąży

0: SK Tarnów.
1: Stan powietrza w Tarnowie poprawia się, ale to nie oznacza końca działań proekologicznych. Kilkaset kopciuchów w mieście wciąż czeka na wymianę. Jak wygląda stan środowiska w Tarnowie? O to pytamy w Urzędzie Miasta.
2: Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Tarnowa.
3: Na sesji przedstawienie raportu, informacji o stanie środowiska w mieście. Mamy powody do obaw, czy raczej mamy powody, żeby się cieszyć?
2: Od 20 kilku lat co roku przedstawiamy radnym informacje o stanie środowiska w Tarnowie i myślę, że na podstawie tych informacji można stwierdzić, że nastąpił znaczący postęp, jeżeli chodzi o jakość powietrza, o jakość wód, o też pozostałe komponenty środowiska, bo w ciągu tych 20 kilku lat doprowadziliśmy do sytuacji, że mamy wszystkie wskaźniki istotne dla powietrza w normie, czyli były zawieszone PM2,5, PM10, dwutlenek azotu, tlenki siarki, metale ciężkie, benzen, a zwłaszcza benzoalfapiren. To jest taki związek, który jest kancerogenny, jest groźny dla zdrowia i życia mieszkańców. Jego norma była kilkukrotnie przekraczana. Mieliśmy 6 nanogramów, bo jego się mierzy w nanogramach na metr sześcienny. W tej chwili mamy na poziomie 1 nanograma i tyle, co jest wartość docelowa, a więc osiągnęliśmy to, do czego dążyliśmy i chcemy to utrzymać. Od 3 lat mamy taką sytuację w Tarnowie, że jakość powietrza jest dobra. Jeżeli chodzi o inne komponenty środowiska, no to jakość wód też się utrzymuje na dobrym poziomie. Tutaj się poprawiło, zwłaszcza w gminach położonych powyżej Tarnowa, nad rzekami, które później płyną przez Tarnów, czyli nad Białą, nad Wątokiem. No, Dunaj był zawsze czysty, a te dwie pozostałe główne rzeki tarnowskie, czyli Biała i Wątok, też mają wodę dobrej jakości, dzięki temu, że inwestycje w gminach zostały poczynione związane z kanalizacją, z oczyszczaniami ścieków i już te ścieki nieoczyszczone nie wpadają bezpośrednio do wód płynących.
3: Przed nami kolejny sezon grzewczy i tak się zastanawiam, na ile ta sytuacja, jaką mamy w tej chwili w mieście, wpływa właśnie na pogorszenie tego stanu powietrza. Wiemy, że wiele już udało się zrobić, ale jeszcze wciąż trochę pieców czeka na wymianę.
2: Tak, jeszcze zostało w Tarnowie chyba kilkaset pieców. No, jest problem z niektórymi lokatorami, mieszkańcami, bo problem ubóstwa, problem podejścia takiego mieszkańców, którzy nie kwapią się do wymiany pieców. Chociaż my oferujemy pomoc zarówno z programu Czyste Powietrze, jak i z naszych środków gminnych, dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany ogrzewania. Jeszcze w tym roku można było spokojnie zmieniać z naszych środków ogrzewanie na gazowe, bo być może będzie to kiedyś w najbliższym nawet czasie ograniczone i nie będzie można już dofinansowywać do ogrzewania gazowego, ale w tym roku jeszcze można było i kilkudziesięciu mieszkańców Tarnowa z tego skorzystało. W programie Czyste Powietrze głównie teraz jest nastawiony on na termomodernizację, na wymianę okien, drzwi, bo tam nie można przejść na ogrzewanie gazowe, dostać dofinansowania, a inne ogrzewania, czyli na przykład typu pompa ciepła, no są dość kosztowne i tu mieszkańcy mają obawy ze zmianą swojego pieca na pompę ciepła. Być może, że to się kiedyś też wyprostuje, może będą jakieś jaśniejsze przepisy, czy niższe koszty tych pomp ciepła, które teraz są raz, że są drogie, a dwa, drogo kosztuje później ich utrzymanie, czyli energia elektryczna.
3: No właśnie, mieszkańcy często mówią, że ta inwestycja po prostu nie ma szans się zwrócić.
2: Tak, trudno jest, żeby ona się w aktualnej sytuacji wróciła, no chyba, że ktoś ma dobrą farmę fotowoltaiczną, czyli panele fotowoltaiczne zainstalowane, magazyn energii, żeby w zimie więcej tej energii korzystać niż się produkuje, to wtedy może powiedzieć, że ma oszczędności. Natomiast jeżeli tego nie jest w stanie zapewnić, no to ogrzewanie jest to dość drogie.
1: Dodatkowym problemem podnoszonym przez mieszkańców Tarnowa jest hałas. Marek Kaczanowski przyznaje, że przynajmniej w kilku punktach Tarnowa wciąż mamy zaległości w tym względzie.
2: W dużym mieście hałas niestety występuje. W Tarnowie nie mamy takich wielkich przekroczeń jak w ogromnych aglomeracjach, nawet w Krakowie. Natomiast zdarzają się miejsca, w których jesteśmy narażeni na ponadnormatywny hałas i gdzie trudno jest go wyeliminować z uwagi na przykład na niemożliwość zainstalowania ekranów akustycznych, niemożliwość zmiany organizacji ruchu i tam to ten hałas będzie pewnie podwyższony, ale jest to w Tarnowie na niewielu punktach. W przyszłym roku prawdopodobnie będziemy wykonywać mapę akustyczną, mapę hałasu, która jakby zaktualizuje nasze dane. Co 5 lat mamy to wykonywać, jeżeli liczba mieszkańców Tarnowa nie spadnie do końca roku poniżej 100 tysięcy, to będziemy taką mapę robić i wtedy będziemy mieli aktualne dane i sprawdzimy, czy sytuacja się poprawia, czy pogarsza i jak to wygląda pod kątem hałasu. Na pewno są prowadzone działania, żeby ten hałas ograniczać, a przede wszystkim są to inwestycje drogowe, skrzyżowania bezkolizyjne, mało kolizyjne, no i też poprawia się nasz tabor samochodowy. No wiemy, że miasto kupiło 20 autobusów elektrycznych, które nie emitują zanieczyszczeń do powietrza, tam

0: Gdzie jeżdżą, nie hałasują tak bardzo jak auta z silnikiem spalinowym, więc to wpływa i na powietrze, i na hałas. I myślę, że takie działania będą kontynuowane i to będzie szansa na ograniczenie poziomu hałasu.
1: Wspomniał Pan o tym, że jest kilka takich punktów w Tarnowie, w których ten hałas jest najbardziej dotkliwy. Gdzie jest najgłośniej?
0: No, to są takie na przykład duże skrzyżowania. Takie miejsce to było rejon skrzyżowania ulicy Słonecznej, Jana Pawła i Lwowskiej. Z tym, że tam teraz jest remont i z pewnością tam już będzie sytuacja całkiem inna, bo nie jeżdżą tiry i jest trochę inaczej ten ruch tam poprowadzony, więc będziemy robić mapę, prowadzić badania hałasu, to sprawdzimy, czy tam również się utrzymuje. No na ulicy Narutowicza, gdzie jest duży ruch, są kamienice z obu stron, tam nie ma możliwości ograniczenia hałasu przez ekrany akustyczne, ten hałas się odbija od ścian no i się potęguje, więc tam jest trochę trudniej zwalczać. Tam można jedynie przez nawierzchnię ciche, dobrej jakości nawierzchnia oraz no, ten tabor samochodowy, który powinien być mniej hałasujący.
1: Tymczasem przed nami kolejny sezon grzewczy, temperatury spadają, a Tarnowianie przygotowują się do ogrzewania mieszkań. Podobnie jak w poprzednich latach, służby będą realizować kontrolę jakości opału spalanego w domowych paleniskach.
2: SK Tarnów News.
1: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś powiemy m.in. o przygotowaniu domu do kolejnego sezonu grzewczego i będziemy zapraszać na wydarzenia Małopolskiej Nocy Naukowców. Justyna Świderska, zapraszam. Prace opóźnią się o kilka miesięcy. Budowę bloków przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie spowolniła m.in. rozbiórka starych baraków i podziemnych sieci. Blok miał być gotowy w czerwcu przyszłego roku. Teraz termin oddania typowany jest dopiero na jesień.
3: Bernard Karasiewicz, prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na etapie stanu surowego. Zaczynamy więźbę dachową. Niemniej jednak ze względu na sieci, które były w starych barakach, które oczywiście wchodziły w skład, rozbiórka tych baraków wchodziły w skład tej inwestycji, narosło troszkę opóźniej i myślę, że to będzie rzutowało na ostateczny termin oddania tego budynku, ale to nie jest kwestia roku, tylko to jest kwestia paru miesięcy. Nie było na planach, że sieć gazowa jest na przykład tak blisko, że sieć MPC-owska jest tak blisko, że należy ją przebudować i dlatego też wykonawca nam zgłosił i te opóźnienia powstały. Też zleciliśmy dodatkowe wykonanie odwodnienia, które też nie było w projekcie ze względu na badania gruntu, ale to mówię, to są takie szczegóły. Jednak uznaliśmy, że parking podziemny musi być doskonale osuszony, aby rzeczywiście w przyszłości za 20 lat nie było problemów z eksploatacją. Był 30 czerwiec 2027. Myślę, że to będzie jesień. Październik, wrzesień, listopad. No to wszystko zależy potem jeszcze od odbiorów końcowych wszystkich instytucji, które biorą w tym udział. To jest 88 mieszkań. Z tym 8 mieszkań będzie mieszkania wspomagane, zagospodarowane przez CUS. Bardzo dużą część mieszkań stanowią mieszkania dla osób, które figurują na listach od lat i oczekują. Mamy też część mieszkań dla osób uwięzionych, więźniów czwartego piętra, gdzie te starsze osoby lub osoby na wózkach inwalidzkich będą tam. Ale to nie jest masówka, to powiedzmy, powiem szczerze z doświadczenia, to jest jakieś też 8 do 10 mieszkań. To są jednopokojowe, dwupokojowe i trzypokojowe. To są mieszkania, które spełniają normy, czyli jednopokojowe, nie mniejsze niż 18 metrów powierzchnia pokoi. Parę mieszkań jest takie dla rodzin 7-8 osobowych, gdzie powierzchnia pokoju musi być około 40 metrów. To jest 60 metrów powierzchnia całkowita. Miejsce parkingowe w garażu i miejsce parkingowe na zewnątrz. Wydaje mi się, Krzyska, jak jestem doświadczony, w Krzyskiej 17 miejsc parkingowych nie braknie, normy są przestrzegane i to akurat będzie jakby plusem tego mieszkania, że niedaleko od centrum, a jednak nie ma problemu z parkingiem. Ci z więźniowie czwartego piętra, tak w cudzysłowie, to są osoby, które wystąpiły u nas o zamianę mieszkania. I oni jeszcze pewnie, ponieważ okres mamy dłuższy, to dotyczy osób starszych. Czasem te osoby się wykruszają. Często jest też tak, że mają ochotę, a w pewnym momencie mówią, no całkiem nowe środowisko, jak ma 80 lat pani czy pan, ciężko mu się pożegnać ze środowiskiem. To będzie całkiem nowe środowisko, całkiem nowe zachowania tych ludzi, bo to mieliśmy na przykładzie wszystkiej 17B, że ze wszystkich środowisk się ludzie spotkali i te dopasowanie trwa lata. Także nie każdemu to odpowiada. No, to ludzie często są tak, jak mam Tuchowską 76, jest to blok jeszcze Sanguszkowski, do Cegielni. To są ludzie z tak zwanych familoków, jakbym powiedział po śląsku, gdzie oni są ze sobą już zżyci i oni chcą razem gdzieś pójść. Nie? No więc tutaj ten proces doboru mieszkańców też jest przez nas w taki sposób socjologiczny brany pod uwagę. My mamy listy pełne. Powiem tak, mieszka jest 88, a na liście jest 150 rodzin. Nie? Ale następne inwestycje, które przewidujemy, tak jak państwu już kiedyś mówiłem, że jest taka tendencja zmiany zasobów mieszkaniowych z tych starych, które funkcjonują teraz, na przykład drewnianych na ulicy Skargi, Wojtarowicza, zawilgoconych na ulicy Kąpielowej, na wymianę nowej substancji, że ma to być już, bo remontowanie czegoś takiego, to jak piśmie mówią, lanie nowego wina do starego bukłaku.
1: Mówił Bernard Karasiewicz, prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie. A ja przypomnę, termin oddania nowego bloku przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie opóźni się. Zamiast w czerwcu, inwestycja ma być gotowa jesienią przyszłego roku.
2: SK Tarnów.
1: Temperatura spada, tarnowianie zaczynają dogrzewać mieszkania. Zanim jednak sezon grzewczy ruszy na dobre, warto zadbać o bezpieczeństwo i zaprosić do domu kominiarza.
4: Wiesław Zabawa, prezes międzywojewódzkiego cechu kominiarzy. Teraz jest najlepszy moment, żeby dokonać czyszczenia przewodów kominowych, dymowych. Co 3 miesiące powinny być wykonywane. Są to przewody dla paliw stałych, czyli jak palimy węglem, drewnem. Jeśli opalamy gazem, te przewody czyścimy co 6 miesięcy. Przewody wentylacyjne czyścimy co najmniej 1 raz w roku. Powinniśmy również pamiętać, 18 września 2023 weszły elektroniczne protokoły, które trzeba wprowadzać do centralnej ewidencji emisyjności budynku. I kominiarze takie przeglądy dokonują. Wtedy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego widzi, kto dokonuje kontrolę. Mamy dzień, godzinę, minuty, kiedy ten przegląd był wprowadzony, kiedy został zakończony, kiedy żeśmy wprowadzili do centralnej ewidencji emisyjności budynku.
1: A jeżeli na przykład ktoś zaniedbuje taki obowiązek, musi się pewnie liczyć z jakimiś konsekwencjami.
4: Każda firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku szkody, jeśli kominy nie są kontrolowane i czyszczone wyłącznie przez kominiarza. Czyli uprawnioną osobą jest kominiarz. Mistrz kominiarski dokonuje kontroli stanu technicznego przewodów kominowych. Czeladnicy i mistrzowie dokonują czyszczeń przewodów kominowych.
1: My tutaj mówimy o tych karach przewidzianych przez prawo, ale tak naprawdę mówimy też o tym czyszczeniu, o tym pilnowaniu tego obowiązku, przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo,
4: tak,
1: prawda?
4: Największą karą jest dla nas, jeśli stracimy dorobek całego życia, dom pójdzie z dymem lub rodzina ulegnie zatruciu, zaczadzeniu, wtedy tracimy właściwie wszystko, bo zostaje nam właściwie nic.
1: Zaczęliśmy rozmawiać o tych pożarach sadzy, to powiedzmy może o takim przypadku. Kiedy do takiego pożaru sadzy dochodzi?
4: Do pożaru sadzy dochodzi wtedy, jeśli komin nie jest regularnie czyszczony. Temperatura palącej sadzy przekracza 1000 stopni Celsjusza. To już jest wówczas zagrożenie dla zdrowia i życia domowników. Komin taki ulega często rozszczelnieniu, co prowadzi na dodatkowe koszty właściciela budynku, żeby ten komin naprawić. Jeśli mamy ubezpieczone, pokryje nam firma, ale firma ubezpieczeniowa pokryje wtedy, jeśli mamy po prostu dokonaną kontrolę stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych.
1: Ta sadza, ona jest w stanie się zapalić, jeżeli jest długo komin nieczyszczony i ta sadza się po prostu gromadzi, bo ona jest taka smolista, ona jest tłusta, ona się po prostu osadza wewnątrz komina i łatwo wtedy o jej zapalenie.
4: I wtedy właśnie się zapali i prowadzi nas na dodatkowe straty oraz pożar.
1: Mówiliśmy też o zabezpieczeniu przed czadem. Czad to jest cichy zabójca ze względu na to, że nie można go w żaden sposób wykryć żadnym ludzkim zmysłem.
4: Tak, dlatego zawsze powinniśmy mieć zamontowaną czujkę czadu, która zasygnalizuje, że jest jakieś niebezpieczeństwo.
1: Takie czujki, one są w tej chwili chyba łatwo dostępne i koszty chyba też nie są zbyt wygórowane.
4: Koszty już są od 70 zł, można powiedzieć do 100 paru złotych. To już kupimy naprawdę dobrą czujkę czadu, która może naprawdę uratować nasze życie.
1: Jak się taka czujka odezwie, taki dźwięk ostrzegawczy się rozlega, jak najlepiej w takiej sytuacji postąpić?
4: Przede wszystkim przewietrzyć mieszkanie, wezwać służby ratunkowe.
1: Jeżeli chodzi o interwencję kominiarzy, wiemy, że spółdzielnie mieszkaniowe mają z państwem podpisane umowy. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o właścicieli mieszkań domów indywidualnych. Jak to jest załatwiane?
4: Właściciel budynku jednorodzinnego musi zadbać, żeby kominiarz co 3 miesiące przeczyścił te przewody kominowe, dymowe, spalinowe co 6 miesięcy, wentylacyjne co najmniej raz w roku oraz trzeba dodatkowo zgłosić o protokół elektroniczny. Wtedy mamy pewność, że wszystko jest dobrze. Jeśli są uwagi, kominiarz nas poinformuje o niebezpieczeństwie, że jest coś nie tak.
1: A jeżeli kominiarz wykryje, że coś jest nie tak, czy takiego pieca wolno używać?
4: Nie. Jeśli jest wykryte przez kominiarza, zawsze informujemy, że jest jakieś niebezpieczeństwo, że trzeba dokonać takiej i takiej naprawy.
1: A takie najczęściej przez panów spotykane nieprawidłowości, to co możemy wymienić?
4: Najczęściej źle podłączony piecyk nie do tego przewodu, co powinien być, bo zawsze pamiętajmy, przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia emitera ciepła, zawsze powinniśmy się skontaktować z kominiarzem, który po prostu wystawi opinię, co należy zrobić, gdzie podłączyć, żeby to było bezpieczne. Pod nadzorem mistrza kominiarskiego.
1: Wspomnieliśmy o czujkach czadu, ale wiem, że są też czujki dymu, który by się mógł gdzieś tam wydobywać z naszego źródła ciepła. Warto mieć dwie takie czujki.
4: Jak najbardziej, to nie są duże pieniążki. Zawsze warto mieć czujkę czadu i czujkę dymu. Państwowa Straż Pożarna prowadzi kampanię Czujka na Straży Bezpieczeństwa Twojego Domu. Międzywojewódzki Cech Kominiarzy prowadzi kampanię od lat. Sadza płonie, czad zabija, żyj. Docieramy do 2478 gmin w całym kraju. Przez lata były wysyłane plakaty mailowo do każdej gminy o kampanii społecznej Sadza płonie, czad zabija, żyj. Wszystko jest zrobione po to, by dotarła ta informacja do włodarzy gmin, by włodarze gmin mogli przekazać radnym, sołtysom, żeby ta informacja rozchodziła się do mieszkańców. Bo skąd ludzie mają wiedzieć, jak nie od włodarzy gmin?
1: Jeżeli mówimy tutaj właśnie o takiej współpracy z samorządami, wiem, że jeżeli chodzi o organizowanie wizyt kominiarskich w danym terenie, to często jesteście Państwo w porozumieniu z samorządem. Samorząd się umawia, obwieszcza taką informację, że w tych i w tych dniach kominiarze będą na danym terenie. Wówczas mieszkańcy mogą po prostu o taką wizytę poprosić.
4: Jak najbardziej dużo kominiarzy współpracuje z gminami i zawsze są informacje dla terenów wiejskich, gdzie po prostu kominiarze czyszczą, ze czyszczenia jest sporządzany zawsze potwierdzenie czyszczenia, czyli najczęściej kwit, rachunek. Jeśli mamy kontrolę, to zawsze z kontroli mamy protokół.
1: Też mówiliśmy w poprzednich latach o tym, żeby dobrze sprawdzać, komu zlecamy wykonanie takiej kontroli, prawda? Kominiarz musi mieć uprawnienia.
4: Jak najbardziej na terenie kraju można w organizacjach kominiarskich właśnie sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych.
1: Zapytam jeszcze o jedną kwestię, bo zbliża nam się zima. Bardzo wielu z nas, odczuwając chłód, za wszelką cenę chce uszczelnić mieszkania, uszczelnić okna, drzwi, tak żeby zimno w żaden sposób nie dostawało się do środka. Tymczasem w wielu sytuacjach ten dopływ powietrza jest nam niezbędny do tego, żeby nasze urządzenia grzewcze działały prawidłowo. Powiedzmy, jak to funkcjonuje, jak to powinno być zorganizowane, żeby było bezpiecznie.
4: Żeby kominy działały prawidłowo, musimy zapewnić prawidłowy dopływ powietrza, niezbędny do prawidłowego działania przewodów kominowych. Jeśli mamy zapewniony dopływ powietrza, kominy będą działać prawidłowo. Jeśli będzie zbyt mały dopływ powietrza, może nastąpić cofka przewodów wentylacyjnych, ewentualnie spalinowych.
1: Czym ta cofka skutkuje?
4: Zaczadzeniem. Może dojść do tragedii podczas kąpieli, najczęściej podczas kąpieli.
1: Jakbyśmy mieli podpowiedzieć, w jaki sposób można sobie prosto w mieszkaniu sprawdzić, czy nasza wentylacja działa tak, jak powinna?
4: Zawsze możemy sprawdzić, przykładając kartkę, czy ta kartka się trzyma wentylacji, bo jeśli będzie się trzymała, wtedy ten ciąg jest. Jeśli ta kartka się nie trzyma, to znaczy, że źle użytkujemy swoje mieszkania, mało wietrzymy, nie zapewniamy wystarczającego dopływu powietrza.
1: Jak wspominaliśmy o tych czujnikach, gdzie najlepiej je zainstalować, tak żeby rzeczywiście była pewność, że będą działały prawidłowo?
4: Czujkę tlenku węgla powinniśmy zawsze zamontować w pobliżu emitera ciepła. Tam, gdzie mamy piecyk gazowy, piecyk kaflowy czy kotłownię, ta czujka zasygnalizuje niebezpieczeństwo. Bardzo ważnym wątkiem jest komin awaryjny, komin bezpieczeństwa. Coraz częściej dochodzi do anomalii pogodowych, które powodują kilkudniowe uszkodzenia linii energetycznej. W takiej sytuacji, jeśli mamy komin awaryjny czy komin bezpieczeństwa, możemy podłączyć piecyk, piecokuchnię, przygotować posiłek czy ogrzać budynek.
1: Czy to oznacza, że budując dom trzeba teraz zaprojektować dwa kominy? Wyjaśnijmy, na czym to polega.
4: Komin awaryjny to komin, który w sytuacjach nadzwyczajnych będziemy mogli podłączyć na przykład kominek czy piecyk grzewczy w pokoju. Komin musi spełniać wymogi, zawsze być odebrany przez kominiarza. Każde urządzenie, które chcemy podłączyć, zawsze kontaktujemy się z zakładem kominiarskim i musi być wizyta kominiarska.
1: Jak to wygląda w praktyce? Taki komin to jest, że tak powiem, drugi komin obok tego głównego, który stawiamy w domu? Jak to wygląda?
4: Może być obok, może być całkiem w innej części budynku, dostosowany tak, żeby był wyprowadzony zgodnie z przepisami. Kominy są uszkadzane podczas po prostu pracy urządzeń grzewczych, są niszczone. Także bardzo ważne zawsze mieć komin awaryjny, komin bezpieczeństwa. My jako kominiarze widzimy, że szczególnie ja z terenu Małopolski, co pochodzę, bardzo dużo ludzi podłącza właśnie kominki, kominki, które spełniają wymogi i są dopuszczone do użytkowania.
1: Umiemy palić w tych piecach? Umiemy wykorzystywać te źródła energii?
4: Powiem tak, w Tarnowie można powiedzieć, jest najczystsze powietrze, ale najczystsze powietrze jest przez to, że było przeprowadzone multum pokazów palenia od góry. I ludzie się faktycznie nauczyli. Jesteśmy też również zapraszani, żeby takie pokazy pokazać. I to skutkuje, że mamy czyste powietrze.
1: Mówił kominiarz Wiesław Zabawa. Tymczasem jeszcze do 29 września można składać wnioski do projektu Bezpieczny Dom. Mieszkańcy powiatu tarnowskiego mogą otrzymać bezpłatnie czujniki tlenku węgla i dymu. From Wow to Why to hasło jubileuszowej 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. Tegorocznym gospodarzem jest Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Noc Naukowców odbędzie się 25 września w całym regionie. W programie m.in. warsztaty, eksperymenty, wystawy i inne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
5: Justyna Smoleń, dyrektor programowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jest dla nas wyjątkowa, ponieważ świętujemy 20. jubileuszową edycję tego wydarzenia. W Cogiteonie przygotowaliśmy naprawdę bardzo rozbudowany program. Właściwie cały budynek będzie tego wieczoru żył nauką, zaczynając od przestrzeni bawialni, Akademii Dzieci, przez laboratoria i wystawę stałą. aż po salę Kogito i przestrzeń przed budynkiem.
6: Ile instytucji weźmie udział w tej Małopolskiej Nocy Naukowców? Jak to będzie wyglądało? Bo wiem, że co roku tysiące uczestników przyjeżdża tutaj do Krakowa i zwiedza te małopolskie naukowe instytucje. No to jak planujecie, żeby to wyglądało w tym roku?
7: Oczywiście statystyki są bardzo ważne i zawsze się cieszymy, że mamy kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet i kilkuset, licząc tą skalę naszej działalności partnerów. Miłosz Chorodyski, koordynator Art and Science, bo oczywiście lista nie jest zamknięta i cały czas ktoś się do nas zgłasza, ponieważ jest to na tyle atrakcyjna noc, atrakcyjne wydarzenie, że wszyscy chcą w nim uczestniczyć, ale my podchodzimy do tego przede wszystkim pod kątem jakości. Tak? My chcemy, żeby ta noc była wyjątkowa, bo jest 20, jubileuszowa. Przez 20 lat utarło się już, że naukę można popularyzować w inny sposób niż tylko i wyłącznie za pośrednictwem wykładów. Przez te 20 lat udało się przełożyć język naukowy na sztukę, na spektakl, na eksperyment i na tym nam bardzo zależy, żeby ludzie przychodzili do nas przede wszystkim po to, żeby spotkać się z nauką, zadać sobie to pytanie na końcu why, tak? Także dlaczego to się dzieje, ale na początku się zachwycić, stąd to wow na początku. Co prawda nie każdy tą angielszczyzną jest zachwycony, ale dzisiaj w dobie social mediów wow, why to są takie słowa, które są, nazwijmy, takimi hukami, więc my też trochę tego huku musimy wokół Małopolskiej Nocy Naukowców zrobić, żeby dotrzeć z przekazem, a ten przekaz jest jeden prostszy: naukę trzeba lubić, da się lubić i przede wszystkim można ją zrozumieć i dzięki temu w tym świecie się lepiej orientować.
6: No tego wow na pewno nie zabraknie na waszych wydarzeniach, bo na pewno plany macie bogate, to powiedzmy sobie, co szykujecie jako Kogiteon?
5: Bardzo zależało nam właśnie na przygotowaniu programu dla całych rodzin i dla różnych grup wiekowych. Najmłodszych zapraszamy do Akademii Dzieci. Jednym z jej punktów będzie właśnie spotkanie autorskie z Różą Hajkuś, które właśnie świetnie pokazuje dzieciom i rodzicom, że nauka może być fascynującą przygodą. Otwieramy również nasze laboratoria. Będzie można zajrzeć do nich wieczorową porą, zobaczyć miejsca, w których na co dzień prowadzimy zajęcia i eksperymenty i przede wszystkim samemu wejść w rolę odkrywcy. Przygotowaliśmy także specjalne oprowadzanie po naszej wystawie stałej oraz pokaz naukowy przygotowany przez zespół Kogiteonu. Temu wątkowi będzie towarzyszyć także prezentacja prac naszej pracownicy poświęconych wizerunkom naukowczyń. W różnych częściach budynku pojawią się dodatkowe stanowiska i aktywności. Będzie można m.in. spotkać się ze zwierzętami, zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce i poznać wielkich z Małopolski, a nawet własnoręcznie wyrobić jubileuszowy medal.
6: Będzie na przykład mapping.
5: Tak, będzie mapping, a takim początkiem tej aktywności na zewnątrz będzie koncert Kołysanki Kopernika, a w ślad za tą aktywnością pojawi się właśnie kosmiczny mapping, który przeniesie nas w świat sztuki, technologii, nauki i kultury.
6: No to dziać się w Kogiteonie będzie, ale i nie tylko, bo też inne instytucje będą współpracowały w tworzeniu tej Małopolskiej Nocy Naukowców. Gdzie jeszcze będziemy mogli zaglądać tutaj na terenie Krakowa i nie tylko?
7: Sercem programu będzie doskonała niedoskonałość. Już rozszyfrowuję tą nazwę. To jest widowisko multimedialne, które łączy właśnie wystawę obrazów Dobiesława Gały, który przygotował dla nas serię reliefów, które są skonstruowane, bym tak powiedział, bo ciężko powiedzieć o tym, że zrobione, czy namalowane, czy narysowane, skonstruowane w taki sposób, że w makroskali objawiają nam się nagle różne kosmiczne krajobrazy. Więc stąd ta konstrukcja, ponieważ jest to celowy zabieg, żeby przenosząc swoją uwagę na właśnie makroskalę, zobaczyć coś, czego w obrazie może w pierwszym wejrzeniu się dostrzec nie da. Dlatego zaangażowaliśmy multimedia, zaangażowaliśmy też artystów, którzy tworzą w w technice 360 w naszej strefie emocji, w kinie sferycznym. Będzie można zobaczyć wnętrze obrazu Dobiesława Gały i polecieć specjalnym wehikułem na niemożliwą planetę, czyli taką planetę, która swoje zjawiska atmosferyczne uzależnia od działalności artystycznej.
5: Bardzo ważny wątek tegorocznego właśnie programu poświęcamy również kobietom w nauce. Przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne. Pierwszy pod prąd i wbrew konwenansom, czyli jak kobiety wywalczyły prawo do nauki, będzie taką opowieścią o drodze, którą musiały przejść, żeby móc studiować, prowadzić badania i rozwijać karierę naukowe. Drugi panel, kobiety w nauce, różne oblicza współczesnej naukowczyni, przeniesie nas już do współczesności, więc temat jest bardzo, bardzo ciekawy i na czasie. Podczas Małopolskiej Nocy Naukowców odbędzie się również uroczysta jubileuszowa gala, na której zostaną uhonorowani, nagrodzeni uczestnicy konkursu, do którego bardzo serdecznie zachęcamy dzieci, aby wzięły udział, ponieważ jeszcze można nadsyłać zgłoszenia i bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Takim zwieńczeniem tej naszej gali będzie również prezentacja fragmentu spektaklu Układ Scalony, który realizujemy przy współpracy z Teatrem Słowackiego, a premiera tego spektaklu nastąpi 9 października, na którą już też Państwa zapraszamy.
6: Małopolska Noc Naukowców, to powiedzmy sobie, kiedy ona się odbędzie, w jakich godzinach i co z biletami, czy trzeba rezerwować wcześniej jakieś miejsca, jeśli chce się Was odwiedzić.
5: 25 września, startujemy już od godziny 15. Należy pamiętać, że trzeba dokonać rejestracji i pobrać bilety z naszej strony internetowej. Z racji tego, że jest duże zainteresowanie, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby nie odkładać tej decyzji na ostatnią chwilę.
1: Bezpłatne wejściówki do pobrania oraz program znajdziecie na stronie internetowej Noc Naukowców małopolska.pl. Z organizatorami rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska, a wydarzeniu patronuje Radio SK.
2: SK Tarnów.
1: Tarnowski Urząd Miasta będzie można zobaczyć z zupełnie innej strony. W najbliższy piątek, 25 września, podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, magistrat pokaże się od kulis. Organizatorzy zapraszają od 17 do 21. Przygotowano sporo atrakcji.
8: Tomasz Kowalski, Kancelaria Prezydenta, Urząd Miasta Tarnowa. Małopolska Noc Naukowców już w najbliższy piątek, jest to 20. edycja, a dla nas, dla Urzędu Miasta Tarnowa, jest to po raz pierwszy, kiedy możemy być częścią tego przedsięwzięcia i jest to dla nas naprawdę fantastyczna okazja, żeby opowiedzieć mieszkańcom, mieszkankom naszego miasta o tym, jak działa urząd na co dzień. Startujemy o godzinie 17 i będziemy czekać na zwiedzających, na wszystkich, którzy chcą nas odwiedzić, do godziny 21. Nie ma zapisów, jesteśmy otwarci, czekamy i zapraszamy. Będzie to świetna okazja do tego, żeby zwiedzić urząd. Przygotowaliśmy mnóstwo stoisk z atrakcjami dla najmłodszych i nie tylko, ale będzie też można na przykład złożyć wniosek o tarnowską kartę miejską. Mamy kilka budynków, w których pracuje Urząd Miasta Tarnowa, natomiast my zapraszamy do głównej siedziby, czyli do tego historycznego gmachu przy ulicy Mickiewicza 2. Tam też niegdyś mieścił się Narodowy Bank Polski, dlatego w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców będzie również stoisko Narodowego Banku Polskiego.
9: Ma znaczenie, o której godzinie przyjdziemy między tą 17 a 21, że jakieś atrakcje będą tylko w tym czasie, czy tak naprawdę?
8: Nie, zapraszamy przez cały czas. Wszystkie atrakcje, które przygotowaliśmy, będą dostępne przez cały czas trwania wydarzenia. Przygotowaliśmy mnóstwo tych atrakcji, począwszy od miejskiego parkingu tego wewnętrznego w Urzędzie Miasta. Tam będzie stoisko Straży Miejskiej. Będzie prezentowana flota dronowa z komentarzem strażników miejskich i pana komendanta. Będzie też pokaz magicznej tuby. To też bardzo ciekawa rzecz, która ma przypomnieć, zwłaszcza najmłodszym, o znaczeniu noszenia odblasków, a przed nami jesień, więc jest to temat aktualny. Będą też animacje przygotowane przez Tarnowskie Centrum Kultury, puzzle i nietypowa wieczorynka, no ale może nie będziemy zdradzać za dużo szczegółów. Idąc dalej, będą również stoiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Tam przygotowaliśmy edukację ekologiczną, pokazy też, które będą prezentowały maszyny wykorzystywane w miejskich instalacjach. Przygotowaliśmy krzyżówki, wykreślanki, quizy dla dzieci, dla dorosłych, natomiast te z wiedzy o ochronie powietrza, po którym nastąpi losowanie nagród, a tam m.in. możliwość wygrania badania kamerą termowizyjną. Będzie też poszukiwanie 10 ukrytych małych chmurek z nagrodami rzeczowymi dla najmłodszych. To będą m.in. lunchboxy, torby, butelki, ale także edukacja ekologiczna i tutaj również krzyżówki, również łamigłówki oraz kolejne gadżety, plany lekcji, magnesy z instrukcją segregowania odpadów. Idąc dalej, będziemy mieli stoisko Narodowego Banku Polskiego i tutaj to Narodowy Bank Polski przygotuje atrakcje dla zwiedzających. Będzie również stoisko Wydziału Cyfryzacji i Przetwarzania Danych, rozwiązywanie interaktywnego testu z cyberbezpieczeństwa z możliwością otrzymania certyfikatu. Zaprezentujemy nasze technologie serwerowe i różne aplikacje, m.in. jedną z najnowszych, czyli aplikację Zamek na Górze Świętego Marcina. I tutaj też będzie możliwość złożenia wniosku o Tarnowską Kartę Miejską oraz porozmawiania o tym rozwiązaniu. Oprócz tego stoisko swoje będzie miał Wydział Wsparcia Przedsiębiorczości. On zapowiada się naprawdę ciekawie. Tam na najmłodszych czeka gra planszowa z kapslami Droga do Własnego Biznesu, gdzie do zdobycia będzie paszport małego przedsiębiorcy. Będą też warsztaty z rejestracji pierwszej firmy. Będą one obejmowały losowanie budżetu, tworzenia szyldu oraz pamiątkowy wpis do rejestru małych przedsiębiorców. No i oczywiście nie może zabraknąć tego, co chyba dla wielu będzie bardzo atrakcyjne, czyli możliwość spotkania z samym prezydentem, odwiedzenia gabinetu prezydenta miasta.
9: Tam rozumiem, że prezydent dopowie też trochę o kulisach swojej pracy.
8: Dokładnie tak. Wraz z panem prezydentem będzie Chmurek, nasz urzędowy kot. Z nim również będzie można spędzić kilka chwil.
9: Ile czasu sobie zarezerwować na tur po urzędzie miasta, jak osoby planują więcej atrakcji?
8: Całość trasy powinna zająć około 60 minut.
9: Szczegółowy program można znaleźć na stronie.
8: Na stronie tarnów.pl.
9: W razie gdybyśmy chcieli rzeczywiście coś załatwić, jeśli chodzi o kartę miejską, to tam jakieś formularze będą na miejscu, ale jak ktoś tam zdjęcia, to lepiej mieć przy sobie.
8: Dokładnie tak. Mhm.
9: Małopolska Noc Naukowców kusi wieloma atrakcjami, ale czym wyróżnia się propozycja tarnowskiego magistratu? Dlaczego warto przyjść także do Was?
8: Przede wszystkim chcemy zaprosić do wszystkich miejsc w Tarnowie, które angażują się w Małopolską Noc Naukowców, bo to jest wiele świetnych atrakcji zaplanowanych, ale to, co w Urzędzie Miasta, co nas odróżnia od innych, no to na pewno możliwość zajrzenia za kulisy pracy magistratu, pana prezydenta, no i jego współpracowników.
1: A materiał przygotował Tomek Piszczek.
2: SK Tarnów News.
1: Przed nami kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś powiemy m.in. o konflikcie w Grupie Azoty, zapytamy, jaka przyszłość czeka Bursę Międzyszkolną i będziemy zapraszać na wydarzenia Małopolskiej Nocy Naukowców. Justyna Świderska, zapraszam. Narasta konflikt w Grupie Azoty. Pracownicy spółki pikietowali w Tarnowie. Jak tłumaczyli, mają dość niskich pensji w czasie, gdy firma wydaje miliony na odprawy dla rotujących się dyrektorów.
10: Chodzi o pieniądze, przede wszystkim o pieniądze. Zarabiamy nędzne pieniądze. Ci prezesi i cała rada nadzorcza zarabiają krocie, odchodzą, po pół roku pracują, odchodzą, biorą duże odprawy i tak dalej, a dla nas nie ma pieniędzy po prostu. Widać, że związki zawodowe nie mogą nic osiągnąć, więc musimy pokazać swoje czara goryczy się przelała, prawda? I to jest inicjatywa oddolna, pracownicza.
11: Chciałem powiedzieć, że ja jako pracownik 33-letni zarabiam praktycznie najniższą krajową. Prezesi od 4 lat nie kinęli ręką, palcem, aby coś poprawić sytuację. No już dość mamy tego, przecież praktycznie każdy z nas chce pracować, ale pracujemy za najniższą. Gro kolegów pracuje w drugiej firmie albo gdzieś tam dorywczo sobie, bo po prostu nie idzie wyżyć za te zarobki, które do tej pory mamy. Nikt na nas nie zwraca uwagi i po prostu chcieliśmy coś zrobić, ale zobaczymy co dalej, bo nawet dążymy do tego, że będzie może i strajk.
12: Nie dostajemy żadnych premii, nic nie dostajemy. Więc tak naprawdę przy dzisiejszych czasach, przy kosztach życia, przy kosztach paliwa, wszystkiego zarabiamy dużo poniżej minimum.
13: No właśnie, a tutaj dialog z szefostwem jest jakikolwiek?
12: Dialog jest tylko jednostronny, czyli po prostu nie ma i nie będzie.
13: No dobrze, a ta wtorkowa pikieta tutaj właśnie, no wszystko wskazuje na to, że raczej nigdy nie wyjdzie niestety tutaj do ludzi. I jak to odbieracie?
12: No odbieramy to tak, jak odbieramy to od ponad roku, półtorej, czyli no jest to ignorancja, prawda, z tytułu naszych dyrektorów, którzy nami zarządzają. My wykonujemy pracę naszą najlepiej jak możemy, a widocznie w drugą stronę to po prostu w ogóle nie działa. Nie mamy żadnej zachęty do tego, żeby po prostu no, funkcjonować dalej i nie mamy żadnej motywacji.
13: Jeżeli się nie uda dogadać tutaj z szefostwem, co dalej? Planujcie może jakiś strajk?
12: Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że dojdzie do jakiegoś strajku generalnego i jeżeli się nie uda. Związki na razie póki co nasze wszystkie zakładowe w ogóle nie przyczyniają się do tego, żeby w jakikolwiek sposób zaostrzyć to w formie strajku.
1: Do pikiety odniósł się rzecznik prasowy Grupy Azoty Grzegorz Kulik.
14: Rozumiemy i szanujemy frustrację pracowników, szczególnie, że obecna trudna sytuacja w Grupie Azoty trwa już długo i jest konsekwencją decyzji z przeszłości. Ich skutki finansowe ponosimy i będziemy jeszcze długo ponosić. W ramach trwającego sporu zbiorowego pozostajemy w dialogu ze stroną społeczną. Na piątek jesteśmy umówieni na kolejne rozmowy i liczymy na ich konstruktywny przebieg. Mamy nadzieję, że uda nam się wypracować kompromisowe rozwiązanie, które będzie odpowiadało na oczekiwania pracowników, a jednocześnie będzie możliwe do udźwignięcia przez spółkę i bezpieczne dla dalszego funkcjonowania. Jednocześnie obecnie naszym wspólnym zadaniem jest odbudowa stabilności grupy i stworzenie warunków do jej dalszego rozwoju. Temu też służy nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które decyduje o misji akcji skierowanej do Skarbu Państwa. Dzięki tym środkom będziemy mogli zmodernizować instalacje produkcyjne i tym samym poprawić działalność biznesową.
1: Atmosfera w spółce jest napięta, trwa spór zbiorowy organizacji związkowych z zarządem. Pracownicy domagają się wzrostu płac o 1500 zł.
2: SK Tarnów.
1: Jaka przyszłość czeka budynek Bursy Międzyszkolnej na ulicy Świętej Anny w Tarnowie? Po wybuchu wojny w Ukrainie ulokowano tam uchodźców, a teraz po ich wyprowadzce rozważane są nowe scenariusze, mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.
15: Cały czas analizujemy, aby Tarnowskie Centrum Informacji, Tarnowski Wydział też Kultury być może trafił do tego obiektu. No jest też to obiekt ciężki, ponieważ jest to duży obiekt kubaturowy. No niemniej jednak teraz chcemy, żeby tam podczas tego remontu rynku 7 też niektóre instytucje tam się znalazły.
16: Takie zaplecze hotelowe, hostelowe jest gotowe właściwie?
15: No w zasadzie powiedzmy jest gotowe, tak się przynajmniej może wydawać. No niemniej jednak do takiej działalności typowo hotelowej, hostelowej też są kwestie związane z dostosowaniem tego do przepisów pożarowych, przepisów wentylacyjnych, także może wydawać się, że ten obiekt jest gotowy, niemniej jednak no, wymaga też pewnego dostosowania. Też tak rozważamy właśnie, że być może właśnie w formie takiego hostelu miejskiego ta forma tego budynku byłaby zapewniona. No tutaj no, jest to w sferze naszych teraz też analiz i ewentualnie też poszukiwania, na co po prostu znajdziemy też środki, no bo tutaj wydaje się, że taka formuła miejskiego hostelu by się wypełniała, biorąc pod uwagę to, że liczba turystów wzrasta w Tarnowie, no i też jest zapotrzebowanie na takie tanie miejsca hotelowe. Lokalizacja jest świetna, w samym centrum miasta, lokalizacja też bardzo dobra, wypadowa na inne części naszego miasta, jak i również do sąsiednich gmin, także no jest to coś, co mamy z tyłu głowy.
1: Informuje Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa. Rewolucja w diagnostyce. AI pomoże wykryć choroby szybciej i dokładniej. To zasługa zakupu nowoczesnego tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Oba urządzenia wyposażone w funkcję sztucznej inteligencji stanęły w nowo otwartym budynku diagnostyki obrazowej Szpitala Specjalistycznego imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie.
17: Dzień dobry, Paweł Blicharz, kierownik działu diagnostyki obrazowej Specjalistycznego Szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie.
16: Panie doktorze, proszę nam opowiedzieć o sprzęcie, nowoczesnym sprzęcie, jaki będzie tutaj do wykorzystania, będzie służył pacjentom.
17: Szanowni Państwo, nasz szpital pozyskał super nowoczesne dwa urządzenia do diagnostyki obrazowej. Można dywagować, która z firm jest największa na świecie, ale nie ma żadnej wątpliwości. Firma GE jest jedną z największych firm na świecie, a przez to jednocześnie jedną z najnowocześniejszych firm na świecie. I oba aparaty, które stanęły w naszym szpitalu, to są topowe aparaty tejże firmy. Więc są to urządzenia najwyższej klasy światowej, urządzenia, których zazdroszczą nam koledzy z wielu szpitali klinicznych w Polsce, bo jeżdżąc na różne spotkania i szkolenia, gdy rozmawiałem z kolegami i koleżankami z działu diagnostyki obrazowej, to oni tylko mogą sobie pomarzyć o czymś, co nam udało się pozyskać i czym będziemy służyć pacjentom nie tylko Tarnowa, nie tylko regionu wokół Tarnowa, ale też pacjentom, którzy przyjeżdżają do nas z bardzo dużych często odległości, dlatego że mamy bardzo dużą, długą tradycję wykonywania badań rezonansem magnetycznym i tomografią komputerowym. Nasz rezonans magnetyczny był jednym z kilkunastu pierwszych w Polsce, a zatem nasze doświadczenie jest ponad 25-letnie. Pacjenci o tym wiedzą i cenią nie tylko jakość urządzenia, ale też fachowość personelu, który na nim pracuje. Ja się ogromnie cieszę, że mam taki zaszczyt pracować z zespołem zarówno lekarzy, jak i techników, jak i pielęgniarek, którzy naprawdę wiedzą, na czym polegają te badania. Potrafią wykrzesać z tych urządzeń wszystko, a nawet czasem więcej niż wszystko, bo zaradność i pomysłowość w diagnostyce obrazowej jest równie potrzebna jak w życiu codziennym.
16: No właśnie, jak mówimy o wysokiej jakości, to powiedzmy, czym przewyższają te sprzęty dotychczas wykorzystywane?
17: Proszę Państwa, każde urządzenie diagnostyki obrazowej ma pewną czułość. Każde urządzenie ma też pewną swoistość. Czułość to jest możliwość rozpoznawania czegoś, a swoistość jest możliwością odpowiedzenia na pytanie, czym to coś jest. I urządzenia, które do tej pory funkcjonowały w wielu placówkach medycznych, to były urządzenia o dużej bardzo czułości, natomiast swoistość była nieco mniejsza. Nasze urządzenia, którymi teraz dysponujemy, to są urządzenia, które dogoniły swoją możliwością rozpoznawania, czyli tą swoistością, również czułość. To jest fantastyczna sprawa. Mamy możliwości zobaczenia bardzo drobnych rzeczy, a jednocześnie od razu odpowiedzenia, czym to coś jest. Samo zauważenie było kiedyś. Dzisiaj zauważenie i odpowiedź, czym to coś jest. I to jest bardzo dobra rzecz. Drugą rzeczą jest poszerzenie spektrum badań. Jak Państwo wiecie, w naszym tutaj regionie tarnowskim byliśmy pierwszą placówką, która rozpoczęła badania metodą tomografii komputerowej serca. To pozwalało badać pacjentów bez konieczności wykonywania badań na sali zabiegowej, gdzie pacjent był nakuwany, gdzie miał cewnik zakładany i gdzie był narażony mimo uzyskanej skuteczności i absolutnie fantastycznych wyników tych badań. To jednak był narażony na tą prozę codzienności zabiegu, który był mu wykonywany. Tutaj tak nie jest. Mamy możliwość wykonywania tomografii serca i już na poprzednim tomografii, którym nadal dysponujemy, te tomografie zaczęliśmy robić, czego nikt nie robił w regionie, a w tej chwili dołącza do tego rezonans serca, którego też nikt w regionie nie robi. W skali kraju robienie rezonansu serca należy do kazuistyki i myślę, że tutaj będziemy mieli bardzo duże zainteresowanie pacjentów z dużego rejonu Polski, bo to jest rzadkość. Tu chciałem również wspomnieć o tym, że mamy w swoim zespole ludzi nie tylko doświadczonych, ale utytułowanych. Jest w naszym zespole na przykład pan profesor Krupiński, który na stałe wykonuje u nas badania i serca w tomografii, i serca w rezonansie teraz będzie wykonywał. Więc nasz zespół opiera się nie tylko o lokalnych lekarzy, którzy są fantastyczni, z którymi stworzyliśmy całą diagnostykę obrazową i z którymi, nie bójmy się powiedzieć, uratowaliśmy miliony istnień. Miliony może za duże słowo, ale wiemy, o czym mówimy. Ogromne ilości pacjentów. Ale mamy również wsparcie w kolegach, którzy są z ośrodków innych, utytułowanych, którzy nam pomagają, którzy nas wspierają i którzy z nami ramię w ramię pracują.
16: Powiedział pan doktor o tym dużym zainteresowaniu pacjentów. Można się spodziewać, że będą się ustawiali w kolejkach. Ja w takim razie zapytam o wydajność tego sprzętu.
17: Na czym polega dokładność badań? Otóż dokładność badań polega na wykonywaniu bardzo dużej ilości zdjęć w bardzo różnych projekcjach małych struktur. To powoduje, że mimo, że badanie jest dokładniejsze jako takie, to okupione to jest wykonaniem dużo większej ilości obrazów, niż gdy badanie jest mało dokładne.
16: Czyli czas się nie zmienia.
17: Że czas dokonania samego badania pacjenta w pracowni jest relatywnie krótki, ale czas dokonania opisu jest bardzo długi. Ja Państwu podam przykładowo, że jeżeli na typowym aparacie do tomografii komputerowej uzyskujemy w samej klatce piersiowej 2,5 tysiąca obrazów i radiolog na te 2,5 tysiąca obrazów, na każdy obraz jeden, popatrzy tylko 5 sekund, a przecież żadna z Pani nie chciałaby, żebym patrzył 5 sekund na jeden obraz, to daje to 2,5 tysiąca obrazów razy 5 sekund, 3,5 godziny patrzenia po 5 sekund, czyli patrz, bach, bach, bach. I teraz zauważcie Państwo, o czym my mówimy. Ryza papieru to jest tylko 500 kartek. My mówimy o 5 ryzach papieru do przejrzenia. Więc tutaj szybkość wykonania jest komfortem dla pacjenta, niewątpliwie. Pacjenci, którzy mają dolegliwości bólowe kręgosłupa, pacjenci, którzy mają ruchy mimowolne, oni absolutnie dzięki temu, że będziemy wykonywać szybko badania, oni absolutnie będą mieli korzyść z tego. Natomiast no, my jako radiolodzy będziemy mieli dużo więcej obrazów do popatrzenia, no ale jakość wymaga tej dokładności. 5 października uruchamiamy już badania na obu aparatach jednocześnie. Będziemy wykonywać wszystkie badania już od 5 października włącznie.
16: To ja zapytam jeszcze, bo często w rozmowach z radiologami pojawił się taki temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych do pomocy. Oczywiście nie mają zastąpić specjalistów, ale mają pomóc właśnie w przeglądaniu chociażby takich dużych ilości zdjęć. Czy planujecie Państwo podobne rozwiązania?
17: Te rozwiązania są w obu urządzeniach, które zakupiliśmy i one są zarówno w urządzeniach tych, które są bezpośrednio przy Państwu, czyli zarówno bezpośrednio w tomografii komputerowym, jak i rezonansie magnetycznym, jak również są w tych stacjach diagnostycznych, które są bezpośrednio miejscem pracy diagnostów. Natomiast samo AI to jest urządzenie, to jest taka funkcjonalność, która wskazuje nam na pewien obszar, który według tej sztucznej inteligencji wymaga większej dokładności. Natomiast jeszcze to AI nie jest na tym poziomie, żeby ono za nas mówiło, co to jest, gdzie ten. Ono wskazuje na pewne obszary podejrzane. Gdy my przymierzaliśmy się do zakupu tych urządzeń i analizowaliśmy różne AI, które są na świecie i przedstawiciele firm przyjeżdżali i pokazywali te funkcjonalności, to te AI potrafiły w obszarze jednego obrazu pokazać 2-3 miejsca, które według nich są podejrzane. Do tego się na razie ogranicza. Pewnie w przyszłości będzie inaczej, natomiast na dzień dzisiejszy na tym poziomie jesteśmy.
1: Na zakup nowoczesnego sprzętu Tarnowski Szpital pozyskał ponad 15 milionów złotych dotacji. Zdjęcia znajdziecie na tarnów.sk.pl. Spadek zainteresowania zajęciami w Tarnowskim Pałacu Młodzieży. Obecnie korzysta z nich ponad 1500 osób. To blisko 300 mniej niż jeszcze przed rokiem. Dyrektor placówki Szymon Pitek podkreśla, że przyczyną może być przeprowadzka związana z remontem Pałacu Młodzieży. Przypomnijmy, że od września zajęcia prowadzone są w kilku szkołach na terenie miasta.
18: Natomiast znowu myślę, że ta perspektywa remontu i tego, jak pałac się odmieni, uzasadnia, tłumaczy i usprawiedliwia te statystyki. W ofercie pojawia nam się kilka nowych form zajęć. Zajęcia przyrodnicze dla najmłodszych, wzornictwo i design, litery i liternictwo, ale też wprowadzamy szerszą ofertę zajęć technicznych, stolarstwo, modele z papieru, czy renowacje i budowę zabawek. Pomysł na te zajęcia pojawił się w trakcie mojej rozmowy z nauczycielem. Może to jest przejaw jakiejś takiej mojej tęsknoty za młodością, gdzie człowiek brał i te zabawki rozbierał na części, patrzył, co jest w środku, ale wydaje mi się, że też mając na uwadze moje doświadczenia wcześniejsze jako nauczyciela, chociaż już w zawodzie nie pracuję od jakiegoś czasu, to te kompetencje manualne wśród dzieci są niezmiernie ważne i niestety coraz słabsze. A wydaje mi się, że taka forma zajęć, w której dzieciaki mogą też jak gdyby sięgnąć do jakiegoś obiektu, może nie zabytkowego, ale nazwijmy to vintage, prawda, czy jakiegoś takiego klasycznego, no jest ciekawa. To jest coś, co moim zdaniem da te kompetencje wymierne właśnie, czyli ta mała motoryka, sprawność manualna, ale też jakaś prosta konstrukcja, budowanie tych elementów, też jakieś głębsze na osobnej płaszczyźnie, jakaś nić porozumienia ze starszym pokoleniem, tak, bo jeżeli dzieciaki będą pracowały bawiły się, przygotowały jakieś zabawki, z którymi kontakt mieli ich rodzice, to daje moim zdaniem jakieś doświadczenie, jakąś wspólnotę myśli. Uważam, że powinniśmy sobie dać prawo do tego, aby eksperymentować i szukać tego, co najlepiej odpowiada potrzebom naszych mieszkańców, naszych wychowanków, aby tego poszukiwać stale i ciągle. Oferta jest bogatsza, tak uważam, natomiast no, wiecie Państwo, jeżeli mam zajęcia związane z ceramiką i pracą w glinie i u siebie w placówce mam warunki do tego, żeby, przepraszam, prowadzić zajęcia dość takie inwazyjne w zakresie czystości, a w szkole, która mnie gości i dyrektor tej placówki wskazuje mi, że jednak zależy mu na tym, żebyśmy ze sobą żyli w zgodzie i sobie nie utrudniali wzajemnie tego funkcjonowania, no to dla mnie to jest normalne i naturalne, że ta forma zajęć musi się zmienić na taki, który jest mniej inwazyjny. I w porozumieniu z nauczycielem, który zajęcia ceramiki prowadzi, uzgodniliśmy nową, alternatywną formę tych zajęć, tak aby one nie kolidowały z pracą szkoły. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj w placówce, w Pałacu Młodzieży mamy salę do wyłącznego użytku, a w szkołach do godzin wczesno-popołudniowych uczą się dzieci, popołudniami wchodzimy my na zajęcia, tak? A w kolejnym dniu znowu tam są dzieci, więc Taka formuła wymaga jednak jakichś kompromisów z naszej strony i poszukania tych form, które są właśnie, jak powiedziałem, niekolizyjne z normalnym funkcjonowaniem szkoły, która nas gości.
1: Do budynku Pałacu Młodzieży uczniowie wrócą dopiero w 2028 roku. Po remoncie zmieni się nie tylko wnętrze placówki, ale także sposób jej funkcjonowania.
18: Zmieni się na pewno to, że będziemy pracowali w większym wymiarze godzin. Dla mnie sytuacja, w której inwestujemy w obiekt, powiedzmy 25 milionów, a on de facto funkcjonuje przez 3 czy 4 godziny na dobę, jest skrajnym marnotrawstwem środków publicznych. Dlatego będziemy działali może nie całą dobę, ale prawie że na okrągło. Bardzo będę chciał gościć w murach placówki w godzinach dopołudniowych właśnie szkoły, bo to bogate zaplecze dydaktyczne, techniczne, naukowe, którym będziemy dysponowali, nie może się marnować. Łatwiej jest doposażyć w bardzo, raz jeszcze, bogatą, fajną infrastrukturę, jedną przestrzeń i zapraszać tutaj tarnowskie szkoły, tak aby mogły realizować tego typu zajęcia, tego typu formy, które są niemożliwe w ich placówkach. I taki jest pomysł, aby te środki, które zainwestujemy w pałac, promieniowały i oddziaływały właśnie szerzej na pozostałe placówki, czy w ogóle może instytucje w mieście. A popołudniami oczywiście zajęcia tak jak do tej pory dla naszych wychowanków. Jako placówka oświatowa nie mogę prowadzić zajęć dla nikogo innego niż uczestników systemu oświaty, czyli dzieci i młodzież do ukończenia szkoły średniej, natomiast mogę udostępniać moje przestrzenie. Komercyjnie bądź nie. I w tym charakterze właśnie chcę zapraszać do korzystania z oferty pałaców, na przykład seniorów.
1: A ja dodam, że koszt remontu sięga 25 milionów złotych.
2: SK Tarnów.
1: Czy przy specjalistycznym szpitalu imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie powstanie wielopoziomowy parking? Dyrektor placówki Marcin Kuta potwierdza, że istnieje potrzeba wybudowania takiego obiektu, który służyłby zarówno pacjentom, jak i personelowi.
19: Rzeczywiście czuję potrzeby jeszcze sprawienia tego komfortu i pracownikom i odwiedzającym w tym szpitalu, bo to jest potrzeba. Widzicie Państwo, co się dzieje każdego dnia między tą godziną 7 a 15. Rzeczywiście są plany, są prowadzone rozmowy. Jest koncepcja, żeby za pawilonem internistyczno-geriatrycznym, pulmonologicznym wybudować trzykondygnacyjny parking. Jesteśmy zaawansowani z panem Jackiem w rozmowach. No, chcę, żeby też to była budowla, która będzie po prostu funkcjonalna, to bezsprzecznie, ale i ładna. W związku z tym to nie jest postawienie betonowego szkieletora, na to Państwo nie liczcie, za takie inwestycje się na pewno nie biorą. Nie chcę składać sztywnej deklaracji, tak jak nie składałem do tej pory na inwestycje, które się ziściły. Bardzo dużo czasu i bardzo dużo uwagi i pracy poświęcamy temu etapowi planistycznemu. To dlatego inwestycje idą szybko w realizacji, bo mamy bardzo wiele zagadek wyjaśnionych wcześniej. Wiemy, czego chcemy. Dużo łatwiej rozmawia się wtedy z projektantami i z wykonawcami, bo wiemy, czego chcemy. Nie ma zagadek na etapie wykonawstwa. W związku z tym chcę maksymalnie dużo wiedzieć, albo prawie wszystko wiedzieć odnośnie nowego obiektu. Plany są takie, że powiedzmy do zimy, w tym roku jeszcze pewnie będzie, bo to jesteśmy już po kilku spotkaniach, mamy na stole, ale nie jeszcze w 100% zadowalające pomysły. Myślę, że może się to ziścić do końca roku i postaramy się też wybrać taką porę roku, no bo cóż, też muszę myśleć o tym, żeby logistycznie to sprawić, by nie sparaliżować pracy szpitala, by też zajmując mnóstwo terenu wraz z dojazdem, z całą częścią budowlaną, no szpital musi działać, to jest najważniejsze. Jest jeszcze jedno ale, to co się dzieje w otoczeniu ochrony zdrowia, te wszystkie niepokojące, bardzo złe informacje, które docierają z rządu, z Ministerstwa Zdrowia, z Narodowego Funduszu Zdrowia o braku finansowania, o wprowadzeniu dziwnych, trudnych reguł. Praktycznie ostatnie dwa dni były dla nas bardzo nerwowe, bo docierają sygnały albo rozwiązania polegające na tym, że zmieniają nam zasady gry w trakcie roku. Z regułami gry, które dotyczą przeszłości, miesiąc, dwa miesiące w tył. To tak jak powiedział dr Sterkowicz, to tak jakby ktoś w trakcie meczu przesuwał pole karne. Bardzo trafne, bo dzisiaj w takiej sytuacji jesteśmy, a skutki tych decyzji, na przykład skala tego jest taka, że w skali jednego oddziału, czy miesiąca, czy dwóch, to jest 250 tysięcy złotych, ćwierć miliona złotych. Więc proszę Państwa, wybudujemy parking, jak będziemy bezpieczni, jeśli chodzi o miejsca pracy pracowników, możliwości leczenia, absolutnie nie chcemy zejść z jakości leczenia. Jeżeli nam zostanie miejsca na parking, zrobimy ten ekspas. Natomiast jeżeli zostaniemy dociśnięci z zewnątrz, będziemy czekać na lepsze czasy.
1: A ja przypomnę, według planów trzykondygnacyjny parking miałby stanąć za pawilonem internistyczno-geriatrycznym szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie. Będzie można odwiedzić interaktywną ekspozycję, wysłuchać opowieści, zobaczyć podziemia i zajrzeć do poszczególnych pracowni. Między innymi takie atrakcje przygotował tarnowski pasaż odkryć w ramach jubileuszowej 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. Na co jeszcze możecie liczyć? O tym w naszej rozmowie.
20: Alicja Noga, specjalista do spraw popularyzacji nauki w pasażu odkryć.
16: Przed nami kolejna Małopolska Noc Naukowców. Pasaż odkryć jest jedną z tarnowskich instytucji, które ponownie włączają się w tę wyjątkową akcję i chcą popularyzować naukę. Powiedzmy, co ciekawego przygotowaliście Państwo na tę edycję?
20: W tym roku, podobnie wzorem ubiegłych lat, chcemy pokazać przestrzenie, w których pracujemy. Będą to pracownie, w których na co dzień prowadzimy warsztaty, ale również, ciekawostka, będziemy zapraszać do naszych piwnic. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak wyglądają XV-wieczne piwnice i dowiedzieć się więcej o historii kamienicy, serdecznie zapraszamy.
16: Ale piwnice to tylko jedna z przestrzeni, które Państwo tej nocy udostępnicie. Będą też do obejrzenia inne pracownie.
20: Oczywiście, ekspozycja nasza, która znajduje się na poziomie parteru i pierwszego piętra, jest do dyspozycji naszych odwiedzających. Zapraszamy serdecznie, tym bardziej, że w sali jednego eksponatu od niedawna, bo od 19 września funkcjonuje nowa wystawa związana z pomiarami geodezyjnymi i kartografią.
16: Jeżeli chodzi na przykład o pracownię astronomiczną, bo wiem, że i ją będzie można obejrzeć.
20: W pracowni astronomicznej standardowo będzie można zerknąć przez teleskop, zamknąć się na moment w planetarium i dowiedzieć się, na czym polegają zajęcia, które są tam na co dzień prowadzone właśnie pod kątem spotkań z gwiazdami tak naprawdę.
16: My dzisiaj nagrywamy tę rozmowę w pracowni chemicznej. Tutaj różne odczynniki. Czy tutaj będzie się również działo coś ciekawego?
20: Będzie na pewno kolorowo. Chciałabym w tym roku pokazać wszystkim, czym tak naprawdę się myjemy, z czego korzystamy, gdy idziemy do łazienki i również, żebyśmy się dowiedzieli czegoś więcej.

0: proste, natomiast poznają przy okazji różne mechanizmy, dzięki którym możemy konstruować dużo większe budowle.
1: To jest już kolejna edycja, w którą włącza się pasaż odkryć. Jak Pani ocenia poprzednie? Jest duże zainteresowanie? Tutaj zwykle drzwi się nie domykają, bo pasaż proponuje dużo fajnych rzeczy. A jak jest podczas Nocy Naukowców?
0: Oczywiście podczas Nocy Naukowców też mamy całkiem sporo odwiedzających. Zachęcamy do przyjścia między godziną 16 a 21. Wejścia są darmowe, ale wydarzenia w poszczególnych przestrzeniach odbywają się w takim cyklu co 2 godziny. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z programem, żeby zobaczyć, obejrzeć i również dotknąć tego, co w danej przestrzeni w danym momencie może się dziać.
1: Zapisów Państwo nie prowadzicie, po prostu wystarczy przyjść.
0: Wystarczy przyjść, ale wejścia są po prostu limitowane, bo nasze przestrzenie nie są duże, dlatego jeśli ktoś koniecznie chce zobaczyć na przykład pracownię techniczną bądź też pracownię komputerową, no to trzeba przyjść na konkretną godzinę. Polecam zerknąć na stronę Małopolskiej Nocy Naukowców, na stronę organizatora. Myślę, że około 200 do 500 osób na pewno jesteśmy w stanie obsłużyć i tyle osób pojawia się w naszych przestrzeniach. Natomiast oczywiście są takie momenty, że tak powiem, takie rzuty, kiedy na ekspozycję na przykład wchodzi więcej osób. Ekspozycja będzie 3 razy otwarta tak do oprowadzania na zasadzie zwiedzania z przewodnikiem, więc jeśli Państwo macie ochotę, to zachęcamy też do właśnie sprawdzenia, o której godzinie. 16 na pewno, potem kolejne chyba co 2 godziny. Proszę to jeszcze zweryfikować.
1: A jeżeli komuś się bardzo spodoba, to istnieje szansa, że po takiej Nocy Naukowców zapisze się na stałe zajęcia w pasażu odkryć i zostanie małym odkrywcą.
0: Dokładnie tak, tym bardziej, że zajęcia w naszych pracowniach zaczynają się od następnego tygodnia, dlatego jest to ostatni dzwonek, ostatni moment, żeby jeszcze dołączyć do grup, które w dużej mierze jeszcze mogą przyjąć po kilka osób i w ten sposób możemy poszerzać tą właśnie dziedzinę wiedzy, która nas interesuje.
1: A ja przypomnę atrakcję Małopolskiej Nocy Naukowców w Tarnowskim Pasażu Odkryć w piątek 25 września od godziny 16. Czekają na Was ciekawe aktywności i upominki związane z wydarzeniem. Wystarczy przyjść, wstęp jest bezpłatny. Dolina Salinas to najnowsza premiera teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Spektakl jest oparty na motywach powieści Na wschód od Edenu. Skąd pomysł na zmianę tytułu? O tym opowiada reżyser spektaklu Jakub Zalasa.
2: Może jest w tym jakiś taki gest, jakby żeby bardziej uniwersalną tę historię uczynić. Dolina Salinas teraz się trochę też kojarzy inaczej, jako że Kalifornia też ma swój jakby specyficzny kontekst współcześnie, więc może jest tam jakaś taka próba, teraz trochę dorabiam, bo ale może jest taka próba też jakby rozwikłania tego, co leży u podstaw, bardzo głęboko tej amerykańskiej jakby też sytuacji dzisiaj, nie?
3: Powiedzmy, o czym jest sam spektakl.
2: Główny bohater, Cal Trask, dowiaduje się prawdy dawno ukrytej w rodzinie i stara się z tym jakby zmierzyć, a przy okazji uchronić swoją rodzinę poniekąd, aż do momentu, kiedy trochę już nie jest w stanie tego dalej robić, nie jest w stanie tej odpowiedzialności dalej dźwigać i wypala, jak gdyby. No i to jest to metaforyczne bratobójstwo, które jest związane z tym pierwowzorem Kaina i Abla, który zawarł też Steinbeck, więc jest to naraz kameralna opowieść o rodzinie, o ukrytej prawdzie, o tym, jak bracia nie są w stanie dojść do ładu i składu, a z drugiej strony jest to mityczna opowieść przetwarzająca dzieje Kaina i Abla i tego, jak u nich ta zazdrość też pracowała właśnie i że jesteśmy w sumie, tak to też Steinbeck jakby o tym mówi, że jesteśmy dziećmi Kaina wszyscy. Najwięcej dzieje się też tak dramatycznie, jak gdyby i tak najwięcej się prawdy objawia, najwięcej się po prostu akcji wydarza na sam koniec tej książki, chociaż cała powieść jest świetna, nie? Biorąc pod uwagę, że minęło ile? 70 parę lat od jej wydania, no to cały czas jest aktualna, nie? I to wraca, bo nasze, jakaś tam, to jest taki banał, nie? Ale natura ludzka się specjalnie nie zmienia, a zmienia się jakby, nie wiem, warunki technologiczne, warunki bytowe, humor jest tam wpleciony, nawet w miejscach, które można by nazwać jakby nie do końca stosownymi. Trochę jest takiego czarnego humoru albo takiego humoru, który pojawia się w nieoczekiwanych momentach, a wydaje mi się, że taka jest trochę też natura tych napiętych sytuacji rodzinnych, że ten humor się pojawia niespodziewanie. Nie wiem, czy było to w pełni intencją na etapie pisania scenariusza, ale na pewno chciałem tam trochę tego wpleść. Dla mnie zaskakujące, że żadna jakby okrągła formułka i żadne okrągłe zdanie nie pasuje do tej adaptacji, bo ta opowieść po prostu tego nie dźwiga. To musi być proste, zredukowane, syntetyczne, a czasem się tak chce, jak się siedzi wieczorami i pisze adaptację, żeby wszystko było takie dopieszczone i może za dużo czasami. To był chyba główny problem, żeby nie przeholować.
3: A jeżeli chodzi o dobór aktorów, trudno było wybrać?
2: Nie. Tutaj jakby ten cast w jakiś sposób się uformował. W ogóle warto dodać jakby w kooperacji z Jędrzejem Hecnarem, który też trochę, powiedzmy, sugerował jakby, co by odpowiadało danej postaci, bo o tym gadamy od dawna rzeczywiście i trochę też należy powiedzieć, że jest to jakby taki kokreacyjny proces. Oczywiście ze wszystkimi, ale też z nim po prostu najdłużej o tym gadamy. Więc nie, to nie było trudne. Ekipa jest bardzo zaangażowana i pomaga z tym i również w przedbiegu, nie? Tak było. Myślę, że jest to dla widzów, którzy poszukują opowieści, z którą się mogą skonfrontować i w której się mogą przejrzeć. Niby to zawsze jest funkcją teatru, ale my w ogóle nie budujemy opowieści, która jakby jest konfrontacyjna w sensie politycznym.

0: czy w sensie jakiegoś takiego bezpośredniego przekazu. Nie staramy się wstrząsnąć tym widzem, tylko go zaprosić do refleksji. I myślę, że najlepiej odnajdzie się widz właśnie taki, który lubi wyczytywać między wierszami rzeczy, kontemplować trochę być może i który zadaje sobie głębokie pytania. Oczywiście zaproszony jest każdy. Bo myślę, że jakby pod koniec dnia jest to jakby jakaś tam adaptacja spójna, formalnie i tak dalej, ale myślę, że najbardziej przemówi to do osób, które są refleksją.
1: Dodajmy, że w obsadzie znaleźli się zarówno aktorzy Tarnowskiego Teatru, jak i artyści występujący gościnnie.
2: Radio SK.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

będę na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem